0: cieszyć.
1: Ale taki potoczek chłodny górski pomaga?
2: No na pewno, ten szum wody.
3: Pijemy dużo wody, idziemy rozsądnie i unikamy szczerego słońca, staramy się chodzić dolinkami.
4: Izotoniki, woda mineralna i dobre chęci.
5: No, wybraliśmy szlak, który jest w miarę zacieniony. Też jest troszeczkę bryzy od lasu, od strumyka, który jest chłodny.
1: Z jakimś wiatraczkiem trzeba chodzić?
6: Może tak.
7: Ono ma wachlarz.
1: Masz wachlarz?
6: Tak, w plecaku.
1: I jak, pomaga?
6: Tak.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
9: Coraz ciekawsza i coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki do połowy października ma założyć swoją partię Rozwój Plus. Dziś swoją konwencję organizuje partia Jarosława Kaczyńskiego. W faktach RMF FM przypominamy rozmowę na ten temat Jakuba Ślimińskiego z profesorem Jarosławem Flisem.
10: Mateusz Morawiecki zapowiada nowe otwarcie na prawicy. Jego środowisko przedstawiło propozycję zmian w polityce rodzinnej od modyfikacji programu 800+, po nowy model emerytalny. Nie wyklucza też przekształcenia się w partię polityczną. Tymczasem najnowszy sondaż pokazuje wyraźne przetasowania na prawicy. PiS traci, pojawia się Rozwój Plus, a Konfederacja umacnia swoją pozycję. Czy jesteśmy zatem świadkami przebudowy całej prawej strony sceny politycznej? O tym porozmawiam już teraz z moim gościem, którym jest politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Panie profesorze, najpierw jednak zacznijmy od najnowszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział dzisiaj, cytuję, wrogiem dla Morawieckiego jestem ja i PiS, nie Tusk. Zatem czy prezes PiSu dobrze definiuje przeciwników byłego premiera?
11: No to jest to, co by chciał, żeby wierzyli wyborcy PiSu, ale to przecież wcale nie znaczy, że to się stanie. No to więcej widać na tym, po tym, jak chciałby pokonać Morawieckiego, ale nie wskazuje na to, żeby to było skuteczne. Ta próba kompromitowania Tuskiem Morawieckiego no to trochę bardziej uderza w Kaczyńskiego, w jego pojmowanie sprawy niż w to, co się dzieje. No co jak co, ale Morawiecki tutaj jakoś specjalnie się od Czarnka nie różni, jeśli chodzi o ocenę rządu Tuska, te publiczne oceny rządu Tuska i ataki wszystkie na politycznych przeciwników, to też w ostatnich dniach. Także wydaje mi się, że to jest takie klasyczne chciejstwo, ale z rzeczywistością to nie ma wiele wspólnego.
10: Zatem przejdźmy już do samej postaci Mateusza Morawieckiego. Czy jego zapowiedzi pana zdaniem to początek budowy nowej partii, czy raczej próba przejęcia części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości?
11: No to nie jest alternatywa, to jedno i drugie jest tożsame, żeby zbudować jakąś partię w tym miejscu z takim CV, jakie ma Morawiecki. No to trzeba po prostu przejąć wyborców PiSu. No pytanie jest takie, czy to jest próba przejęcia części czy całości. Czy to jest próba zrobienia czegoś takiego no, na kształt, rozumiem, PiSu w 2001 roku, czyli coś, co na początku to ma trochę skubnąć AWS-u, ale generalnie chodzi o to, żeby go zjeść w całości. I no, to pewnie jest jakieś marzenie, natomiast czy to się tak łatwo wraca do tego, co tam było kiedyś? Trochę to zależy od błędów, jakie popełni Jarosław Kaczyński. Na razie tych błędów nie brakuje. To zawsze jest zresztą tak, że małe partie karmią się błędami dużych i jak duże popełniają tych błędów dużo, no to za chwilę przestają być dużymi i ktoś inny zastępuje w tej roli.
10: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy. Najnowszy sondaż daje Rozwojowi Plus blisko 8% poparcia, a PiS wyraźnie traci, o czym wspominałem. Panie profesorze, czy to już realne przetasowania na prawicy, czy może raczej efekt tej politycznej nowości, tak to nazwijmy?
11: No na pewno jest to efekt politycznej nowości, to znaczy to nie jest jakieś takie wejście z przytupem, że druga strona zupełnie znika, ale też trudno uznać, że to jest jakiś stan trwały, to znaczy to, że w opozycji są cztery partie polityczne, to jest coś, co zupełnie nie ma racji bytu, to znaczy to nie jest jakiś trwały stan. Owszem, no, zdarzało się u naszych południowych sąsiadów w Czechach, że 9 partii przekroczyło próg wyborczy, ale to jednak był ewenement. Już w kolejnych wyborach przekroczyły tylko 4 listy próg wyborczy, już wszyscy się pogrupowali. Nasz system zresztą jest trochę brutalniejszy niż czeski, chociaż próg wyborczy jest mniej więcej ten sam. No tutaj pory na polskiej scenie politycznej było miejsce dla 5, no góra 6 partii, które mają poparcie powyżej 5%. No w tej chwili takich partii, które by chciały mieć takie poparcie, no to jest 10, to znaczy, że dla czterech, to już nawet nie zabawa w gorące krzesło, to jest zabawa w cztery gorące krzesła, znaczy cztery osoby, cztery partie z tych 10 w tej chwili widocznych w parlamencie czy w sondażach nie znajdą miejsca w następnym Sejmie, tak można by przypuszczać na podstawie tego, co do tej pory znamy. Także to jest bardzo, bardzo trudna gra, ale mamy cały rok na to, więc to też jest czas na różne przetasowania, manewry, porozumienia. Być może gdzieś jakieś pojawią się nowe gambity, które to jeszcze bardziej zmienią, ale wydaje się, że taka rywalizacja w tym momencie w czterech takich miejscu w apokalipsy po stronie prawej sceny politycznej, no to nie rokuje, że to jest jakiś stan trwały.
10: Oczywiście to wszystko będziemy obserwowali, ale już teraz wróćmy do Mateusza Morawieckiego, który mówi o zmianach w 800+ i proponuje pensję rodzicielską oraz emerytalną składkę rodzinną. Pana zdaniem to pomysły, które mogą przyciągnąć wyborców, czy raczej wywołają spór także po prawej stronie?
11: No to jest na pewno coś, co jest próbą jakiejś odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, że tak naprawdę jest się liberałem i jest się po drugiej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to są, że te sprawy takie programowe to już przestały być jakby takim łatwym manewrem, bo tych ofert jest tak dużo, te oferty są na tyle do siebie podobne, że tego nie wygrywa się jednym pomysłem, tylko raczej konsekwencją, prowadzeniem działań, więc jeśli te działania będą prowadzone spójnie, jeśli będzie z tego zrobiona jakaś opowieść, która będzie się utrzymywać w mediach no dłużej niż przez jeden dzień, no to wtedy to może być pomysł, ale taki pomysł na jednorazowe clickbaity to trochę za słabo. To gdyby to było coś bardzo długiego, konsekwentnego, ale też nie wiem, czy to jest taka opowieść, że naprawdę w wielu osób jakby to było, ale podtrzymuję, że z jedną opowieść, że Morawiecki jest bardziej zainteresowany polityką co i jak, niż polityką kto kogo. No taki, rozumiem, przekaz można by z tego odczytać. Aczkolwiek no to wszystko wymaga cierpliwości, wytrwałości. Zobaczymy, jak na tym polu pójdzie Morawieckiemu.
10: No właśnie, to na koniec, panie profesorze, króciutko, jakich kolejnych ruchów możemy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach?
11: No kluczowe znaczenie ma dotarcie w tym momencie do lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, też do tych wszystkich takich, którzy już się trzymali od PiS-u dalej. To znaczy, że to wyborów się nie wygrywa w sali sejmowej, mając nawet 40-osobowy klub, wygrywa się w całej Polsce i do tej całej Polski trzeba dotrzeć nie tylko przez media.
9: O skomplikowanej sytuacji na prawicy z profesorem Jarosławem Flisem na antenie radia RMF24 rozmawiał Jakub Śliwiński.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Lubię

Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę.

0: Zegary za chwilę wskażą godzinę trzecią, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rekordowe przejęcie narkotyków przez policję to ponad 92 tony tylko w pierwszym półroczu. Czy będzie decyzja o odgórnym obniżeniu cen paliw? Donald Tusk czeka na ruch prezydenta USA w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Upały zwiększają liczbę wizyt na SOR-ach. Oddziały ratunkowe przyjmują nawet o 30% więcej pacjentów. Ponad 92 tony narkotyków przejęli w pierwszym półroczu tego roku policjanci. To absolutny rekord w historii tej służby mundurowej. Jak ta liczba wygląda na tle poprzednich lat, to ustalał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Tylko do czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komend Wojewódzkich przejęli ponad 1,5 razy tyle środków odurzających, co w całym zeszłym roku, a blisko 3 razy więcej niż w całym 2024. Miniony rok zamknął się wynikiem niespełna 57 ton, natomiast jeszcze rok wcześniej ilość przejętych narkotyków niewiele przekraczała 38 ton. Policja chwali się też świetnymi wynikami, jeśli chodzi o likwidację laboratoriów produkujących środki odurzające. Przez pół roku zlikwidowano ich 62, a także 125 plantacji marihuany. Polscy policjanci przyczynili się też do przejęcia 8 ton narkotyków poza granicami i wykrycia 11 laboratoriów. Podano, że wspólnie z Czechami działania doprowadziły do zlikwidowania w Belgii laboratorium Klefedronu. Przejęto ponad 160 kg tych syntetyków.
0: A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Na A1 w kierunku Gdańska doszło do kolizji. Między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w miejscowości Janowice samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą tam potrwać nawet około 3 godzin. W sprawie odblokowania cieśniny Ormus zegar tyka. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że Iran chce osiągnąć porozumienie.
2: Mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin.
0: Przypominał premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o możliwość obniżenia cen paliw. Rząd swoją decyzję uzależnia od cen ropy na światowych rynkach.
2: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
0: Tak mówił wczoraj jeszcze przed południem Donald Tusk. Do tematu cen paliw wrócimy jeszcze na koniec faktów.
3: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
0: Szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów przyjmują więcej pacjentów, nawet o 30%. Te fakty ustalał nasz stołeczny reporter. Z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci? Oto Michał Dobrołowicz pytał w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
4: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
5: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
4: Spotkałem tu też pacjentów, którzy z niepokojem patrzą na prognozę pogody, gdy upał może być jeszcze większy.
6: Sama już dzisiaj się źle czuję i jestem taka słaba, no.
4: Lekarze tu przypominają, że podstawa to w czasie upalnych dni woda i cień, czyli unikanie przebywania na zewnątrz, jeśli tylko możemy.
0: Każdy ma swój sposób na upał. Nie wszyscy zamykają się w domu czy pracy z klimatyzacją lub wiatrakiem. Nasz reporter Stanisław Pawłowski przekonał się o tym w przystani kajakowej nad Brdą w Borach Tucholskich.
7: Woda zimna, fajnie się pływa kajakami.
8: Bardzo malownicza taka trasa, ważki siadają na kajaku. Ale woda, bardzo poziom wody się obniżył, więc jakby o dno się zahacza często.
9: Czyli to widać, z gołym okiem.
8: No
9: czuć
8: tak,
9: nawet.
8: Ryby widać, jak się pływa.
9: Pan się już zdążył schłodzić.
10: Tak, zawsze miło się schłodzić. Ładna pogoda, sprzyjająca.
11: Jest wspaniale, jest idealnie jak na kajaki, dlatego że ta rzeka, którą płyniemy, praktycznie w większości odcinków jest w cieniu. W związku z tym właśnie na rzece jest super przyjemnie. No trochę gorzej pewnie na otwartym jeziorze, na środku.
9: Ale... Przed wami, czy
11: nie,
9: tutaj
11: my
9: przerwa już?
11: Tutaj przerwa kończymy, także wystarczająco 2 godzinki. Pies wykąpany, weź ją na brzeg.
9: No schłodzić się też chce.
11: No pewnie, wspaniale.
0: Usłyszał wczoraj od szukających ochłody nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Co dalej z cenami paliw? On gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM był minister energii Miłosz Motyka.
12: Co z tym CPN-em? Przyjeżdżamy na stacje benzynowe, a tam prawie 2 złote.
13: Myślę, że nie tylko dziś
12: słuchają
13: codziennie
12: nas kierowcy.
13: Nas słuchają, ale oczywiście. Dzisiaj od pana mogą usłyszeć, co dalej. Będzie CPN, czy go nie będzie?
12: Rozmawiamy o tym programie, nie jest to wykluczone. Natomiast to będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej. Dzisiaj dobra wiadomość jest taka, że te ceny w hurcie, które obserwujemy, które Orlen oferuje, a później przekładają się na ceny detaliczne i przełożą się, na to wskazuje praktyka w kolejnych dniach, są niższe.
13: To jest to jest 8 groszy, no to powiedzmy 8 groszy.
12: 24 groszy. Jeżeli chodzi o benzynę 95 w stosunku do dnia poprzedniego. To jest spora różnica, bo to jest na metrze sześciennym ponad
13: 240 zł. To prawda, tylko pamiętajmy, że to wszystko zależy od tego, co się będzie działo w ciśnieniu Ormus między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, a tu jest pełna huśtawka.
12: Dokładnie. I to też będziemy brali pod uwagę. Teraz jesteśmy w tygodniu, który notuje z punktu widzenia cen hurtowych kolejne spadki. To jest kolejny dzień. Trzeci, jeżeli chodzi o diesel, kolejny, piąty, jeżeli chodzi o benzynę, spadek cen w hurcie, który się powinien oczywiście przełożyć na ceny na stacjach, natomiast nie ma dzisiaj takiego analityka, który byłby w stanie wskazać dwa tygodnie do przodu. Jeżeli... Więc, panie redaktorze, kolejne dni to będą kolejne dni, które będą momentem decydującym o pakiecie CPN na ostatnie dwa tygodnie, zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska.
13: Czyli to, co wczoraj decyzję... pytałem się o to ministra finansów Andrzeja Domańskiego, mówi, ale nie mamy pieniędzy, nie mamy skąd ich wziąć. Znajdą się te pieniądze, jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni? No zakładamy...
12: Będziemy robili wszystko.
13: Zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
12: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy
13: wdrożyć. Czyli co, VAT?
12: Wdrożyć.
13: Czy coś więcej?
12: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego. To zawsze jest później, jeżeli chodzi o VAT połączone z ceną maksymalną. Natomiast, jeżeli chodzi o przyczyny, one są oczywiście dwie, panie redaktorze. Z jednej strony kwestia Bliskiego Wschodu, a z drugiej fatalnej decyzji pana prezydenta, kompletnie niczym nieuzasadnionej merytorycznie, tylko tym, by pan prezydent toczył walkę z rządem po raz kolejny, wetując rozwiązania, które nie szkodzą obywatelom.
13: Prezydent mówi, że prawo nie może działać wstecz.
12: Pan prezydent doskonale wie, że podatki od nadmiarowych zysków się generuje w odpowiednim czasie wstecz. Nie ma nikt antycypacji takiej, byśmy rok lub kilka miesięcy do przodu mogli przewidzieć, który koncern w jakim zakresie będzie notował nadzwyczajnie szkodliwe zyski.
13: Ale wiemy, ta ustawa została wysłana do Trybunału i pytanie, czy macie jakiś pomysł, czy by wysłać do prezydenta jakąś nową ustawę. Oczywiście no nie tą samą, bo ta jest wysłana w trybie do Trybunału, ale jakąś podobną, która by wygenerowała zyski.
12: No dzisiaj nie ma o tym dyskusji, ale...
13: W ministerstwie też nie ma,
12: bo... Są głosy, by podjąć tę kwestię po raz kolejny. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nadmiarowych zysków i ten zarzut, o który pan redaktor pana prezydenta podjął, czyli tego działania wstecz. Działania, które dotyczyło zgromadzonych nadmiarowych zysków, więc ono siłą rzeczy musi być...
13: Ja mówię, co mówił prezydent.
12: Tak, ale zgadzam. Nie kontestuję tego.
13: Za chwilę,
12: mówię o tym
13: za chwilę
12: dlatego,
13: skończymy.
12: Że jest to akurat zapis, który powinien pozostać w formie niezmienionej.
13: Czyli kiedy możemy się spodziewać tej decyzji? No załóżmy, przez moment, teraz spada. Rzeczywiście to jest dobry moment. No spada jeszcze nieporównywalnie do tego, jakie były ceny,
12: ale spada. Nie ma jednej daty, ale w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali.
13: W tym tygodniu? W przyszłym?
12: Myślę, że w przyszłym. I będziemy wtedy też mogli powiedzieć po analizie sytuacji bliższej temu terminowi, jak ta sytuacja na rynkach może się kształtować, bo dzisiaj znowu spadki, a jutro, jak wiemy,
13: mogą być wzrosty,
12: historia już pokazała, że może wydarzyć się.
13: Prezydent Donald Trump.
12: To z jednej strony są działania prezydenta Trumpa, z drugiej strony także Iranu. Nie zapominajmy, że druga strona także odpowiada często...
13: To prawda, nie będziemy tutaj bronić Iranu. Panie ministrze, aby marzy Orlenu, też pojawiły się takie głosy. Nawet prezydent Trump mówił wprawdzie nie o Orlenie, tylko o amerykańskich firmach, że mają za duże marże, za dużo zarabiają. Trzeba im odciąć.
12: To jest tak, że w sytuacji kryzysów energetycznych, nie tylko tego, ale właśnie w latach na przykład poprzednich, spółki energetyczne, przedsiębiorstwa różnego rodzaju, także wydobywcze, ale te zajmujące się obrotem, zarabiały. Mówię o tym dlatego, że...
13: Jest to zarzut do nich, no zarabiają. Taka jest ich rola, żeby zarabiać.
12: No trochę jest zarzut, bo zaraz do prezydenta Trumpa, natomiast na razie do naszych poprzedników. Windfall
13: Oni
12: tax,
13: mówią,
12: podatek od,
13: nie,
12: podatek od nadmiarowych zysków był wprowadzany za rządów PiSu. był wprowadzany za rządów PiS-u, był wprowadzany głosami także naszymi, był wprowadzany bez żadnych ze strony prezydenta wówczas Andrzeja Dudy argumentów dotyczących działania tego podatku wstecz. Bo normalnym jest dla każdego, kto się techniką prawodawstwa trochę zajmuje, że ten podatek był wygenerowany, dlatego musi zostać opodatkowany, a nie do przodu na chybił trafił. I to była składka solidarnościowa, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, i to był fundusz opłaty różnicy ceny, jeżeli chodzi o opodatkowanie spółek energetycznych. To były miliardy złotych, panie redaktorze, które z koncernów energetycznych mogły być wówczas właśnie na tarcze energetyczne kierowane. My chcieliśmy de facto ten mechanizm bardzo podobnie ułożyć, jeżeli chodzi o ceny paliw. A nagle co się zmieniło? Kryzys się zmienił?
13: On dzisiaj nie, polityka dotyczy... się zmieniła. Odpowiedź jest bardzo prosta. No, prezydentowi nie jest na rękę, żebyście mieli pieniądze, bo im mniej pieniędzy ma rząd, dokładnie, tym łatwiej wygrać wybory.
12: Dokładnie tak jest. A na zakładników tej wojny wziął obywateli, wziął kierowców, którzy nas teraz słuchają. I to jest absurd, szczególnie biorąc pod uwagę potwierdzające tę tezę słowa pana prezydenta Donalda Trumpa. Mówił o marżach koncernu. Natomiast, panie redaktorze, bardzo merytorycznie należy zwrócić także tutaj uwagę, że jeżeli chodzi o marże podmiotów prywatnych, są także podmioty prywatne, MOL, BP, Saudi Aramco, to tutaj rząd nie ma możliwości obniżenia im marży.
13: Ale ma możliwość wpłynięcia na Orlen.
12: I to
13: będzie
12: robi.
13: Wpływał?
12: I to robi. Znaczy tutaj ta kwestia związana z, właśnie jak wprowadzaliśmy pakiet CPN, jeżeli chodzi o odpowiednie zniżki. Teraz kwestię związaną z marżami detalicznymi, które są obniżone do minimum, jeżeli chodzi o Orlen. Orlen dzisiaj kreuje rynek. Nie w takim zakresie, jakim jeszcze przed fuzją z Lotosem Orlenu. Wtedy niestety część stacji Orlenu musiała zostać sprzedana MOL-owi. Natomiast dzisiaj te marże Orlenu są na poziomie najniższym możliwym, zgodnie z deklaracją.
13: Czyli nie mogą być niższe.
12: Z deklaracji Orlenu wynika, że one są możliwie najniższe. Coś, co jesteśmy w stanie zrobić w tym zakresie, to na pewno jest windfall tax, który mógł zostać przeznaczony na ceny paliwa niżej, ale to zostało przez pana prezydenta zablokowane.
13: Ale pan mówi, może będziemy, panie ministrze, będziemy nad tym pracować, no tylko, że jak macie pracować, jak prezydent neguje sam ten pomysł, więc jest jakiś inny pomysł? Macie jakiś pomysł, żeby trochę obejść tą blokadę prezydenta?
12: Znowu to jest pytanie, które padło wczoraj do pana ministra Domańskiego i będziemy szukali tej odpowiedzi, ale no jeżeli, panie redaktorze, ja mówię, że jeżeli będziemy o tym rozmawiali, to przecież logicznym, że będziemy się starali tak to ułożyć, by to finansowanie nie zachwiało budżetem, który, powtarzam, jest budżetem, w którym my znaleźliśmy te środki nieplanowane. Bo to nie jest tak, że my budżet państwa traktujemy jako budżet Świętego Mikołaja. Szanowni państwo, to jest 200 miliardów na obronność, to są rekordowe wydatki na infrastrukturę.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką. Wróćmy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Wchodzący do studia faktów, no tak, takie właśnie hity gramy w RMF FM i podajemy istotne fakty o każdej pełnej. Czwarta za chwilę, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, posłuchajmy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Energetyka pod kontrolą mimo upałów i suszy. Premier zapewnia o bezpieczeństwie dostaw prądu. Kolejny kandydat w wyborach prezydenckich w Krakowie, Łukasz Gibała, ostatecznie zakłada swój komitet. Kontrowersyjny powrót Rosjan do międzynarodowych rozgrywek. Siatkarze wystąpią w Lidze Narodów, ale nie na organizowanych w Polsce mistrzostwach świata. Sytuacja energetyczna Polski jest pod kontrolą. Nasz system jest bezpieczny, tak przekonuje premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej zapewniał wczoraj, że prądu w Polsce nie zabraknie, mimo ograniczonej pracy elektrowni w Kozienicach i Połańcu, spowodowanej niskim stanem Wisły.
2: Fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumunii, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
1: Zapewniał premier Donald Tusk. Radny Łukasz Gibała jednak wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj w Krajowym Biurze Wyborczym złożono wniosek o utworzenie jego komitetu wyborczego. Ile takich komitetów już pojawiło się na liście przed wyborami 27 września? To sprawdził nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
3: Jak czytam na stronie krakowskiej delegatury KBW 12, oprócz Gibały niedawno pojawiły się też komitety byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Sam Gibała prowadzi według sondaży przeprowadzonych jeszcze przed wakacjami. To lokalny polityk z samorządem związany od 2006 roku. Był radnym Sejmiku Województwa, dwukrotnie pełnił też mandat posła. Teraz jest miejskim radnym. Swoją kampanię oficjalnie ma zacząć w piątek.
4: Inne oblicza sportu.
1: Mamy swoje zdanie na temat Rosjan, tak mówił w rozmowie z RMF FM przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Mimo trwającej wojny w Ukrainie, Światowa Federacja przywróciła Rosję do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Tamtejsza federacja zapowiedziała, że męska kadra zagra w przyszłorocznej Lidze Narodów, ale w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce, już nie. Tu cytat, ze względów bezpieczeństwa.
5: Mamy na ten temat swoje zdanie, myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków, natomiast skupiamy się na trenowaniu, na nagraniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami.
1: Mówi złoty medalista tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów Aleksander Śliwka. Biało-czerwoni wczoraj rano, przypomnijmy, wrócili do kraju, do końca tygodnia mają wolne, ale od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Były kozie sery, świeża wołowina i przyrządzana rybka, ale także specjały lokalnej kuchni. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie odwiedziliśmy wczoraj województwo lubuskie. Smakowitości zachodniej kuchni nasi dziennikarze mogli jeść razem z wami.
6: Panie Wiesław, jak to się stało, że pan dzisiaj tutaj...
7: No, jechaliśmy z Kramska, jesteśmy tutaj, mamy domek letniskowy. Jedziemy do Sulechowa, słyszymy, a tutaj opowiadacie o karczmie rybnej, więc szybko zawróciliśmy i lecimy na rybę.
6: To co, już się tam menu sprawdzone?
7: Już jest wszystko? Menu sprawdzone, już jest zamówione, już będzie płacone. Na razie muszą tylko zważyć.
6: To co w takim razie by się trafiło dzisiaj na, no właśnie, obiad, kolację?
7: Sandasz smażony i zestaw surówek. I będzie pstrąg smażony z zestawem surówek. Bez frytek, bez ziemniaków, bo dbamy o linię.
1: Jak słyszycie, są różne zalety słuchania RMF FM. A z panem Wiesławem w rybackiej chacie w Wojnowie rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
1: Premier Donald Tusk przekonuje, że nie grozi nam blackout. Podobne zapewnienia usłyszeliśmy w drugiej części rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką.
8: Czy nasza energetyka wytrzyma upał? Bo słyszymy z różnych krajów, i z Węgier, i z Rumunii, że no, robi się dramatycznie, brakuje wody, a to oznacza, że, no już nie mówię, że sieć nie wytrzymuje, bo to kwestia upałów, ale też, że trzeba wyłączać kolejne reaktory. I słyszymy, że i w Polsce to takie niebezpieczeństwo się rodzi.
9: W Polsce ze względów środowiskowych część elektrowni ograniczyła swoje prace, natomiast nie ma to żadnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne.
8: Czyli blackout tam nie grozi?
9: Blackout jest zjawiskiem nieprzewidywalnym, ani nieprzewidzianym przez operatora, jeżeli chodzi o jego pracę. Natomiast operator robi wszystko, żeby go uniknąć. I tak, pod kątem wody mamy sytuację, myślę, najtrudniejszą w historii. I to nie tylko jeśli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o chłodzenie jednostek wytwórczych, ale także jeżeli chodzi o systemowe problemy z niskim stanem wód. Natomiast nasza sytuacja energetyczna jest o tyle inna, że mamy dużo więcej rozproszonych źródeł. Tak, w takich momentach jak dzisiaj fotowoltaika, odnawialne źródła energii bardzo mocno pomagają systemowi, do czego ewidentnie brakuje państwom takim jak Serbia czy Węgry. Ku temu właśnie dywersyfikowaliśmy nasze źródła wytwórcze. Po to mamy także rynek mocy. Wezwania na tym rynku. Często byliśmy pytani, a co ta opłata mocowa, która ciąży na moim rachunku, znaczy? To jest opłata za bezpieczeństwo, które dzisiaj jest gwarancją tego, że dostawy energii są w sposób niezachwiany do naszego kraju realizowane.
8: Czyli możemy mieć pewności, że nic się nie wydarzy. Nigdy nie mamy, bo wystarczy jeden atak cybernetyczny.
9: Mamy nadwyżkę.
8: Ale mamy nadwyżkę, tak. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak na przykład wydaje się, że jest na Węgrzech w tej chwili.
9: Takiego systemowego zagrożenia nie ma. W sytuacji, w której były Węgry, Polska w tych momentach eksportowała energię, to też chcę podkreślić, więc po prostu zarabiała. I jeżeli chodzi o tę sytuację, to Węgry, to Serbia są w znacznie, znacznie trudniejszym momencie. Polsce to nie grozi, mamy też inną strukturę. My nie mamy jednej elektrowni, która zależy od poziomu wód albo zależy od temperatury wody chłodzącej.
8: Część naszych elektrowni jest chłodzona przez wody Wisły, oczywiście, i to jest dramatyczne.
9: Oczywiście. Natomiast mamy też jednostki gazowe, które są chłodzone w inny sposób i mamy przywołanie na rynku mocy ze strony innych bloków, które mogą wtedy zostać włączane. I mamy zupełnie inną strukturę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii niż te państwa. To nam na pewno bardzo pomaga. Co w przyszłości i co musimy zrobić poza rekordowymi inwestycjami w sieci? Bo myślę, że przy takich upałach, gdybyśmy nie wykonali takich inwestycji w sieci, jakie wykonaliśmy przez ostatnie lata, to byłoby to kolejne ryzyko, to, żeby magazyny energii były budowane na podobną skalę.
8: Będę się pytał już oczywiście o elektrownię jądrową, która się buduje, ale jeszcze pytanie o Połaniec i Kozienice. To są te elektrownie, które wydają się być najbardziej zagrożone w tej chwili.
9: Tak, to jest kwestia, którą operator bierze pod uwagę, którą zawsze musi brać pod uwagę, ograniczenia pracy, ale uspokajam, to nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy systemu z jednej strony. Z drugiej strony też chcę powiedzieć, nie w tonie nadmiernie uspokajającym, że mamy planowane w normalnym trybie pracy bez takich upałów, remonty, przerwy eksploatacyjne i wtedy też bloki są wyłączane i wtedy też są sytuacje, w których operator ma narzędzia, ewentualnie import energii, wezwanie innych bloków, które może użyć. Dzisiaj takiego ryzyka zagrożenia pracy systemu nie ma.
8: Dzisiaj wybiera się pan do gminy Choczewo, tam ma być przekazana ziemia pod budowę elektrowni. Ale zanim o tym, to jeszcze pytanie, no wiadomo, że mamy w tej chwili zamknięcia elektrowni na Węgrzech, no bo brakuje wody w Dunaju. Tu nie będzie takiego niebezpieczeństwa?
9: Nie będzie takiego niebezpieczeństwa. Nasza elektrownia będzie chłodzona wodą z Bałtyku.
8: Czy Bałtyk raczej nie wyschnie w najbliższym czasie, mamy nadzieję?
9: Tak, raczej nie wyschnie, nie ma takich nie ma takich predykcji. Natomiast...
8: No dobrze, to przejdźmy do tego...
9: To jest bardzo ważne wydarzenie, przekazanie formalnie terenu wykonawcy amerykańskiemu, firmie Bechtel, i też podpisanie umowy z polskim wykonawcą robót ziemnych. Będzie to etap, który będzie formalnie de facto gwarantował projektowanie budynków elektrowni. Nie w żadnym PowerPointie, tylko na miejscu.
8: Czyli to
9: de facto jest gwarancja.
8: Teraz inżynierowie sprawdzają, mierzą i tak dalej.
9: Geofizyka, mierzą, projektują budynki.
8: Czyli od dzisiaj mogą to zacząć robić.
9: Tak, i projektować dokładnie reaktor. Jesteśmy w czasie, jesteśmy w budżecie, tak aby w 2028 roku, to dzisiejsze wydarzenie to potwierdza, rozpoczęła się faktyczna budowa reaktora i w 2036 roku ten pierwszy prąd z polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie popłynął.
8: Czyli rozumiem, że to jest po prostu wypełnienie planu. Nic nie przyspiesza, bo nie może przyspieszyć.
9: Przyspiesza. Inwestycyjnie, panie redaktorze, jesteśmy w stanie przyspieszyć prace towarzyszące. Część prac jesteśmy w stanie zrobić przed uzyskaniem ostatecznych zgód środowiskowych. Część budynków jesteśmy w stanie i infrastruktury towarzyszącej wybudować wcześniej. Ale to będzie teraz etap, który będzie to mógł zrobić dzięki ustawom, które przyjęliśmy w parlamencie. I wszystkie decyzje, które podejmujemy, wyprzedzają pewien harmonogram. Podjęcie decyzji o finansowaniu, podjęcie decyzji przez Komisję Europejską i to, co dzisiaj robimy, tak aby ewentualne wszystkie inne nieprzewidywalne zjawiska, które mogą się pojawić w zakresie gruntu, czysto geofizycznie, nie opuściły tego procesu, bo to jest z punktu widzenia naszej gospodarki największy projekt inwestycyjny, absolutnie kluczowy dla energetyki na kolejne lata. Gdy to widzimy, to co się dzieje dzisiaj z mocami węglowymi, z blokami, które z każdym kolejnym rokiem też tracą swoją rentowność, tracą swoją siłę, no to widzimy, jak bardzo potrzebujemy energetyki jądrowej.
8: To jeszcze pytanie o ETS. PiS zapowiada ustawę, jeśli oczywiście nie będzie referendum. No tu, ale prawdopodobnie nie będzie, bo Senat, który musiałby to przegłosować, pewnie nie znajdzie prezydencka propozycja referendum. W większości PiS mówi, jeśli Senat odrzuci tą propozycję, to my zgłaszamy ustawę o wyprowadzeniu Polski z systemu ETS.
9: Wszyscy populizm, nie wyprowadzili Polski z systemu ETS, gdy rządzili, nie wyprowadzili Polski.
8: No ale teraz już ten, który rządził, jest więcej. Poza PiS-em. I on podejmował, teraz już słyszymy od polityków PiS-u, złe decyzje, tak, skandaliczne, i teraz my je naprawimy.
9: Słyszymy dwóch głosów ze strony polityków PiS-u. Z jednej strony słyszymy ten obóz, który pozostał wokół prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że Mateusz Morawiecki podejmował złe decyzje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. I to jest zgoda, bo to podkreślaliśmy przez ostatnie lata i wtedy ci sami politycy mówili, że to nieprawda. Ale te złe decyzje, mówiąc wprost, to jest chociażby ograniczenie uprawnień i ich liczby dla także polskich przedsiębiorców, czyli wyższa cena za system ETS de facto dla polskich przedsiębiorców. To są decyzje z 2018-2019 roku rządu PiS-u Mateusza Morawieckiego z jednej strony, z drugiej strony. Jednak słyszałem pana Terleckiego, który dzisiaj jest wokół Mateusza Morawieckiego,
8: Rozwój Plus,
9: który kilka miesięcy temu mówił o tym, że należy wyjść z systemu ETS, a teraz mówi, że to jest bardzo trudne.
8: No jest trudne, to jest oczywiście prawda.
9: Nie, to jest praktycznie niemożliwe. Więc zastanawiam się...
8: No są tacy, którzy mówią, że to jest de facto wyjście z Unii Europejskiej, tylko złożone
9: tak.
8: na
9: A skutkowałoby objęcie Polski innymi podatkami, podatkiem CBAM, innymi podatkami granicznymi, które i tak przełożyłyby się na ceny energii. Więc to jest czysty populizm, tak w warstwie merytorycznej. Ale mówię o tym dlatego, że tam jest dwugłos i zakłamanie. A co trzeba zrobić? To, co my robimy, zmienić system ETS, zwiększyć liczbę uprawnień darmowych dla ciepłownictwa, 30% darmowych uprawnień to robimy, zwiększyć liczbę darmowych uprawnień, wprowadzić je dla przemysłu, zmniejszyć tempo redukcji tych uprawnień i to robimy. Propozycja Komisji Europejskiej jest niezła, ale w Parlamencie Europejskim, sprawozdawcą tutaj będzie Adam Jarubas, już współpracujemy, żeby ten zakres był większy, żeby to tempo redukcji jeszcze było niższe. Tak, żeby tych uprawnień było więcej. Czyli, żeby ich cena była niższa, czyli, żeby mniejszy był wpływ na rachunek. To się robi, a nie opowiada się ustawami jak Prawo i Sprawiedliwość.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką jest do odsłuchania na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: FM.
1: A teraz na zegarze godzina 5, to oznacza kolejne wydanie Faktów. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Kolejna odsłona konfliktu o sędziowskie nominacje. Premier Donald Tusk mówi o naruszeniu konstytucji przez prezydenta. PiS szykuje program na wybory. Politycy partii dziś spotkają się już na dwudniowej konwencji. Susza i upały coraz bardziej dają się we znaki. Już kilkaset gmin apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Kolejny spór o nominacje sędziowskie. Premier Donald Tusk podpisał pierwszy dokument dotyczący najnowszych nominacji asesorów. Jak podkreślił, chodzi o to, by mogli legalnie rozpocząć pracę. To kolejna odsłona sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacji asesorom, ale nie przekazał ich wcześniej premierowi do kontrasygnaty. Zdaniem rządu taki podpis jest konieczny. Na konferencji prasowej Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że dopuścił się on zamachu na konstytucję. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: To przede wszystkim zbiór ostatnich zapowiedzi Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS-u na premiera. To m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy podwyższenie drugiego progu podatkowego. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz nie ukrywa, że decyzja o zwołaniu kongresu to także odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
4: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
3: Marek Sawicki z PSL-u z przymrużeniem oka patrzy na konwencję PiS-u.
5: Jutro jest 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego. To każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiS-ie, czego im życzę.
2: A to mowa oczywiście była o dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy opozycji będą chcieli przedstawić swój program wyborczy. Słyszeliśmy, co znajdzie się w programie PiS-u na nieco ponad rok przed wyborami. O tym mówił Kacper Wróblewski.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jest to odpowiedź na upały i rosnące obciążenia lokalnych wodociągów. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził miejscowość Kanie w mazowieckiej gminie Brwinów. Tam też władze apelują o oszczędzanie wody.
7: Pani oszczędza wodę tu?
8: Tak, tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
7: Czyli co robią? Albo czego nie robią?
8: Oszczędzają wodę, nie podlewają ogródków.
9: Mam zmywarkę i jeśli mam jedna, dwie, trzy szklanki, czy tam parę talerzyków, to zapełniam zmywarkę. Nie używam wody tak na bieżąco.
7: Tutaj sporo osób dookoła ma baseny przydomowe. Jest tam dolewana woda?
9: Przy niektórych posesjach, tak, owszem.
7: Jaki jest sposób na ochłodę?
9: Według mnie no to dużo pić w cieniu. No jakoś musimy się ratować.
2: Większość ostrzeżeń synoptyków przed upałami będzie aktualna aż do 20, a pierwsze lekkie ochłodzenie mamy odczuć dopiero jutro. Teraz ważne informacje dla wypoczywających na Warmii. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powód? Zakwit groźnych dla zdrowia sinic.
10: Jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemnozielony bądź lekko niebieskawy kolor. Woda zaczyna nieprzyjemnie pachnąć. Pojawiają się szczątki glonów. To w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli.
2: Mówił szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu Janusz Dzisko. A na kolejne wydanie Faktów zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Taką was budzimy, ale teraz przerwa w muzyce. Dokładnie tak te przerwy wypełnią nasze fakty. O tym, co najistotniejsze i najważniejsze, teraz Bogdan Zalewski i Janna Wachowska.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Antybohaterowie medyczno-politycznego skandalu w Warszawie ogłaszają wyniki kontroli podległego sobie szpitala.
3: Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wymieniany w kontekście afery, ujawnia fikcyjną funkcję lekarza Dawida Kacprzyka.
2: W porannych faktach także statystyka zarobków w Polsce.
3: Czyli nasze chudsze i grubsze portfele.
2: A na deser smaki Lubuskiego.
3: W cyklu Pyszne, bo polskie. Audyt Szpitala Południowego w Warszawie wykazał dziesiątki nieprawidłowości.
2: Kontrole zleciły władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Władze, które same znalazły się w cieniu tego medyczno-politycznego skandalu.
3: Przypomnijmy w skrócie. Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji i były już radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił bajońskie sumy, ponad 1 600 000 złotych.
2: W porannych faktach witamy reportera RMF FM Michała Krasonia. Michale, co konkretnie wykazali audytorzy?
4: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital z jednym, których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na czas pracy lekarzy. Jeden z nich miał pracować bez przerwy przez 110 godzin.
5: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo. A te narzędzia do tego, żeby to kontrolować, były dostępne.
4: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei była prezes Szpitala Południowego twierdzi, że Dawid Kacprzyk podczas pracy powoływał się na wpływy w warszawskim ratuszu. W związku z tą sprawą stanowisko straciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
3: Strażacy dogaszają pożar parku handlowego przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy.
2: Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Ogień pojawił się po godzinie 23.
3: Nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.
6: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
3: Pensje rosną, ale w różnym tempie, w zależności od branży i regionu.
2: Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane o medianie wynagrodzeń. Ta wynosi niespełna 7700 zł, czyli około 5,5 tysiąca złotych na rękę.
3: A to oznacza, że statystycznie jedna połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, a druga połowa powyżej.
2: Na linii faktów Igor Skrzypek z redakcji, redakcji ekonomicznej RMF FM. Jak wyglądają wynagrodzenia w poszczególnych branżach?
7: Według danych GUS najwyższa mediana jest w górnictwie. Niespełna 14 tysięcy złotych brutto, czyli prawie 10 tysięcy złotych netto. Ale jeśli przyjrzymy się wyliczeniom bliżej, na wyższe zarobki mogą liczyć na przykład specjaliści od analizy danych, infrastruktury obliczeniowej, słowem informatycy. Ich mediana to prawie 15 tysięcy złotych brutto. Na dole tabeli zarobków bez zmian. Gastronomia, hotelarstwo, produkcja odzieży, porządkowanie biur i terenów zielonych. Poziom płacy minimalnej 3700 zł na rękę. Różnice widać też na mapie. Na przykład w Warszawie mediana wynosi 11 tysięcy złotych brutto, podczas gdy w województwie podkarpackim to aż o 4 tysiące złotych mniej.
3: Skoro wywołaliśmy już reakcję sportową.
2: Sport, tak jest.
3: Tak, to teraz może wynik. Górnik Zabrze niestety przegrał na wyjeździe z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 0-1.
2: W pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
3: Rewanż za tydzień, 13 sierpnia w Zabrzu.
2: A fakty sportowe w RMF FM już o 6.30. Już wiemy, co znaczy stwierdzenie pyszne, bo polskie w województwie lubuskim.
3: W poszukiwaniu regionalnych smaków byliśmy tam wczoraj w ramach naszej wakacyjnej akcji.
2: Rybacka chata w Wojnowie ugościła naszych dziennikarzy polskim obiadem.
3: Ale w nieco zmodyfikowanej formule.
8: Postanowiłam podać wam rosół i schabowy. Ale ja muszę to wszystko trochę złamać, trochę zepsuć, trochę pobroić. Rosół dymiony, rybacki, wywar z wędzonych ryb, a schabowy inny, wycięty schab z suma. Przepyszny, delikatny. Naprawdę warto spróbować tego schabowego i tak jak mówię, z kapustą kiszoną, z ziemniakiem, tak jak to w polskich domach, zwykły niby obiad, ale on będzie niezwykły, zapewniam.
3: Te oryginalne pyszności przygotowała Małgorzata Koza.
2: Współwłaścicielka rybackiej chaty w Wojnowie. A co w naszym radiowym planie podróży po kulinarnej mapy Polski?
3: Przyszłą środę sprawdzę, będziemy w Kujawsko-Pomorskim. Tak się zastanawiam, schabowy z suma? No w sumie czemu nie?
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest Anna Wachowska, jest Bogdan Zalewski. Są najnowsze fakty.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej drodze numer 50 w Rudnie na Mazowszu.
2: To odcinek Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki. Auto osobowe wypadło tam z jezdni.
1: Jeszcze przez co najmniej 2 godziny jedziecie tam wahadłowo.
2: Pociągi coraz częściej przejeżdżają na czerwonym świetle.
1: Od początku roku zdarzyło się to już ponad 90 razy, alarmuje Urząd Transportu Kolejowego.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Igorze, jak poprawić bezpieczeństwo na torach?
3: Nad rozwiązaniami pracują 3 strony. Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego i przedstawiciele maszynistów. Ci ostatni skarżą się, że mają coraz więcej obowiązków, które mogą wpływać na skupienie na trasie. Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
4: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści, on miał czas się z tym zapoznać.
3: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. A maszynistów niepokoją też coraz częstsze usterki torów, które ich zdaniem są ignorowane i mogą doprowadzać do wypadków. Tak jak niedawno nieopodal Piwnicznej Zdroju, gdzie wykoleił się pociąg towarowy. To ma być przedmiotem kolejnego trójstronnego spotkania jeszcze w tym miesiącu.
1: Drożyzna szaleje na stacjach paliw. Cena diesla osiągnęła najwyższy poziom w historii.
2: Aktualny cennik podamy w faktach o 8:00, tuż przed poranną rozmową w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Gościem Tomasza Tadlikowskiego będzie szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki.
2: Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, argumentując, że jej koszty mogliby ponieść kierowcy.
1: Czy była to słuszna decyzja. Warto posłuchać odpowiedzi prezydenckiego ministra.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Przed nami kolejny gorący dzień. 38 stopni Celsjusza mogą dziś pokazać znów termometry w południowej Polsce. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z lekarzami o tym, jak bezpiecznie i zdrowo zaplanować ten czwartek. Na początek podpowiedzi od doktora Szymona Suwały. Co robić, czego nie robić i gdy jest i gdy będzie upał.
1: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka, ale przede wszystkim unikać bezpośredniego narażenia na promieniowanie słoneczne.
2: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
1: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
2: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
1: Przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc, więc od tego trzeba chyba zacząć.
2: Czy widzi pan błąd, który najczęściej popełniamy teraz w czasie upałów?
1: Przede wszystkim nie unikamy tych upałów. Przede wszystkim wychodzimy na to słońce wtedy, kiedy nie musimy wychodzić na to słońce. Możemy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Jeżeli tak możemy, róbmy to.
2: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
1: Jeżeli takiej możliwości nie ma, musimy faktycznie na to słońce wyjść, starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
0: I jeszcze jeden komentarz lekarza przed nami, dr Łukasz Durajski i jego spostrzeżenia dotyczące zachowania pacjentów, gdy jest gorąco za oknem.
3: No zdecydowanie, że chodzi o upały, największy błąd ze strony pacjentów to brawura, bo nam się wydaje, że no jesteśmy wypoczęci, jesteśmy nawodnieni, a niestety bardzo często ten błąd popełniamy. Ja zadaję pytanie właśnie zawsze pacjentom w takich sytuacjach, no a ile tych szklanek wody czy napoju gdzieś tam się pojawiło w ciągu dnia? Nagle jest taka konsternacja, no faktycznie, nie liczę, no herbata jakaś tam rano była, tak? No i tak naprawdę realnie my nie zwracamy uwagi też na to nawodnienie, nie ma się co oszukiwać, bo jeżeli zadam zadanie, które jeszcze postawić tą butelkę co najmniej 1,5-litrową, żeby zwrócić uwagę na to, ile wypijemy, to nagle się okazuje, że jednak jest trochę mało. I to jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Oczywiście największy problem to będą dzieci i seniorzy. W przypadku dzieci mam wrażenie, jest troszkę łatwiej, bo tu rodzice są dużo bardziej czujni. Tak jednak pilnują, żeby nakrycie głowy się pojawiło, filtry przeciwsłoneczne. U seniorów niestety troszkę gorzej, bo nie zawsze jest ta osoba druga obok, która pomyśli o tym. I seniorzy też no tylko do sklepu chce wejść, tylko na chwilę na spacer i w tym pełnym słońcu rzeczywiście jest to dramat. Więc błędy to przede wszystkim to jednak brak zwrócenia uwagi na nawodnienie, nieodpowiedni moment wychodzenia na spacer, czyli rzeczywiście to największe nasłonecznienie, te godziny południowe, więc to są takie uważam najistotniejsze elementy.
2: Co najlepiej nas nawodni? Właśnie woda, czy coś innego też?
3: Absolutnie tak. Oczywiście my musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, bo nie tylko sama woda, ale też elektrolity, bo przecież jak się wypacamy, to też tracimy elektrolity, więc zwróćmy na to uwagę, żeby rzeczywiście to było uzupełniane w jakiejkolwiek formie sobie wybierzemy, tak? Czy to będzie naturalnie z sokiem cytryny, czy będziemy chcieli po prostu sobie to uzupełniać poprzez jakieś gotowe elektrolity, ale zadbajmy też o to, bo wtedy faktycznie będziemy się czuli gorzej.
2: A herbata, kawa to też możemy doliczyć do tych płynów wypijanych?
3: Absolutnie tak, natomiast z kawą byłbym tutaj troszkę ostrożniejszy, bo ona jest tutaj moczopędna, więc może nas troszkę bardziej odwodnić, więc z kawą rzeczywiście ostrożniej, ale tak jak najbardziej liczymy tutaj każdą szklankę płynu.
0: Każda szklanka wody ma dzisiaj znaczenie, ale kawy też bym sobie nie odmówił. No to wypijcie kawę, do tego dużą szklankę wody, żeby się odwodnić i dowodnić, bo bez kawy no to człowiek w żaden dzień nie da rady, nawet jak jest tak gorąco. Czy najgorętszy czwartek tego roku będzie właśnie dzisiaj? To niestety jest możliwe.

0: Tak.
1: A w Radiu RMF 24 teraz Brazylia i nietypowi goście w siedzibie parlamentu stanu Mato Grosso. Gdy posłowie przygotowywali się do obrad, dwie kapibary weszły przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję. Niezapowiedzianą wizytę największej gryzoni świata w budynku stanowego parlamentu nagrała jedna z pracownic. Jak mówiła, pojawiają się one tam dość często, więc pracownicy są przyzwyczajeni do ich widoku. Siedziba parlamentu Mato Grosso znajduje się niedaleko dużego parku i w przeszłości kapibary już ją odwiedzały. W styczniu lokalne media opublikowały nagranie, na którym widać grupę tych gryzoni, które chłodzą się w znajdującej się na terenie obiektu fontannie. Południowoamerykańskie kapibary słyną na całym świecie ze swej niezwykle spokojnej i społecznej natury. Jako zwierzęta wodno-lądowe najczęściej mieszkają w pobliżu rzek, jezior i bagien. Dorosłe osobniki osiągają wagę, uwaga, nawet do 70 kg. Oczywiście nagranie z wizyty kapibar w siedzibie parlamentu znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. A gdyby tak zastąpić w polskim parlamencie część posłów kapibarami, mogłoby to zdecydowanie podnieść poziom społeczny naszego parlamentu.
2: RMF 24. Radio informacyjne. Polska polityka w radiu RMF 24.
3: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
4: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
5: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
6: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, jest Anna Wachowska, jest Bogdan Zalewski. Są najnowsze fakty RMF FM w radiu RMF 24.
1: Meldujemy się.
2: Zapraszamy. Ceny paliw rozpalają emocje kierowców.
1: To największa drożyzna na stacjach w historii.
2: Połączymy się z naszym warszawskim wozem satelitarnym.
1: Stołeczny reporter poda, po ile się teraz tankuje.
2: O coraz bardziej kosztowną jazdę zapytamy szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego zaprosił Tomasz Terlikowski.
2: Dziś mija rok urzędowania głowy państwa.
1: A na początek prosimy o uwagę kierowców. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie.
2: W pobliżu Ignasina na trasie Piaski-Krasnystaw zderzyły się trzy auta. Do godziny 10 obowiązuje tam ruch wahadłowy. Diesel jest najdroższy w historii.
1: A benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
2: Średnio za litr oleju napędowego kierowcy w Polsce płacą już ponad 8,20 zł. Na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Krasol.
1: Witamy Michale. Ile za paliwo trzeba zapłacić w stolicy?
3: Tu, niedaleko centrum Warszawy, litr benzyny kosztuje 7,59 zł, a diesla 8,24 zł. To właśnie olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8,22 zł. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7,55 zł. Najtaniej jest na Pomorzu, gdzie 95 kosztuje średnio 7,48 zł, a olej napędowy 8,09 zł. Najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Tam za benzynę trzeba zapłacić 7,59 zł, a za diesla 8,24 zł. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
1: Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego.
2: Jak bilans rocznego urzędowania głowy państwa oceniają Polacy?
1: Pytał o to w Olsztynie reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Bo oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
5: Nie głosowałem na pana Karola. O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji. Prezydent powinien być jakby łączyć wszystkich Polaków, a nie dalej dzielić.
6: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Plusy, minusy?
7: Plusy to konkretne decyzje, informowanie na temat na przykład wet, które się dzieją. Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
1: Takie opinie słyszymy w Olsztynie.
2: A co na nie dzisiejszy rozmówca naszego warszawskiego dziennikarza?
1: Sprawdźmy.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: I oddajemy głos Tomaszowi Terlikowskiemu.
0: A moim gościem jest Zbigniew...
1: Twojego gościa.
0: Zbigniew Bogucki jest naszym gościem, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
0: No to zacznijmy od tych minusów, które wymienili nasi słuchacze. Prezydent dzieli Polaków? Jest prezydentem jednej opcji?
6: I oczywiście każda moja odpowiedź będzie nacechowana jakimś tam nieobiektywizmem, ponieważ jestem w tej drużynie,
0: no
6: jestem w administracji.
0: To jest...
6: Nie uważam, żeby tak było, ale myślę, że moje zdanie nie ma tu takiego zasadniczego znaczenia. Myślę, że warto spojrzeć w te sondaże czy badania zaufania. Ostatnie 56% bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola Nawrockiego.
0: 56% to nie jest 100%.
6: No tak, ale 56% to nie jest jedno środowisko. Więc ten głos, który wybrzmiał tutaj w ramach tej sondy przed naszą rozmową, no nie jest głosem prawdziwym, bo jedno środowisko, rozumiem, że ono miałoby być skoncentrowane tylko wokół jednej partii politycznej.
0: Niekoniecznie.
6: Tak nie
0: może
6: jest.
0: To znaczyć środowisko skoncentrowane wokół pewnego bloku poglądów, które w tej chwili są rozbite, i pan minister o tym doskonale wie, na różne partie polityczne, przynajmniej cztery w tej chwili.
6: To jeżeli tak by było, to znaczy jeżeli mówimy o tych środowiskach, nazwijmy to konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych, no to z takimi hasłami do kampanii, czy do tej prezydentury pan prezydent Nawrocki szedł. Gdyby robił dzisiaj coś innego, to znaczy, że no, miałby co odżegnywać się od swoich obietnic, od swojego programu, od tego, co mówił. Nie, w kampanii są tacy politycy, ale to nie Karol Nawrocki.
0: Istota zarzutu jest taka, że trzeba czasem wyjść poza własne poglądy właśnie po to, żeby pozostać prezydentem wszystkich ale Polaków, ja myślę... albo przynajmniej znacznej większości.
6: Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że 56 to jest jak na polski podział i takie emocje polityczne nie tylko w klasie politycznej, ale także właśnie na naszych ulicach, w naszych rodzinach, przy naszych stołach, przy naszych spotkaniach, to jest bardzo dobry wynik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy także na podpisane ustawy. 255 podpisanych ustaw. To nie są wszystkie ustawy, które podobały się albo zdecydowanie podobały się z prawej stronie sceny politycznej, ale pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii rady, ekspertów, żeby te ustawy podpisać. Więc to też pokazuje, że wychodzi poza również tę sferę, nazwijmy to, środowisk bardzo związanych z tą prawą stroną.
0: Panie ministrze, ale z drugiej strony...
6: One są oczywiście podstawą i fundamentem i dziękuję tym wszystkim ludziom, bo bez nich nie byłoby tej prezydentury, nie byłoby tego poparcia, więc w pas się kładzie.
0: Wrócę do pytania jednak, ale pan również wie o tym, że prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski, czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
6: No pan prezydent Duda to 2 lata z 10, jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Natomiast wrócę do tego danego Polakom słowa. Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze, w opozycji do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał. Ja, zresztą mówił o tym pan prezydent Nawrocki, bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
0: Nie musi pan mieć takiego wrażenia, to jest absolutnie pewne. To
6: no jeżeli to jest pewne, to czemu się dziwić, że ustawy podpisane przez tego, który przegrał i który nie zyskał poparcia większości Polaków, trafiają na biurko prezydenta Nawrockiego i nie są podpisywane. To jest oczywiste.
0: Pytanie na koniec. Wiem, że pan gra w tej drużynie i nie jest pan obiektywny, ale może jakieś minusy pan widzi? Może coś się nie udało?
6: O minusy proszę pytać naszych oponentów politycznych, a ja będę się koncentrował na tym, żeby oczywiście wyciągać wnioski, ale publicznie, żebym ja jako szef kancelarii mówił o minusach mojego szefa, to chyba nie wypada.
0: To stawiamy kropkę, zresztą żegnamy się ze słuchaczami.
6: Nie ma, tak szczerze mówiąc.
0: Drobne
6: są oczywiście zawsze dobre, ale to też są po mojej stronie, po stronie administracji. Nie
0: Czyli
6: ma człowieka, który nie popełnia
0: błędów.
6: Czasami niektórzy nas tak przedstawiają.
0: Dobrze, kropkę stawiamy. Zbigniew Bogucki był gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest czasami niedorastający do swoich funkcji bojar, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Zbigniew Bogucki. A weto w sprawie nowego podatku było błędem. Mówię oczywiście o tym podatku od nadliczbowych zysków firm. A Polacy mówią, aż 36% badanych uważa, że to jednak był błąd i że prezydent ponosi odpowiedzialność za wzrost cen. Uczciwie, żeby powiedzieć, prawie 24% uważa inaczej.
6: Większość, jak znam ten sondaż, to badanie, większość nie ma zdania albo nie zna sprawy.
0: Nie, 21% tylko nie słyszało o sprawie, a 19 prawie nie ma zdania.
6: To mimo wszystko dużo. I właśnie, panie redaktorze, zderzamy się z tą pierwszą częścią rozmowy, kiedy mówimy o tym, że 56% Polaków pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenta, no ktoś mówi, no tak, ale to nie jest 80 czy 100. W momencie, kiedy mówimy o tym, że 36% Polaków mówi, że no to może być wina prezydenta, że ceny paliw są wyższe, to mówimy o tym, że no dużo Polaków tak sądzi.
0: Winą prezydenta jest najwyższa.
6: Nie jest w ogóle wina Polaków. To chciałbym tym 36% powiedzieć tak. Szanowni państwo, po pierwsze prezydent szedł do tych wyborów, mówiąc, zero nowych podatków.
0: Te Ale to są rozwiązania, podatki dla firm, a nie dla ludzi.
6: Dziękuję, że pan zwrócił uwagę, bo była taka ustawa podatkowa dotycząca chociażby banków, gdzie prezydent zgodził się na podwyższenie podatków.
0: Dlaczego nie tutaj?
6: Ale dlaczego nie tutaj? Z kilku powodów. Pierwszy, zasadniczy, o tym mówił pan prezydent. To znaczy, nie ma takiej sytuacji, nauka ekonomii nie zna takiej sytuacji, żeby nowe podatki nakładane na tych, którzy mają sprzedawać później jakieś wartości detaliczne, w tym wypadku paliwo, obywatelom nie zostały przerzucone w ceny tych paliw, więc czy tych produktów. Więc naturalną konsekwencją tego podatku byłoby to, że te firmy podwyższyłyby ceny paliw. Rząd by to przejadł, tak jak przejada inne pieniądze. To jest pierwsza rzecz.
0: Zaraz, panie ministrze, ale miał je przejeść, uczciwie rzecz biorąc, taką mieliśmy obietnicę, że przeje w postaci CPN-u, czyli
6: panie
0: nie będziemy płacić
6: szanowni
0: mniej.
6: Szanowni państwo, mieliśmy obietnicę 5,19. Czy ktoś z państwa widział w czasie tych rządów Donalda Tuska benzynę po 5,19? Raz była pod Szczecinem, bo się tam pomylili.
0: Widziałem też całą listę obietnic prezydenta Rzeczpospolitej, kandydata i
6: panie
0: też
6: redaktorze, panie redaktorze, po pierwsze prezydent skierował 22 projekty ustaw. To, że marszałek Czarzasty przeprocedował jedną, dwie czy tam pojedyncze, przy czym jedna weszła w życie dotycząca rolnictwa i ochrony polskiej ziemi i polskiej wsi, można powiedzieć, to nie jest wina prezydenta. Dobrze, prezydent zrobił wszystko, co obiecał. Natomiast to, że są ludzie, którzy blokują, którzy mówią, że jest weto marszałkowskie, że nie będą tego dopuszczać, że nie będą tego głosować, że nie będzie debaty nad tym,
0: ale wie pan,
6: to nie jest wina prezydenta.
0: Że to samo może powiedzieć premier Tusk, że on też obiecał, ale prezydent mu nie pozwala, bo wetuje.
6: No ale panie redaktorze, prezydent...
0: To jest idealna sytuacja dla obu stron.
6: Nie, podam idealny przykład, dlaczego ta teza jest nieprawdziwa. Pan premier w 100 konkretach, tak de facto w 100 kłamstwach, w 100 oszustwach, powiedział o tym, że będzie podwyższona kwota wolna od podatku do kwoty 60 tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj, na 100 dni albo wcześniej, ta ustawa od pana premiera trafiła do pana prezydenta, to jeszcze tego samego dnia prezydent Nawrocki by ją podpisał. No, wie pan, jaki jest problem? Czy ta ustawa nie trafia? Bo wszystkie te ustawy, które są pewną trudnością dla rządu, a nie tylko PR-em, nie światopoglądowym szaleństwem, one po prostu nie trafiają do rządu. To samo dotyczy wielu innych kwestii, nie wiem, ochrony zdrowia. Miało być mniej limitów albo zero limitów w ochronie zdrowia. Okazuje się, że zwiększają te limity. Tutaj nie mają problemu, żeby łamać swoje obietnice. Więc nie jest tak, że wrzucili coś prezydentowi, prezydent nie podpisał i to jest wina prezydenta. Ale wracając jeszcze do tego paliwa. Podstawowa zasada, lex retro non agit. Prawo nie może działać wstecz. Tutaj prawo działało
0: wstecz. Minister Berek odpowiada w ten sposób, nie da się przewidzieć nadliczbowych zysków. Nie da się przewidzieć takiej
6: sytuacji. To znaczy,
0: że
6: można łamać konstytucję i podstawowe zasady.
0: I odpowiada,
6: kolejna zasada, nie można zmieniać. To kolejna zasada, która została złamana. Nie można zmieniać prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego. Zmienili to. Wie pan, no, nie można udawać, że wszystko jest w porządku tylko po to, żeby zasypać swoją nieudolność i dziurę budżetową i przerzucić to najpierw na firmy, a później firmy przerzucą to na Polaków.
0: Dobrze, to drugie pytanie, które się też pojawia w debacie publicznej bardzo mocno. Pan prezydent miał prawo ułaskawić, bo to jest jego wyłączna prerogatywa. Nie ma sporu o to. Znaczy nikt się nie spiera o to, że prezydent może ułaskawić i skorzystać z prawa łaski wobec kogo chce. Ale pytanie, jaki ma sens orzekania prawa łaski wobec starucha, no, którego jedyną karą było to, że jeszcze przez rok nie mógłby chodzić.
6: To nie jedyna kara, bo też chciałem to wytłumaczyć i wyjaśnić i też tym wszystkim nieprawdziwym informacjom, które krążą od 2 czy 3 dni w opinii publicznej na temat kwestii ułaskawienia, szczególnie tego ułaskawienia. Po pierwsze, prezydent nikogo nie uniewinnił w tej sprawie.
0: Tylko ułaskawił, to jest co innego.
6: Ale, panie redaktorze, szanowni państwo, pan staruch zapłacił grzywnę i pan prezydent od tej grzywny nie ułaskawił, więc grzywna została zapłacona na rzecz Skarbu Państwa. Przez ponad, czy blisko rok czasu ten człowiek miał zakaz stadionowy i ten zakaz był wykonywany. Prawo łaski pana prezydenta sprowadziło się tylko do jednej kwestii. Do tego, żeby na ten kolejny rok, zresztą pan staruch mógł się też, że tak powiem, ubiegać o to, żeby to zostało skrócone. Po prostu na kolejny rok nie będzie tego zakazu. A dlaczego? Tłumaczył, czy przedstawiał tą sytuację faktyczno-prawną jego obrońca, bodajże na X-ie, kiedy wskazywał, że ten człowiek miał prawo od, uwaga, organizatorów przebywać w miejscu, w którym przebywał, za co został później skazany. W porządku. A ja myślę, że mieliśmy do czynienia, a przynajmniej możemy podejrzewać, że mieliśmy do czynienia w tej sytuacji z tego rodzaju rozstrzygnięciem tylko i wyłącznie dlatego, że no, należy do grupy, która ten rząd ocenia krytycznie, która no, wypowiadała się w czasie kampanii.
0: Ale równie dobrze można powiedzieć, że prezydent to zrobił, ponieważ pan staruch należy do grupy, która prezydenta ocenia bardzo pozytywnie, a pan prezydent podjął pewną decyzję, która się temu środowisku w pewnym momencie nie podobała.
6: Panie redaktorze, pan prezydent w czasie roku swojej prezydentury chyba podjął 5 decyzji o prawie łaski. Ta jest, można powiedzieć, najmniej znacząca, dlatego że mówimy o roku, skróceniu do roku zakazu. Czasami symbole mają znaczenie, natomiast w kontekście prawnym ona jest poprawna, w kontekście faktycznym ona jest poprawna, w kontekście, myślę, że takim też sprawiedliwościowym ona jest poprawna. Problem nie jest w decyzji prezydenta. Problem jest w decyzji w tym, że niektóre środowiska, w tym rząd i z nim związane, po prostu zadrżeli, że jakiś kibic, jakiś przedstawiciel środowiska kibiców został ułaskawiony nie od jakiegoś ciężkiego czynu, nie od zbrodni, nie od jakiegoś ciężkiego przestępstwa, tylko od rozstrzygnięcia, które w ocenie pana prezydenta...
0: Zadrżeć.
6: No dlatego, że nie mają w jakikolwiek inny sposób doczepić się, mówiąc kolokwialnie, do żadnego innego ułaskawienia i żadnego innego prawa łaski, Więc postanowili no, znaleźć sobie
0: atak. Nie
6: można
0: przyczepić do prawa łaski, bo jak sam pan powiedział, no to jest
6: wyłączna prerogatywa. To jeżeli nie można, to w ogóle byśmy mogli skończyć tę dyskusję.
10: Ale rozmawiamy o tym poważnie, prawda?
6: Bo to jest bardzo symboliczne. No, tak samo jak w jakiejś mierze symbolicznym aktem łaski jest akt łaski wobec pana Adama Borowskiego. Tak, ma on znaczenie symboliczne, humanitarne. No i jeszcze kilka elementów.
0: No tak, ale pytanie, teraz prezydent będzie oglądał wszystkie zakazy stadionowe?
6: Ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Każda sprawa, ja też za to odpowiadam, każda sprawa jest rozpoznawana indywidualnie. Dlatego, że mieliśmy do czynienia zarówno z sytuacją prawną, jak i faktyczną i oceną tej sytuacji, która nie licowała z tym, co się rzeczywiście wydarzyło.
0: Panie ministrze, po co przyjęliście Jerzego Ziębę w Pałacu Prezydenckim? Znaczy, to znowuż jest symboliczne wydarzenie. Nie twierdzę, że najważniejsze, natomiast Jerzy Zięba to jest naprawdę symbol najgorszych rzeczy w takim medycznym szarlatanizmie w polskiej debacie publicznej.
6: No, czasami pomyłki się zdarzają wśród tej szerokiej administracji pana prezydenta. Są rady, są doradcy, są przedstawiciele rad. No, akurat tu była taka sytuacja, że no zostało umówione spotkanie nie przez ministra, nie przez pana prezydenta, tylko z jednego z pracowników czy współpracowników będących w otoczeniu. Do tego spotkania doszło, ale zaświadczam, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia, bo ja odpowiadam za legislację, decyduje na koniec pan prezydent, żadnego znaczenia
0: czyli
6: dla podjęcia decyzji.
0: Czyli nie zostanie przyjęte po tym spotkaniu, nie zostanie, znaczy zostanie przyjęte...
6: Tak nie, nie mówię o tym. Mówię o tym, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia dla
0: Symbolicznie
6: decyzji,
0: ma, bo zrobił sobie zdjęcie, wrzucił i tak dalej.
6: No tak, no czasami popełnia się błędy, szczególnie jeżeli ta administracja jest szeroka, różni ludzie działają, w dobrej wierze działają, no ale czasami dobrymi chęciami gdzieś tam nie wszystkie rzeczy dobre są, że tak powiem, nacechowane. Natomiast pomyłki to była zwykła, no myślę, że lepiej jakby do tego spotkania nie doszło, ale to nie ma znaczenia dla toku myślowego, analizy tej sprawy, która dokonuje się w Biurze Prawa i Ustroju, która dokonuje się w Radzie Medycznej. Ja spotykam się też na przykład z parlamentarzystami, także z parlamentarzystami z obozu rządzącego, którzy nie są zwolennikami tej ustawy. Ja tylko podam tak, że tutaj wpływają petycje zarówno od osób, które prowadzą różnego rodzaju działania, na przykład zielarską, po Business Center Club. Którzy wskazują na wady tej ustawy. Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta.
0: Ale rozważacie jej zawetowanie?
6: Ja tylko wiem, znaczy każda ustawa jest rozważana, czy zostanie podpisana, zawetowana, czy skierowana do Trybunału w trybie następczym albo uprzednim. Każda. Natomiast ta ustawa oczywiście budzi emocje i ja dawno nie widziałem ustawy, która powodowałaby takie zainteresowanie, która by powodowała taką aktywność różnych środowisk pacjenckich, ale także na przykład biznesu, chociażby biznes.
0: No dlatego, że po pierwsze na szarlatanizmie może zarabiać duże pieniądze, na szarlataństwie. Po drugie, oczywiście jest tak, że pewne modele medycyny albo nie medycyny, pseudopatomedycyny alternatywnej budzą ogromne zainteresowanie, ponieważ ludzie bardziej wierzą Jerzemu Ziębie niż lekarzom.
6: Ale dlatego ta ustawa będzie poddana i jest poddawana zarówno bardzo wnikliwej ocenie formalno-prawnej, to już jest zadanie moje, służb pana prezydenta w Biurze Prawa i Ustroju, także rady pana prezydenta, na czele której stoi pan profesor Czałderna, zresztą dzisiaj mamy też także taką dyskusję, spotkanie, rozmowę na ten temat. Chyba wszyscy rozsądni ludzie zgodzą się, że różnego rodzaju hochsztaplerów, szarlatanów, oszustów, którzy żerują na krzywdzie ludzkiej, kiedy ludzie próbują, tak jak pan redaktor powiedział, znaleźć tę ostatnią deskę ratunku i ona czasami jest wykorzystywana, trzeba ścigać, trzeba tępić. Ale bez względu na to, jakie losy będą tej ustawy, to ja podpowiadam rządzącym, panu premierowi, panu ministrowi Żurkowi, że są instrumenty w kodeksie karnym i wystarczy, żeby działały sprawnie zespoły prokuratorów, policja, żeby tych ludzi wyłapywać, stawiać im zarzuty i osądzić.
0: To panie ministrze, skoro pan już przypomniał...
6: Którzy oszukują biednych ludzi szukających, mówię, ratunku dla siebie czy dla swoich bliskich, ratują swoje życie i zdrowie.
0: Skoro wspomniał pan już o ministrze Żurku, to ja przejdę do ministra Żurka. Obawia się pan...
6: Przykry temat.
0: Gruźb ministra Żurka. Minister Żurek tak powiedział, że widzieliśmy, że badał prezydent życiorysy części sędziów, więc złamał prawo i on też za to odpowie. Obawia się pan odpowiedzi? Czy prezydent się obawia?
6: Pan prezydent to chyba w ogóle nie zajmuje się tym, co mówi pan minister Żurek. Szczególnie w tym wymiarze takim PR-owsko-propagandowo, nie wiem, straszeniowym, to jakiś neologizm. Znaczy mnie to zajmuje jak zeszłoroczny śnieg. Znaczy te wszystkie deklaracje pana ministra Żurka są albo śmieszne, albo tragikomiczne. I tak jest w tym przypadku. Znaczy człowiek, który rozporządzeniem chciał zmienić ustawę po to tylko, żeby wskazywać z politycznego klucza sędziów, tam gdzie są składy orzekające właśnie w składzie trzyosobowym czy wieloosobowym, próbuje straszyć prezydenta. Po roku prezydentury 56% poparcia, który wygrał wolne, demokratyczne wybory.
0: Ale pytanie brzmi,
6: czy próbuje straszyć kodeksem karnym, którego nie zna? Czy próbuje straszyć Trybunałem Stanu, na który nie mają większości?
0: Próbuje straszyć tym, że prezydent sprawdzał życiorysy.
6: Czy jeżeli pan redaktor, w takim razie idźmy tą ścieżką ja rozumowania, jeżeli pan redaktor albo ktokolwiek z naszych słuchaczy czy tych, którzy nas oglądają w internecie, sprawdzi teraz życiorysy jednego czy drugiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, rozumiem, że minister Żurek dzielnie będzie nas ścigał.
0: Nie, no ale my nic nie podpisujemy, panie ministrze. No to znaczy, no bądźmy uczciwi. To
6: pan prezydent też nic nie podpisuje tam.
0: No właśnie dlatego, to jest zarzut, że nie podpisał, bo sprawdził.
6: Pan prezydent po prostu rozważał kwestię prawidłowości procedowania. Nigdy, i to jest wielkie kłamstwo pana Żurka i tych wszystkich różnych ekspertów, ludzi, którzy wypowiadają się politycznie, a nie prawnie w tej sprawie, nigdy nie powiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Natomiast ludzie powodowani, mówię o tych czterech sędziach, powodowani taką emocją polityczną, być może przymusem politycznym, poszli składać tak zwane ślubowanie wobec Kolumna, a nie wobec prezydenta.
0: To teraz już nie podpiszę.
6: Nie, teraz sytuacja jest prosta. Jest wniosek pana prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jest ścieżka konstytucyjna, procedura konstytucyjna. Jeżeli Trybunał uzna, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, to przyjmie to ślubowanie. Jeżeli Trybunał uzna, że nie, to nie przyjmie. Jeżeli dopóki nie ma decyzji Trybunału, zgodnie z prawem prezydent nie może dotykać tej sprawy, to znaczy wszystkie sprawy dotyczące ślubowania tych czworga sędziów ulegają zawieszeniu z mocy prawa. To taki przekaz do pana ministra Żurka.
0: To teraz pytanie o życie wewnętrzne prawicy, o której zaczęliśmy.
6: Ja jeszcze myślałem, że o asesorach powiem, bo tam był blamasz taki, nie wiem.
0: Nie, no tam jest sukces premiera, bo premier...
6: Ale sukces premiera, to szanowni państwo...
0: Znaczy tak premier powiedział, znaczy to jest...
6: To ja jeszcze, bo wczoraj odbyło się wiekopomne wydarzenie, pan premier Tusk nagrał specjalny filmik, jak podpisuje, uwaga, akty powołania asesorów, które to akty zostały wcześniej wręczone przez pana prezydenta. I uwaga, nigdy. Podkreślam, nigdy w polskiej historii te akty nie były podpisywane przez premiera,
0: no, ale i kontrasygnowane.
6: Ale kontrasygnata, panie redaktorze, szanowni państwo, była na postanowieniu, czyli akcie normatywnym. To pokazuje, w jakiej mizerii polityczno-prawnej funkcjonuje premier. I ci ludzie, którzy są wokół niego, ośmieszają nie tylko samego premiera, bo tym by się jakoś szczególnie, mówię o Donaldzie Tusku, nie martwił. Chociaż mu tego nie życzę. Natomiast ośmieszają Urząd Prezesa Rady Ministrów. Bo jeżeli kręci się film i pokazuje się jako wiekopomne wydarzenie, podpisanie, tak naprawdę bazgranie po aktach powołania, które nigdy nie były z podpisem premiera, bo kontrasygnata dotyczyła postanowienia, to mamy do czynienia z kompromitacją i de facto z kapitulacją wobec prerogatywy prezydenta. Zamiast tego, to lepiej jakby podpisał ustawę pan premier dotyczącą na przykład zamrożenia cen paliw, albo kwestii...
0: Zapowiedział, że może podpisze, ale ja jeszcze o politykę się muszę zapytać. Dzisiaj jest oczywiście pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego, ale też PiS zwołuje swoje posiedzenie, swoje spotkanie i prezydenta tam nie będzie, choć wchodzą słuchy, że chciano go zaprosić. Pan prezydent postanowił zostać arbitrem między prawicami w Polsce.
6: Ale pan prezydent nie jest politykiem partyjnym, nigdy do partii politycznej nie należał. Był kandydatem obywatelskim, oczywiście wspieranym i tym główną siłą polityczną, która niosła także tę kampanię, było Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj
0: to pan prezydent wiemy, ma tę świadomość. Ale ja się raczej pytam o co innego. Czy pan prezydent ma poczucie, że stał się w tej chwili, może się stać głównym rozgrywającym, bo jest jedyną osobą, z którą przedstawiciele wszystkich czterech partii prawicowych. No może nie czterech, bo nie wiem jak Grzegorz Braun, ale
6: także byli przedstawiciele Korony Grzegorza Brauna byli na przykład na spotkaniach
0: klubów parlamentarnych. Czyli wszyscy chcą z nim rozmawiać, został nowym liderem? Prawicy? Jarosław Kaczyński jest już zakronizowany.
6: Prezydent jest prezydentem. Prezydent nie jest liderem partyjnym. Prezydent jest...
0: Ale to on wyznaczy potencjalnego premiera.
6: Była realizowana ta agenda, z którą szedł do wyborów. Jeżeli ugrupowania prawicowe, konserwatywne, patriotyczne mogą ją realizować, to w sposób naturalny...
0: A dlaczego nie chciał świętować z PiS-em w takim razie? A dlaczego nie chciał sprawy i sprawiedliwości?
6: Ja jestem z Prawa i Sprawiedliwości.
0: No to ja wiem.
6: Zresztą szefem okręgów Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.
0: Ale dzisiaj PiS robi swoją imprezę i nie ma tam prezydenta jednak.
6: Ale mówimy o imprezie Prawa i Sprawiedliwości. Tak. No ale to jest polityka partyjna. To jest polityka partyjna, która ma swój cykl, ma swoją specyfikę, ma swoje również trudności w ostatnim czasie. Natomiast prezydent ma zupełnie inną agendę. No, myślę, że to rozumieją wszyscy. Ja nie widzę takich, którzy tego nie rozumieli.
0: To na koniec jeszcze pytanie króciutkie, no bo to prezydent będzie kiedyś po wygranych przez kogoś wyborach, nie wiemy, kto je wygra, mianował premierem. Myślał pan o tym, żeby to pana mianował premierem?
6: Panie redaktorze, jak bumerang, to pytanie wraca.
0: To musi wracać,
6: o kwestię prezydentury, kiedyś kandydat na kandydata, później premier. Ja zawsze niezmiennie odpowiadam, jestem szefem kancelarii, będę szefem kancelarii,
0: mam mnóstwo
6: roboty.
0: Całe życie pan nie będzie.
6: Całe życie nie będę, będę do momentu, aż, że tak powiem, nie zmieni decyzji tutaj prezydent, bo zgodnie z konstytucją prezydent powołuje, odwołuje szefa kancelarii.
0: Ale nie chciałby pan, krótkie pytanie, tak albo nie, chciałby pan kiedyś zostać premierem, czy nie?
6: Chciałbym, żeby premierem był przedstawiciel polskiej prawicy, tak żeby odsunąć ten rząd od władzy, żebyśmy poszli do przodu w przyszłość.
0: Proszę? I jest panu obojętne, czy to będzie pan?
6: Patrząc prosto panu w oczy, powiem tak, każdy ma swoje ambicje, a dla mnie największą ambicją jest to, żeby zmienić zły rząd i żeby polski premier był z prawicy, żeby współpracował z prezydentem i żeby można było kontynuować te dobre zmiany, które były przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że jest kilku kandydatów, co najmniej kilku kandydatów, ale najpierw muszą zdecydować Polacy i trzeba poprosić i zabiegać i pracować o głosy Polaków, żeby wygrać wybory.
0: I tu muszę postawić kropkę, bo mnie za chwilę zlinczują, bo czas przewaliliśmy. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, był naszym gościem.
11: Tu Radio RMF 24. Radio Informacyjne.

0: Jest 8.30, jest Anna Wachowska, jest Bogdan Zalewski. Są fakty.
1: Ponad 450 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 27 milionów złotych zabezpieczono w Szczecinie.
2: To wspólna akcja Policji, Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji, informuje reporter RMF FM Piotr Bojakowski. Piotrze, co ustaliłeś?
3: Narkotyki znaleziono po przeszukaniu pomieszczeń gospodarczych i samochodów należących do mężczyzny, który już usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających. Ujawniono ponad 360 kg haszyszu, a do tego marihuany i kokainę. Zatrzymany odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Grozi mu 12 lat więzienia.
2: Zawetował ponad 40 ustaw. Podpisał ponad 230.
1: O roku prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Zbigniewem Boguckim, szefem Kancelarii Prezydenta.
4: Prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
5: No, pan prezydent Duda to 2 lata z 10. Jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Do tej rozmowy w faktach będziemy wracać.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: O, przed nami gorący wieczór.
1: Nie tylko z powodu temperatur, ale także piłkarskich emocji.
2: Aż 4 polskie zespoły zobaczymy w kwalifikacjach europejskich pucharów. To Jagiellonia, Lech, Raków i GKS.
1: Który mecz zapowiada się najciekawiej? W RMF FM czas na fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczek.
7: Dzień dobry. Wydaje się, że Jagiellonii Białystok, która na własnym stadionie w meczu eliminacji Ligi Europy zagra z utytułowanym klubem ze Szwecji, Glasgow Rangers. Twardej, fizycznej, bezpośredniej gry spodziewa się trener Jagi. Adrian Siemieniec.
8: Musimy się spodziewać zagrożenia przy stałych fragmentach. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który będzie świetnie się czuł w powietrzu.
7: Ten mecz o 18:00, także o Ligę Europy zagra Lech. Mistrzowie Polski są zdecydowanymi faworytami w starciu z Klaksvik z Wysp Owczych. To spotkanie rozpocznie się o 19:00 w Poznaniu. Dokładnie o tej samej godzinie pierwszy gwizdek w Częstochowie. W meczu awans do Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby ze Szwecji, a na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw zagra o 20:00 GKS Katowice. Jedyna nasza reprezentantka, która pozostała w turnieju WTA w Toronto, powalczy dziś o awans do czwartej rundy. Iga Świątek zmierzy się z Wiktorią Golubicz, reprezentującą Szwajcarię. Bilans meczów przemawia na korzyść polskiej tenisistki, bo z 4 rozegranych spotkań wygrała do tej pory 3. Mecz powinien rozpocząć się około 18:30. Po złocie czas na odpoczynek. Polscy siatkarze, którzy z opóźnieniem wrócili do kraju, treningi przed Mistrzostwami Europy rozpoczną dzień później. Początek zgrupowania w Zakopanem w poniedziałek, a wolnego od siatkówki potrzebuje naprawdę cały zespół.
9: Kilka dni będzie na to, żeby nie myśleć o siatkówce, żeby troszeczkę od tego sportu odpocząć. To wolne nam może dać bardzo dużo i tylko możemy zyskać na tym w perspektywie Mistrzostw Europy.
7: Mówił rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda, a Polacy Euro rozpoczną 22 sierpnia meczem z Węgrami.

0: To jest poranny program radia RMF 24. Przed nimi blisko 300 kilometrów, no powiedziałem przed nami, bo też chodziłem na pielgrzymki, 8 dni marszu i tysiące wspólnie pokonanych kroków na placu przed Kościołem Ducha Świętego. Po raz 315 zebrali się pielgrzymi, którzy chcą wyruszyć w najstarszą warszawską pielgrzymkę na Jasną Górę. Najstarszą warszawską, bo są oczywiście pielgrzymki starsze. Dla wielu uczestników to coroczna tradycja, dla innych pierwsza taka droga.
1: Ja jestem w głównym porządkowym pielgrzymki warszawskiej grup 15 od 35 lat. W latach 80. chodziłem z mamą, a teraz idzie moja córka i brat. Brat też idzie 40 raz. I cóż w tej pielgrzymce jest takiego wyjątkowego? Atmosfera, na pewno to są rekolekcje w drodze. No i każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci inni idą o zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich. Wielu młodych idzie pierwszy raz na to, aby zdać dobrze maturę, aby dobrze się powiodło studia. No każdy ma coś w sercu takiego, że ciągnie ich na tą pielgrzymkę. My już, jak to mówię, jesteśmy taką rodziną pielgrzymkową.
2: Pogoda nie daje w kość w trasie?
3: No na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
2: Który już raz?
3: 28.
2: Czyli nie ma już lata bez pielgrzymki?
3: No, raczej nie.
2: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
4: O, modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa. Mam nadzieję, że w tym roku też to samo będzie.
2: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
5: Ta atmosfera. Ci ludzie. No to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
2: Z czym pani idzie?
5: O, dużo mam intencji. Dużo osób mnie prosiło, żeby się za nich modlić. Ale w tym roku ja w swoim imieniu dziękuję.
0: Pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Kresen. Ja przypominam, że do Częstochowy pielgrzymi mają dotrzeć 14 sierpnia i przypominam, że pierwszy raz warszawiacy wyruszyli w pielgrzymkę wiele lat temu i wyruszyli po gigantycznej pandemii, epidemii, która spustoszyła Warszawę. 1/3 mieszkańców tej pandemii nie przeżyła. Ci, którzy przeżyli po tym, jak ona w cudowny sposób, w cudowny według ich opinii ustąpiła, wyruszyli po raz pierwszy w drogę na Jasną Górę. Organizatorzy spodziewają się, przypomnijmy, że w tegorocznej pielgrzymce weźmie udział około 4000 osób. Były oczywiście grupy dużo większe, ale też przypomnijmy, że kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, można powiedzieć, rozpropagował ten zwyczaj po całej Polsce i w tej chwili pielgrzymi idą chyba z każdej, no nie chyba, z każdej możliwej diecezji. Ci, którzy już wyruszyli najwcześniej, to już idą, niektórzy idą ponad miesiąc, na przykład z Helu albo ze Szczecina. Towarzyszymy oczywiście pielgrzymom dobrymi myślami. Niech idą, niech zmierzają i niech słońce ich nie dopija. A w Radiu RMF 24 już za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z przywódcą Iranu. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz przenosimy się do Iranu. Tam prezydent tego kraju, Masud Pezeszkian, powiedział, że komunikacja z Mocztabą Chameneim jest obecnie, tu cytat, bardzo utrudniona. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec Ali Chamenei i cały czas przechodzi rekonwalescencję. Pezeszkian nie wyjaśnił, czy powodem utrudnionej komunikacji jest stan zdrowia Chameneiego, czy też była to aluzja do podobno trudnych relacji między nimi. Emigracyjna i opozycyjna wobec władz w Teheranie stacja Iran International podała we wtorek, powołując się na źródło, że spotkanie Pezeszkiana z Chameneim wyglądało zupełnie inaczej niż w połowie maja przedstawiał je irański prezydent. Według dziennikarzy Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut rozmawiać z Chameneim. Był także od niego odgrodzony przyciemnioną szybą. A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka. W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Kubarek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: Jest godzina 9, skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Anna Wachowska i jest Bogdan Zalewski.
6: Jesteśmy.
5: Kłaniamy się.
7: Dziecięcy edukator z Konina, cieszący się autorytetem, trafił do aresztu.
8: Ponad 50-letni mężczyzna miał wykorzystywać dziewczynka.
7: Groźnie wyglądający wypadek w śląskim Mikołowie.
8: Samochód uderzył w przyłącze gazowe.
7: 100 osób na liście oszukanych przez pracownicę banku w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim.
8: Jak kobieta zmanipulowała klientów i jak wpadła, opisze reporter RMF FM. Mężczyznę pracującego z dziećmi, podejrzanego o wykorzystanie seksualne jednej z małoletnich dziewcząt, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: 57-latek decyzją sądu w Koninie trafił do aresztu.
8: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada otwiera fakty o 9. Krzysztofie,
9: witamy.
8: Co wiadomo o zatrzymanym?
9: Jak usłyszałem, wykonywał zawód związany z pracą z dziećmi. Z jego doświadczenia korzystały placówki edukacyjne. Mieszkaniec Konina posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności. Wiadomo, że uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Z ustaleń śledczych wynika, że wykorzystując swe doświadczenie, wiedzę i autorytet, miał doprowadzić do obcowania płciowego z jedną z małoletnich dziewcząt. Ten proceder, jak twierdzi prokuratura, trwał co najmniej 3 lata. Mężczyznę zatrzymano w jego mieszkaniu. W akcji brali udział poznańscy kontrterroryści, bo było podejrzenie, że 57-latek ma broń i rzeczywiście znaleziono u niego przedmiot, który broń przypominał. Badają go teraz biegli. Zatrzymany trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu 15 lat więzienia i trwa teraz ustalanie, czy utrzymywał kontakty także z innymi dziećmi.
8: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Wyszmontów.
7: To odcinek Zwoleń-Sandomierz. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Droga jest zablokowana. 14 mieszkańców ewakuowano o poranku z domu w Mikołowie na Śląsku.
8: Kierowca wjechał samochodem w przyłącze gazowe.
7: I gaz zaczął wyciekać.
8: Nikomu nic się nie stało, lokatorzy wracają do swoich mieszkań.
7: 32-letni Polak ucierpiał w wypadku w słowackich Tatrach.
8: Wspinał się na Osterwie w Dolinie Mięguszowieckiej.
7: I w trakcie upadku doznał poważnego urazu.
8: Słowaccy ratownicy wciągnęli go na pokład śmigłowca i przewieźli do szpitala w Popradzie. 48-letnia pracownica jednego z banków w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim miała oszukiwać klientów i przywłaszczać ich pieniądze.
7: Poszkodowanych może być nawet 100 osób. Na linii faktów reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Piotrze, jak sprawa wyszła na światło dzienne?
10: Sprawa wyszła na jaw w czasie wewnętrznej kontroli jednej z placówek bankowych. Na razie potwierdzonych jest 13 poszkodowanych, od których kobieta miała przywłaszczyć około 1 000 000 zł. Chodzi o lata 2022-2026. Jak się dowiedziałem, 48-latka miała na przykład proponować konsolidację kredytów, ale zamiast tego zaciągała na ich kontach nowe kredyty, z których wypłacała sobie pieniądze. Jak usłyszałem od śledczych, wzbudzała duże zaufanie, a jej klienci pozwalali nawet dokonywać operacji płatniczych na ich telefonach. Kobieta częściowo przyznała się do winy.
0: Lato w blasku faktów RMF FM.
7: 73 cywilów w Krakowie bierze udział w zajęciach w ramach wakacji z wojskiem.
8: Uczą się taktyki, strzelania, pierwszej pomocy i survivalu.
7: A za 27-dniowy kurs dostaną wypłatę.
8: Przez cały dzień ich ćwiczenia będziemy obserwować w faktach RMF FM. Przed bramą poligonu na Pasterniku jest nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
7: Witamy serdecznie, Maćku. Zdradzisz plan zajęć dzisiejszych?
11: Przede wszystkim szkolenia taktyczne i zajęcia w polu, ale oprócz tego sporo miejsca poświęcone będzie też sprzętowi, jaki każdy żołnierz nosi ze sobą, a ze mną kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. To na czym jeszcze konkretnie dziś się skupimy?
12: Tak, dokładnie. Dzisiaj będą takie zajęcia sprawdzian, można powiedzieć. Takimi dwoma najciekawszymi zadaniami, które będą musieli wykonywać, ale zarazem to będą takie najtrudniejsze zadania, bo jak wiemy, dzisiaj już się robi troszeczkę ciepło, a żołnierze, przypominam, że będą wykonywać te zadania wszystkie wraz z swoim indywidualnym wyposażeniem, a więc plecakiem wojskowym, bronią. I wracając do tych dwóch zadań, pierwsze z nich to będzie pokonywanie terenu różnymi sposobami, poprzez albo czołganie, albo skokami, a drugie, wymagające troszeczkę, można więcej powiedzieć, tej takiej siły fizycznej, będzie to wykonywanie pojedynczego okopu do postawy strzeleckiej.
11: Na poligon nie można wjechać własnym samochodem, czekamy więc, aż kursanci przyjadą tutaj wojskowymi pojazdami, no i mają nas stąd zabrać w głąb poligonu. Z krakowskiego Pasternika, Maciej Sołtys.
8: A my nie możemy się już doczekać faktów o 10:00, prawda?
7: O tak, bo wtedy Maciek przeprowadzi wojskowe testy łączności, a na razie spokojnie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę porannego programu radia RMF 24. W tej godzinie wrócimy do pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, ale będziemy również mówić o tym, że UEFA chciałaby wyautować Infantino. Dlaczego? O tym już niebawem.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Dziś, jak już o tym mówiliśmy wielokrotnie, mija pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Dokładnie 6 sierpnia 2025 roku złożył on przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę, formalnie obejmując urząd. Jak Polacy oceniają rok prezydentury Karola Nawrockiego? O to zapytał nasz reporter Piotr Bułakowski. Posłuchajmy.
1: No, oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego, jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
2: Nie głosowałem na pana Karola. O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji. Prezydent powinien być jakby łączyć wszystkich Polaków, a nie dalej dzielić.
3: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Plusy, minusy?
4: Plusy to konkretne decyzje, informowanie na temat na przykład wet, które się dzieją, bo gdzieś tam w internecie pojawiają się od razu takie informacje, co pozwala obiektywnie spojrzeć. Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
3: A coś powinno się zmienić?
4: Powinien wziąć pod uwagę różne rzeczy, które się dzieją i więcej rozmawiać. Gdzieś ta dyskusja powinna być prowadzona. Prezydent ma swoje zdanie, rząd ma swoje zdanie i ja chciałbym usłyszeć jak gdyby merytoryczną dyskusję na temat konkretnej ustawy, a nie przepychanka.
0: A już za godzinę w Radiu RMF 24 rok prezydentury Karola Nawrockiego podsumujemy razem z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zostańcie z nami.

0: w radiu RMF24. Teraz dalszy ciąg konfliktu na linii UEFA. Szef FIFA, Europejska Federacja, sprzeciwia się, żeby prezydent Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów, w której 20% należałoby do prywatnych inwestorów. Ta propozycja upadła po tym, jak wielu członków UEFA zagroziło bojkotem Mistrzostw Świata i wszystkich innych rozgrywek FIFA. FIFA zawiesiła projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów. To jednak nie koniec wojny, którą UEFA wypowiedziała Infantino, aby zakończyć jego rządy. Obecne kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział prezydent Europejskiej Federacji Aleksander Čeferin. Stanowcza reakcja UEFA stworzyła impuls do usunięcia Infantino, który już w poprzednich latach miał dość kontrowersyjne pomysły. Proponował organizowanie mundialu co 2 lata, co wzbudziło sprzeciw Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Mimo kontrowersji Infantino wygrał wybory w 2019 i 2023 roku, a statut FIFA pozwala mu na jeszcze jedną 4-letnią kadencję. Głosowanie odbędzie się w marcu 2027 roku w Rabacie. Obecnego prezydenta wesprze natomiast katarski, to już wiemy, katarski Związek Piłki Nożnej.
1: Radio RMF24.

0: Jest godzina 9.30 w RMF24, czas na fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Przed nami kolejny dzień tropikalnych temperatur. Termometry znów pokażą do około 40 stopni Celsjusza. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla południowej i centralnej Polski to alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Ale upały to nie jedyny problem. Dla sporej części kraju wydano też ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Może spaść do 40 mm deszczu, wiatr w porywach osiągnie nawet 90 km na godzinę. Lokalnie spadnie także grad. Alerty nie dotyczą Pomorza Zachodniego. Dziś kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Głównymi tematami reforma systemu i zmiany w pracy medyków, które wstępnie ogłoszono z początkiem lipca. To m.in. górny limit wynagrodzeń do 240 zł brutto za godzinę, limit czasu pracy do 320 godzin miesięcznie, a także jawność konkursów. Początek spotkania o 15. Stronę rządową będzie reprezentować wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, a pracowników Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W faktach RMF24 przenosimy się teraz za ocean. Prezydent Donald Trump żąda wyjaśnień od ministra wojny Pita Hegseta, dlaczego wprowadzono go w błąd w sprawie amerykańskich zapasów amunicji, które są poważnie uszczuplone. Takie informacje przekazuje dziennik The Washington Post. Według gazety Hegset obarczył winą swojego zastępcę, Stephena Feinberga. Ma ponosić odpowiedzialność za braki w zapasach amunicji i to, że nie dopilnował, aby Donald Trump był w pełni o nich informowany. Jak przekazał jeden z rozmówców gazety, niedobory, zwłaszcza pocisków kierowanych dalekiego zasięgu, to jeden z powodów, dla których Trump wstrzymał się z zapowiadanymi zmasowanymi atakami na Iran. Biały Dom jak dotąd nie potwierdza tych doniesień.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rmf24.pl.
0: Już za niecałe 3 godziny ruszy 4. etap Tour de Pologne. Przed kolarzami prawie 180 km z Żagania do Karpacza w województwie lubuskim. Peleton wystartuje 15 minut po 12. W Żaganiu przygotowano specjalne miasteczko kibica.
2: Będą bojowe wozy otaczały nasz etap. Wojsko oczywiście pomaga, zabezpiecza. Będzie wojskowa orkiestra, będzie orkiestra naszej szkoły muzycznej, bo mamy szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia i też chcemy się tym pochwalić. Ale przede wszystkim przez Żagań wyścig będzie jedną wielką strefą kibica.
0: Mówił burmistrz miasta Sławomir Kowal. W strefie kibiców w Zielonej Górze, mecie wczorajszego 3. etapu wyścigu, miłośników kolarstwa nie brakowało.
3: Dlaczego warto tu być?
4: Dla atmosfery, dla kibicowania.
5: Rzadko się zdarza taka impreza.
4: Jak przychodzi się z dzieckiem, można zaszczepić. Miłość do rowerów, fajne wydarzenie, które dzieje się na naszej lubuskiej ziemi.
0: W tegorocznym Tour de Pologne nie do zatrzymania jest Włoch Jonathan Milan. Okazał się najszybszy na wszystkich trzech etapach. Jest liderem klasyfikacji generalnej.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz będzie o nauce. Uczą się taktyki strzelania pierwszej pomocy, łączności wojskowej i survivalu. A za 27-dniowy kurs nie tylko nie zapłacą, ale wręcz dostaną wypłatę. 73 cywilów w Krakowie bierze udział w zajęciach w ramach wakacji z wojskiem. Na poligonie na Pasterniku te zajęcia obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witaj, Maćku.
1: Dobry, jestem.
0: Maćku, jak wygląda dzień dla żołnierzy, elewów?
1: No tutaj właśnie siedzimy w cieniu drzew. Tutaj w środku lasu jest takich 8 podpunktów, na których żołnierze zdają testy z tych wszystkich elementów, o których już wspominaliśmy. Wakacje z wojskiem, 27 dni kursu, zakwaterowanie w jednostce, dlatego umundurowanie, no i wypłata. Około 6 tysięcy złotych brutto. Tak to wygląda. Ten dzisiejszy dzień to są takie zajęcia, gdzie elewi zdają testy z różnych umiejętności. A ze mną kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. To jakie to testy?
2: Witam, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy z lasu, tak jak pan redaktor wspomniał. Dokładnie, mamy tutaj kilka takich zadań, które muszą wykonać dzisiaj ci elewi. Przede wszystkim pokonanie terenu na polu walki poprzez albo czołganie, albo skokami. Te zajęcia na pewno będą dzisiaj wymagające z uwagi na panujące warunki atmosferyczne. Następnie wykonanie pojedynczego okopu do postawy leżącej. Również będzie to ciężkie zadanie, bo muszą taki okop wykonać. Ale mamy też łatwiejsze zadanie, na przykład nawiązanie łączności. Łączność jest bardzo ważna w Wojsku Polskim, bo bez łączności nie ma dowodzenia. No musimy jakoś przekazywać te sygnały, te rozkazy, tak? Również nie zapomnijmy o bardzo ważnym szkoleniu medycznym, czyli zakładanie tej stazy taktycznej, co może nam się również przydać w warunkach cywilnych, w środowisku cywilnych. Jeżeli komuś się coś stanie złego, na przykład złamie sobie rękę, nogę, skręci czy coś, taka umiejętność jest jak najbardziej przydatna.
1: Co ten kurs daje? Co taki elew po zakończeniu takiego kursu może robić? Może wiązać swoją przyszłość z wojskiem?
2: Tak, dokładnie. Może udać się na szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy i już tutaj na tym szkoleniu specjalistycznym ci żołnierze poznają specyfikę wykonywanego swojego zawodu jako żołnierza zawodowego. A więc są to różne specjalności. Kierowca, kucharz, skoczek spadochronowy i tak dalej, i tak dalej. Chciałem przypomnieć, że teraz mamy to szkolenie wakacje z wojskiem, gdzie przygotowaliśmy łącznie około 90 jednostek, w których szkolimy.
1: Ten turnus skończy się w sobotę, kolejny 17 sierpnia, ale co ważne, tutaj w okolicach Krakowa wszystkie 220 miejsc na szkolenie jest już zajętych. Można jednak zgłaszać się na przykład do innych miejsc w Polsce. Z poligonu na Pasterniku w Krakowie Maciej Sołtys.
0: Bardzo dziękuję. Jak słyszeliście, Maciej Sołtys był z informacjami na temat bycia wojskowym, to znaczy spędzania wakacji z wojskiem. Bardzo dziękuję za te informacje. W radiu RMF 24 za chwilę powiemy o pladze nielegalnych tuneli, które prowadzą z Białorusi na Litwę. To będzie bardzo szczegółowa informacja. Zostańcie z nami, słuchajcie radia RMF 24.

0: Słuchajcie radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz porozmawiamy o Plaze Tuneli prowadzących z Białorusi na Litwę. No, tunele te, dodajemy, są oczywiście nielegalne. Nie chodzi o takie tunele jak, nie wiem, trasa WZ na przykład w Warszawie, tylko takie mniej legalne. Z nami jest Krzysztof Zasada.
1: Dzień dobry.
0: Który opowie o tych tunelach, które służą do nielegalnego przerzutu migrantów.
1: Tak, w ostatnim czasie rzeczywiście można mówić o Pladze, ponieważ w ostatnich 2 tygodniach litewscy pogranicznicy wykryli 3 takie tunele. Trzeba dodać, że bardzo dużą rolę odegrali w tym także polscy strażnicy graniczni z oddziału podlaskiego. Oni tak naprawdę pomagają Litwinom wykrywać te tunele, których od początku roku, zaznaczę, było wykrytych 12. Ciekawe, ile jest niewykrytych. Natomiast Polacy mają duże doświadczenie w wykrywaniu tych budowli inżynieryjnych, bo tak można już powiedzieć o tych tunelach. Widziałem ostatnie zdjęcia. To są naprawdę tunele, którymi można przejechać, no, na przykład na rowerze. Są ostemplowane, są wyłożone deskami, mają po kilkanaście do kilkudziesięciu metrów długości. Budowane są z głębi terytorium białoruskiego. Mniej więcej wchodzą na najkrótszy dystans był 4 metry, teraz ostatnio 11 metrów w głąb terytorium Litwy. Chodzi o to, aby przejść pod ścieżką patrolową wzdłuż ogrodzenia. Powstaje pytanie, dlaczego w tym momencie na Litwie powstają takie tunele. Wygląda na to, że migranci starają się znaleźć wszelkie możliwe sposoby, aby ominąć potrzebę przechodzenia przez polskie terytorium, ponieważ tak naprawdę zamontowane u nas bariery elektroniczne oraz bariera ta stalowa sprawia, że bardzo trudno jest się dostać do Polski, ponieważ mamy, jeśli chodzi o tak zwaną perymetrię, mamy kable sejsmiczne, które momentalnie wykrywają, jeżeli następują jakieś ruchy ziemi w pobliżu granicy. Nie tylko kroki migrantów, nie tylko chodzące zwierzęta dają sygnał, ale co dopiero budowanie tunelu, co wymaga jednak kopania i powodowania dużego hałasu.
0: Krzysztofie, ale powiedziałeś migranci. No, nie zakładam, że migranci mogą sobie zbudować taki tunel do przejścia jeszcze po stronie białoruskiej. Tam są potrzebne deski,
1: oczywiście,
0: o których mówiłeś,
1: tak,
0: sprzęt i tak dalej.
1: Wszystko,
0: no nie, oni to budują.
1: Dzieje. Wszystko, co się dzieje się pod okiem służb białoruskich. Trzeba zaznaczyć, że przy granicy Białorusi z krajami Unii Europejskiej jest pas buforowy ogrodzony wcześniej, do którego dostępu nie ma nikt. Jeżeli oczywiście nie ma zgody na to służb specjalnych białoruskich, bo Straż Graniczna Białoruska to jedna ze służb specjalnych. To wszystko dzieje się pod ich okiem i tak naprawdę musi być udzielana pomoc, ponieważ teraz Litwini w tym ostatnim tunelu wykryli, nie mogli przejść tym tunelem na stronę białoruską, no byłoby to naruszenie terytorium, natomiast poświecili w głąb tego tunelu i znaleźli w nim łopaty, wiadra, deski przygotowane, stemple drewniane, którymi podpierane są stropy, więc to wszystko nie dość, że musiało być przygotowane przez kogoś i profesjonalnie przygotowane, no bo to trzeba wyciąć drzewa.
0: To zrobić trzeba po prostu,
1: trzeba to
0: zrobić.
1: Sobie,
0: nie da się
1: trzeba
0: tego zrobić.
1: Trzeba dostarczyć wielkie wiadra, łopaty, no nie da się tego bez kontroli białoruskiej przeprowadzić, czyli wniosek z tego taki, że Białorusini muszą co najmniej o tym wiedzieć, jak nie pomagać. Dodam, że ostatnio ta sytuacja na granicy, trzeba dodać, troszeczkę się uspokoiła. Najgorszym miejscem, gdzie przechodzą migranci, jest cały czas granica z Łotwą i przez szlak ten bałtycki starają się dostać przez Litwę do Polski. To jest też utrudnione, mamy kontrolę na granicach. Natomiast no, Litwini zauważają, że w ich przypadku te tunele stają się rzeczywiście plagą. One powstają na terenach tych leśnych, w pobliżu Mokradeł, także w okolicach miejscowości miasta Druskienniki, ale także ten ostatni wykryty wczoraj tunel był w okolicach Puszczy Augustowskiej. Natomiast nie chodziło o wejście do Polski, tylko do Puszczy Augustowskiej po stronie litewskiej.
0: No tak, ale potem, jak rozumiem, i tak chodzi o to, żeby przejść do Polski i dalej. Prawdopodobnie idą dalej, no bo to nie zakładam, że Polska jest ich głównym celem.
1: Polska nie jest ich celem, natomiast trzeba dodać, że bardzo trudno jest się dostać także z Litwy, mimo tego, że mamy granicę Schengen. Zaznaczę, kontrole są na tych granicach. Natomiast
0: tak, nawet dość ścisłe, powiedziałbym. Znaczy, wbrew pozorom, prawie na każdej z tych dróg, nawet tych najbardziej leśnych, powiedziałbym, im bardziej leśna, tym więcej kontroli.
1: Zgadza się, natomiast pracują tam nie tylko strażnicy graniczni, ale i policja i wojsko. Te posterunki są lotne. Co chwila są informacje, że tak naprawdę w tym momencie dla nas największym zagrożeniem jest właśnie jest migracja szlakiem litewskim czy bałtyckim, bo już mało kto barierę metalową może przekroczyć.
0: Bardzo dziękuję, Krzysztof Zasada. Z najnowszymi informacjami był z nami. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty. RMF FM, a po faktach kolejna część naszego programu. Zostańcie z nami.

Tomasz Terdzikowski, ja już muszę się z wami pożegnać, bo kończy się mój czas, dzisiejszy czas w porannym programie, ale nasze radio cały czas nadaje. Za chwilę Michał Zieliński przejmuje stery i on poprowadzi was przez dalszą część tego uroczego dnia. A ja mówię do usłyszenia do jutra.

0: 4.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 10, skoro jest 10, to są fakty. A skoro są fakty, to jest Anna Wachowska i jest Bogdan Zalewski.
1: Polecamy.
2: Zachęcamy. Szokujące kierowców ceny na stacjach paliw.
1: Posłuchajcie, jak tankujący reagują na rekordową drożyznę.
2: Przyszłoroczne wybory parlamentarne w programowych planach Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy partia Jarosława Kaczyńskiego ujawni dziś jakieś niespodzianki?
2: Rządzący bagatelizują te plany i wypowiadają się w kpiącym tonie.
1: W faktach także wakacje z wojskiem.
2: Urlop umundurowany. Ceny paliw nas przerażają, przyznają kierowcy.
1: Padł historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8 zł i 22 grosze.
2: Najdroższa w tym roku jest także benzyna. Litr 95 kosztuje średnio 7 zł i 55 groszy.
3: Bardzo dużo. Dla mnie to jest tak, jak na jedną osobę wiatr, dla mnie to jest bardzo dużo. Więc ja odczuwam to bardzo, bardzo to. Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki, wszystko muszę płacić.
4: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza, że mam go w gazie.
5: Mniej pan jeździ?
4: Tak, zdecydowanie mniej.
5: Czeka pan na jakiś program, który by trochę te ceny obniżył?
3: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, aby państwo coś z tym zrobiło, albo że raczej coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo sobie za dużo pozwala, moim zdaniem.
6: Powinni włączyć znów tą tarczę.
5: Ona mocno pomagała?
6: No zmniejszyła trochę te ceny paliw, człowiek się czuł bezpieczniej.
2: Komentują klienci stacji benzynowych w Warszawie.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dziś swój program na przyszłoroczne wybory parlamentarne.
2: Po południu w browarach warszawskich odbędzie się konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego.
1: Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Kacprze, wiadomo, co znajdzie się w programie PiSu?
7: Z moich informacji wynika, że dziś o jakichś wielkich inicjatywach nie będzie mowy. To raczej podsumowanie ostatnich tygodni swego rodzaju prekampanii, którą prowadzi kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
8: Od marca organizowaliśmy całe mnóstwo różnego rodzaju konwencji tematycznych. Dziś pora prezentować szczegóły.
7: A to m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy przepisy mówiące o podwyższeniu drugiego progu podatkowego. Z przymrużeniem oka na wydarzenie organizowane przez PiS patrzy koalicja rządząca.
9: 6 sierpnia, Dzień Przemienienia Pańskiego, to każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiSie, czego im życzę.
7: Usłyszałem od Marka Sawickiego z PSL-u. Konwencja programowa PiSu rozpocznie się o 13.
2: Prawie 600 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z burzami, które przetoczyły się przez nasz kraj.
1: Najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w Łódzkiem. Dotyczyły one głównie usuwania powalonych drzew i gałęzi.
2: I tak w okolicach zachodniopomorskiej Łoźnicy drzewo przewróciło się na tory kolejowe tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, którym jechało 140 osób.
1: Pociąg najechał na konar i uszkodził sieć trakcyjną. Dla pasażerów podstawiono pociąg zastępczy. Turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać tam wozami konnymi.
2: A ma to związek z prognozowaną wysoką temperaturą i bezpieczeństwem zwierząt, o czym poinformowało Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Każdy wakacyjny wyjazd wiąże się z wypoczynkiem na plaży.
1: Są tacy, którzy spędzają urlop w mundurze.
2: No i dziś towarzyszymy kilkudziesięciu śmiałkom, którzy wybrali 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem.
1: Na poligonie na Pasterniku w Krakowie jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Baczność.
10: Tak jest.
1: Witamy,
10: dzień dobry,
1: Maćku.
10: Baczność.
1: Co teraz robicie? Gdzie jesteście?
10: My jesteśmy dokładnie w środku lasu, no bo poligon na Pasterniku to głównie tereny leśne. Razem ze mną są tutaj 73 osoby, kobiety i mężczyźni, wszyscy w mundurach, z ciężkimi plecakami, w hełmach, z bronią. To jest sama końcówka tego turnusu i egzaminy, między innymi z łączności.
11: Raz, próba łączności.
12: Słyszę cię na 5.
11: Słyszę cię na 5.
13: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
10: Co jest w tym takiego trudnego? No bo widzę, że to zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
13: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
11: Raz, próba łączności.
10: 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem to nie tylko okazja, żeby poznać nieco wojskowego życia, tutaj akurat z perspektywy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, ale też możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku jako żołnierz aktywnej rezerwy, w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy jako żołnierz zawodowy.
2: Z Maćkiem będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych faktach.
1: Nasz dziennikarz na ochotnika będzie dziś pracował przy budowaniu okopów.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: AI. W czwartek będzie bardzo ciepło, ale w wielu rejonach Polski zagrzmi i popada deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami. Alerty dotyczące wysokiej temperatury obowiązują w całej południowej i centralnej części kraju. Najcieplej może być na Podkarpaciu. W Rzeszowie słupki rtęci wskażą nawet 40 stopni Celsjusza. Dziś nie zagrzmi tylko w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i zachodniego Pomorza. Najchłodniej ma być w Szczecinie. Tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 kresek. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli rosło. Teraz w większości Polski wynosi 1015 hektopaskali. Warunki biometeo zapowiadają się bardzo niekorzystnie.
14: Radio RMF 24.
15: Jak słyszeliście w faktach o 10, konie nawet nie jeżdżą, a mundurowi kopią. Podziwiamy i zapraszamy na kolejną godzinę programu Radia RMF 24. Przed 11 u nas m.in. o rocznicy Karola Nawrockiego i o tym, dlaczego maszynistom zdarza się jechać na czerwonym świetle. Michał Zieliński, zapraszam.

0: Like a Virgin mógł śpiewać rok temu, po cichu oczywiście, Karol Nawrocki, ale czas leci. Dzisiaj już mamy rocznicę pierwszą obecnej prezydentury, 6 sierpnia 2025 roku, czyli dokładnie rok temu. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę formalnie, obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To prezydentura dynamiczna, ale przede wszystkim blisko ludzi, tak pisze w rocznicę kancelaria, a ze mną profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, zgodzi się pan z tą oceną? Może zacznijmy od tej dynamiki w porównaniu z poprzednikami. Duda, Komorowski, trzeba się zgodzić? Jest dynamicznie?
1: Zacznę od takiej tylko uwagi. Myślę, że na jakąś pełniejszą ocenę tej prezydentury jest zdecydowanie za wcześnie, dlatego że wydaje mi się, że takie poważne wyzwania polityczne, jak jakieś konflikty wewnętrzne, jakieś turbulencje, jakieś trudne dylematy ciągle są przed prezydentem Nawrockim, a potem tak naprawdę możemy powiedzieć, możemy oceniać polityczne kompetencje. Natomiast wracając do tej oceny, którą pan redaktor przywołał, to jest na pewno prezydentura Karola Nawrockiego jest na pewno prezydenturą dynamiczną. To jest taka, można powiedzieć, prawicowa prezydentura na miarę naszych czasów, na miarę czasów niepokojów społecznych, na miarę czasów takiego wyczerpywania się paradygmatu demokracji parlamentarnej, powrotu do reguł XIX-wiecznych realpolitik. To jest też prezydentura na miarę zmierzchu hegemonii na polskiej scenie politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, czy czasów, kiedy przywództwo polityczne często, tak powiem, ociera się o populizm i takim podstawowym polem politycznym są media społecznościowe. No i prezydent niewątpliwie odpowiada na te niepokoje takim wyrazistym, dynamicznym stylem, pewnością siebie, często gdzieś sięgając też po takie tony, moim zdaniem, trochę patetyczne czy wyniosłe, w których właściwie władza się bardziej demonstruje niż celebruje, niż wykonuje, w których chodzi raczej o to, żeby być podziwianym, a nie gdzieś tam lubionym.
0: No więcej szumu niż treści, tak? Dobrze,
1: tak, można by to tak uprościć. Nie, raczej taka, powiedziałbym, pewność siebie, raczej takie demonstrowanie, że w polityce dzisiaj ważniejszy jest argument siły niż siła argumentu.
0: I to więcej demonstrowania sprawczości niż właściwej sprawczości.
1: Tak, ale też no właśnie podkreślanie tego znaczenia siły w polityce. To się podoba polskim wyborcom, to się też spodobało prezydentowi Trumpowi i to też daje dzisiaj niewątpliwie Karolowi Nawrockiemu pewien kapitał polityczny, no dlatego, że on jest tym strażnikiem dobrych relacji z USA. Natomiast gdybym miał jeszcze wskazać na jego takie zasoby polityczne, to ciągle to jest moim zdaniem echo dobrej kampanii z zeszłego roku, dlatego że ta jego kampania wyborcza uruchomiła nową dynamikę polityczną po prawej stronie, która doprowadziła i do pewnego zmierzchu ograniczenia znaczenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnej, że tak powiem, dekonstrukcji, na przykład, którą widzimy w PiS-ie, i to wszystko otwiera przed Karolem Nawrockim potencjalnie takie drzwi do tego, żeby stał się być może jakimś nowym odnowicielem polskiej prawicy. Jakie widzę natomiast, no, można by powiedzieć, tej prezydentury pewne mankamenty czy niewykorzystane szanse. To jest prezydentura, moim zdaniem, będąc dynamiczną, bardzo taka jednostronna, bardzo jednowymiarowa, bardzo schematyczna. Fakt, że prezydent skoncentrował się głównie na pojedynku z rządem, z Donaldem Tuskiem, sprawia, że wszystko to, co robi, jest właśnie dosyć przewidywalne, dosyć właśnie schematyczne. I w zasadzie tak naprawdę odbiera to trochę przestrzeń prezydentowi do pewnej zręczności, nieprzewidywalności, takiej finezji w polityce. I sprawia też, że mamy, moim zdaniem, kilka przynajmniej niewykorzystanych szans, jeśli chodzi o tę prezydenturę, i w polityce wewnętrznej, i międzynarodowej. W polityce wewnętrznej, gdyby, moim zdaniem, właśnie prezydent Nawrocki wyszedł poza taki trochę rytuał, przede wszystkim walki z rządem, to mógłby podtrzymać dobre na początku relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to by dawało mu, bym powiedział, pewne narzędzia, żeby dzisiaj także trochę wpływać na to, co się dzieje po stronie tej właśnie koalicji rządzącej, żeby być może tam wprowadzać jakiś, nie wiem, niepokój, jakiś chaos, prawda, żeby trochę to rozgrywać. Tę szansę prezydent stracił, no bo właśnie postawił głównie na to, żeby, że tak powiem, wetować najważniejsze pomysły rządu, także ten pomysł związany z sejfem, co ostatecznie, moim zdaniem, właśnie zamknęło drogę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli rozmawiać rozmawiać na przykład o jakiejś koalicji polskich spraw pod patronatem prezydenta Nawrockiego. W polityce międzynarodowej, moim zdaniem, pewna schematyczność tej prezydentury sprawiła, że na przykład prezydent chyba trochę stracił szansę, żeby wejść na przykład paradoksalnie w relacje polsko-niemieckie. One są dzisiaj, wszyscy wiemy, trudne, napięte. Premier Tusk z różnych powodów nie chce, czy też nie może być takim, powiedzmy, inicjatorem jakiegoś nowego otwarcia w tych relacjach, a ktoś taki jak prezydent Nawrocki, który ma wyraziste prawicowe poglądy, jest konserwatystą, ale nie ma, jak bym powiedział, w swojej biografii politycznej takiego dość infantylnego podejścia antyniemieckiego jak PiS, mógłby w tych relacjach polsko-niemieckich wyjść z nową inicjatywą, taką właśnie bardzo, powiedzmy, realistyczną, bardzo podkreślającą polski interes narodowy, ale jednocześnie otwierającą jakiś nowy rozdział. Była wizyta prezydenta w Berlinie, ale nic z tego nie wynikło. Podobnie moim zdaniem, ktoś taki jak prezydent Nawrocki, gdyby wyszedł poza pewną schematyczność, ja to tak oceniam, jego prezydentury, mógłby na przykład też odegrać jakąś rolę w relacjach polsko-ukraińskich. One wiemy, że są napięte, prawda? Wiemy, że mamy tam różne, że tak powiem, wektory, musimy Ukrainę wspierać, ale też chcemy być wobec Ukrainy asertywni. I tutaj wydaje mi się, że prezydent mógłby być bardziej aktywny właśnie z tą swoją nową dynamiką, z tym swoim kapitałem.
0: Panie profesorze, ja wpadnę tylko w słowo, bo pan uprzedza moje pytania, przeszedł pan automatycznie niejako do polityki zagranicznej. Chciałem zapytać, czy skoro Waszyngton i Ukraina, jak sam pan mówi, wydają się być takimi punktami na mapie Waszyngton i Kijów, o których wyjątkowo dużo mówi, na których koncentruje się prezydent, to pana zdaniem jest taka, to wynika z identyfikacji tych kluczowych obszarów dla polskiej polityki zagranicznej, czy wracając do tego, co pan mówił o tej roli samoprezentacji, to się po prostu sprzedaje?
1: No, na pewno prezydent chce być popularny, tak, i też moim zdaniem w swoich działaniach często ociera się o populizm w polityce, ale nie czynię mu z tego zarzutu, bo dość podobnie postępuje również moim zdaniem premier Tusk. Mi chodzi raczej tylko o to, że zbyt schematycznie, zbyt sztywno trzyma się prezydent dość wąsko zdefiniowanego stylu politycznego działania i nie potrafi jakby być elastycznie, potrafi wychodzić właśnie poza pewne schematy, być może także pewne schematy oczekiwań jego wyborców, po to, żeby właśnie choćby wprowadzać jakieś nowe impulsy zaskakujące, także dla niektórych, czy to właśnie w relacjach z Kijowem, czy w relacjach z Berlinem, czy choćby w relacjach z Unią Europejską. Tutaj też, ja uważam, prezydent mógłby być bardziej aktywny. I ostatnia sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę. Oczywiście dzisiaj prezydent Karol Nawrocki jest bardzo, bardzo popularny, ale moim zdaniem popularność nie jest jeszcze, powiedziałbym, synonimem, nie jest równoznaczna z taką polityczną pozycją, sprawnością, politycznym wpływem. Przypomnę, że marszałek Szymon Hołownia też był w pewnym momencie 3 lata temu niezwykle popularny, prawda? No i przełożyło się to na jego polityczną skuteczność. Ja teraz nie chcę porównywać, broń Boże, Karola Nawrockiego z Szymonem Hołownią, chcę powiedzieć, że taki prawdziwy egzamin ze swojej sprawczości będzie prezydent Nawrocki zdawał jesienią, kiedy, prawda, wejdzie skutecznie albo nie w rolę takiego reżysera, można powiedzieć, czy nieco szerzej takiego kingmakera, który będzie układał szyki prawicowe przed wyborami.
0: Tak? No właśnie, za rok te wybory, jeszcze chciałem o jedną rzecz szybciutko spytać. Karol Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw. Panie profesorze.
1: To wtedy powiemy, że jest nowym hegemonem. Póki co na razie jest politykiem rozpoznawalnym, politykiem popularnym, no ale popularność, że tak powiem, jak wiadomo, w polityce bywa dość zmienna.
0: Panie profesorze, jeszcze szybciutko na koniec. Ponad 40 ustaw zawetowanych przez prezydenta przez ten rok. Wybory parlamentarne, jak pan mówi, się zbliżają. To się będzie nasilać, ten konflikt z rządem?
1: Prawdopodobnie tak. To jest no właśnie część takiego schematu. Moim zdaniem tu brakuje trochę elastyczności. Ja nie mam jakby pretensji o ilość tych wet, bo być może czasem po prostu trzeba wetować, ale mam no takie wrażenie, że to jest wszystko zbyt przewidywalne, schematyczne, jednostronne, że tam nie ma jakiejś finezji, że tam nie ma jakiejś, powiedziałbym, głębszej politycznej gry.
0: Panie profesorze, spotkamy się za rok. Będziemy oceniać już 2 lata prezydentury Karola Nawrockiego. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: powiedzieć, że dużym zainteresowaniem cieszyła się Malta. Bardzo chętnie też latali pasażerowie korzystający z linii niskokosztowych do Hiszpanii. Chorwacja wciąż jest często wybierana, tak samo jak kierunki włoskie.
1: Wzrost w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wyniósł ponad 16%.
2: Fakty istotne dla Wrocławia.
1: Najnowocześniejsze symulatory pacjentów, fantomy stomatologiczne, urządzenia wykorzystujące wirtualną rzeczywistość oraz trenażery ginekologiczne i położnicze trafiły do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zakup doposażenia Centrum Symulacji Medycznej za 10 milionów złotych został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Nowy sprzęt pozwoli studentom ćwiczyć badania i procedury medyczne w bezpiecznych warunkach, zanim rozpoczną pracę z pacjentami. Co ciekawe, najbardziej zaawansowane symulatory reagują na działania studentów podobnie jak prawdziwi pacjenci. Można je osłuchiwać, wentylować, cewnikować, podawać im leki i prowadzić resuscytację. Ich parametry życiowe zmieniają się w zależności od decyzji ćwiczącego zespołu. Dzięki temu zajęcia będą rozwijać nie tylko umiejętności techniczne czy kliniczne, ale także komunikację i współpracę. W tym miejscu stawiam kropkę i zapraszam już za niecałą godzinę w kolejnych faktach, m.in. o kolejnych zmianach dla wrocławskich kierowców.

w Radio RMF 24. Teraz minutka o pomyśle podwyższenia opłaty cukrowej. Nad taką zmianą pracuje obecnie resort finansów. I jak się okazuje, Polskie Towarzystwo Otyłości Dziecięcej wyraża poparcie dla tego pomysłu. Ta opłata cukrowa to jest taki parapodatek nakładany na napoje słodzone cukrem lub substancjami słodzącymi, a także na produkty zawierające kofeinę lub taurynę. Rzeczywiście deklarowanym celem jest ograniczenie spożycia cukru i innych tych szkodliwych potencjalnie substancji, natomiast oczywiście, że ta opłata ma również funkcję podatkową, dostarcza po prostu wpływu budżetowi. Obecnie do litra napoju doliczany jest 50 groszy, po zmianie byłoby to 70 groszy. W przypadku kofeiny i tauryny opłata miałaby wzrosnąć z 10 groszy do złotówki za litr. Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym sprawiłaby nie tylko, że więcej płacilibyśmy więc za słodzone napoje, ale również za koncentraty i za suplementy diety. Według danych przekazywanych przez rząd w pierwszym roku obowiązywania tej opłaty cukrowej sprzedaż napojów gazowanych rzeczywiście spadła o prawie 20%, ale potem wróciła do poziomu sprzed wprowadzenia tej opłaty, co sugerowałoby, że ta funkcja prozdrowotna opłaty jest niespecjalnie skuteczna. Przedstawiciele Towarzystwa Otyłości Dziecięcej uważają jednak, że opłata powinna być waloryzowana każdego roku i traktowana nie jako narzędzie wyłącznie fiskalne, lecz jako właśnie element polityki zdrowotnej państwa. Wpływy z tego tytułu winny być przeznaczone według towarzystwa na konkretne programy leczenia otyłości czy nadwagi.

0: Tu Radio LMF 24, a w nim teraz polityka, polityka krajowa. Przed chwilą w centrum konferencyjnym przy Grzybowskiej w Warszawie zaczęła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości zatytułowana Ku nowemu rządowi. W tej zapowiadanej już również przez nas na antenie LMF 24 konferencji biorą udział zgodnie z tą zapowiedzią przede wszystkim prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także jego zastępca, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydat na premiera Przemysław Czarnek. Szef ugrupowania zaczął od słów na temat sukcesu jego partii w wyborach na prezydenta, po którym to sukcesie dokładnie rok temu, dzisiaj mamy rocznicę, Karol Nawrocki został zaprzysiężony na głowę państwa. Później Jarosław Kaczyński stwierdził, że, cytuję, dzisiaj zagrożona jest nasza suwerenność i niepodległość.
1: Zagrożona innymi metodami niż te, które stosowano przed już dzisiaj prawie 100 laty, ale zagrożona, bo próby zmiany Unii Europejskiej, która i tak ogranicza suwerenność, no ale na to żeśmy się zgodzili, zmiany tak daleko idącej, że trudno będzie mówić o suwerenności właściwie wszystkich państw poza może dwoma, Niemcami, no to będzie to państwo dominujące, no i może Francją. I my się na coś takiego zgodzić nie możemy. I z powodu naszej narodowej godności, ale także chcę to bardzo podkreślić, z powodów interesów Polski i w gruncie rzeczy poza niewielką grupą, która korzysta z tego braku suwerenności, bo są tacy w Polsce, ogromnej większości polskiego społeczeństwa. Jeśli państwo sądzicie, że Polska niepodległa, a szczególnie Polska bardzo szybko się rozwijająca, przynajmniej jak na te czasy, nikomu nie przeszkadza, że wszyscy nam biją brawo, to się państwo bardzo głęboko mylicie. I główną wadą tego rządu, który mamy dzisiaj, to jest to, że to jest rząd, który realizuje obcą, a w gruncie rzeczy przede wszystkim niemiecką agendę w Polsce.
0: Mówił Jarosław Kaczyński. Jego przemówienie właśnie się zakończyło. Do konwencji programowej PiS wrócimy w Radiu RMF 24 w naszym popołudniowym programie, a wcześniej jeszcze, już za mniej niż kwadrans, w faktach o 14. Czekamy również kolejny dzień na ewentualną konferencję obecnego szefa rządu Donalda Tuska, konferencję dotyczącą przywrócenia przynajmniej w jakiejś, choćby okrojonej formie, programu CPN, ceny paliw niżej. O tym również będziemy mówić w faktach o 14.
2: Radio LMF24.

0: Michał Zieliński, dziękuję, do usłyszenia. Do jutra po 14 będzie z wami Kuba Śliwiński, a teraz już fakty. Agnieszka Pietrzak, jest 14.
1: Zapraszam. Poważny wypadek na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Są ranni i są utrudnienia. Prezes PiS o zmianach.
2: Dziś mam rzeczywiście bardzo radosny, dobry dzień.
1: Śledzimy konferencję programową Prawa i Sprawiedliwości, a w programie Wakacje z Wojskiem pomoc rannym na polu walki.
3: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno.
1: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 11 w Wielkopolsce. Na trasie Piła-Jastrowie zderzyły się trzy samochody osobowe. W Dobrzycy droga jest zablokowana. Strażacy dogaszają pożar budynku przylegającego do stacji benzynowej w Żelechowie w powiecie garwolińskim. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. O ich akcję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Co teraz dzieje się na miejscu?
4: Rozpoczęła się rozbiórka części budynku. Strażacy dogaszają jeszcze pojedyncze zarzewia ognia. Akcja może potrwać nawet kilka godzin. Kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami na ulicy Długiej w Żelechowie. Pożar wybuchł na poddaszu budynku przylegającego do stacji benzynowej. Strażakom udało się powstrzymać ogień, zanim objął teren stacji. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał.
1: Zdjęcia płonącego budynku w Żelechowie możecie zobaczyć na naszym portalu rmf24.pl.
5: Śledzimy fakty.
1: W Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi. Teraz przemawia kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek. Wcześniej o koniecznej zmianie władzy w Polsce mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
2: Muszą Polską rządzić polscy patrioci. Musimy mieć patriotyczny rząd. Mamy patriotycznego prezydenta. Musimy mieć patriotyczny rząd.
1: Mówił Jarosław Kaczyński w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliwa niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji, tak oceniają analitycy.
6: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Belobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
6: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. W faktach RMF FM wracamy teraz na poligon w krakowskim Pasterniku. Ochotnicy zdawali dziś testy z umiejętności, które zdobyli podczas kursu wakacji z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
7: Ale sklarujcie sobie tą stazę. Przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
8: Na czym polega to ćwiczenie?
9: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
8: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
9: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
10: Kończyna prawa dolna. Gotów?
11: Gotów.
10: Ćwicz.
1: Wakacje z wojskiem to, przypomnę, trwający 27 dni kurs, głównie dla osób w wieku od 18 do 35 lat, które szukają wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Uczestnicy programu przebywają w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie. Kolejny z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
4: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 18 i jak zawsze mam dla was tylko najważniejsze informacje. A już za chwilę porozmawiamy o tym, jak Rosja traktuje Polskę. O tych burzliwych relacjach opowie nam nasz gość, Marek Mękiszak, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Zaczynamy, bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF24, a my już teraz wracamy do tekstu Tygodnika Powszechnego Kremlowski głos w twoim domu. Tam obszerny fragment jest poświęcony relacjom polsko-rosyjskim i temu, jak Rosja traktuje Polskę. I o tym już teraz porozmawiamy z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na początku może przytoczę słowa ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michno, który kilka dni temu został wezwany do polskiego MSZ-u w sprawie rakiety, która spadła na terytorium Polski. I wychodząc z siedziby ministerstwa, powiedział z lekceważeniem, że to była rozmowa w stylu highly likely, czyli w stylu wielce prawdopodobnym z polskiej strony jak zawsze. No właśnie, czy tak Rosjanie traktują zazwyczaj polskich polityków w stylu highly likely?
1: No, Rosjanie przede wszystkim starają się trollować i oskarżać z jednej strony Polskę, Polaków, polskie elity o to, że celują w rusofobii, że są agresywni, a z drugiej strony wskazywać na brak skuteczności, na problemy i w sposób poniżający traktować. I ten obraz z Polski w rosyjskiej propagandzie tak naprawdę jest dwoisty, bo z jednej strony mamy do czynienia z przedstawianiem wizerunku Polski jako państwa niesamodzielnego, które realizuje cudze interesy amerykańskie, niemieckie, które nie ma własnej podmiotowości, a z drugiej strony jako państwem, które jest agresywne, które jest wyjątkowo rusofobiczne i które nadaje ton w pewnym sensie tej rusofobicznej, agresywnej zachodniej polityce wobec Rosji i ma nawet jakieś roszczenia terytorialne, czy to do Ukrainy, czy w ogóle do wschodniego sąsiedztwa.
0: Zatem jakie ma miejsce Polska w polityce rosyjskiej i to, o czym pan wspominał, pytanie, czy jesteśmy dla nich jakkolwiek równorzędnym partnerem do rozmów?
1: Rosjanie przede wszystkim, przez Rosjanie oczywiście mam na myśli Kreml, elitę rosyjską i rosyjską propagandę, traktują Polskę z jednej strony jako poważne zagrożenie, bo dostrzegają rolę, znaczącą rolę Polski w regionie. To, że przede wszystkim nasze położenie i nasza rola kluczowa w bycia hubem zaopatrującym Ukrainę, zapewniającym przez nasze terytorium dostawy żywotnych materiałów, także wojskowych dla Ukrainy, państwem, które stanowi taką zaporę dla agresywnych rosyjskich i białoruskich działań tak zwanej wojny hybrydowej, państwem, które graniczy z obwodem królewieckim, które dla Rosji jest takim miękkim podbrzuszem i bardzo wrażliwym punktem i wreszcie państwem, które jest, ma pewien sukces gospodarczy, państwem, które zbroi się intensywnie, którego potencjał wojskowy rośnie i rośnie też przez to znaczenie polityczne, więc tę wagę z jednej strony Polski docenia, ale z drugiej strony ciągle dominuje to przekonanie w Moskwie, że Polska jest zbyt uzależniona od kluczowych, dominujących państw zachodnich w sferze bezpieczeństwa, zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych, w sferze gospodarczej, zwłaszcza od Niemiec, że tak naprawdę nie może sobie pozwolić na prowadzenie w pełni samodzielnej polityki i tak naprawdę obsługuje cudze interesy. Więc te klisze dawne w myśleniu rosyjskim o Polsce jako właśnie takim państwie satelicie zachodnim ciągle pokutują.
0: Zatrzymam się przy pierwszej części pańskiej wypowiedzi, bo pojawia się także to pytanie, czy jest coś jeszcze, za co Rosjanie doceniają Polskę? Oczywiście pan już szeroko o tym powiedział, ale czy są jeszcze jakieś wątki, które warto tutaj podnieść, które warto przytoczyć?
1: No, rosyjska propaganda bardzo ostatnio zwłaszcza eksploruje konflikty polsko-ukraińskie. To jest coś, co jest niesłychanie dobrą wiadomością dla Rosjan. Doczekaliśmy się nawet, co było niezwykle rzadkie w propagandzie rosyjskiej, pochwał, ale też pewnej złośliwości, że oto wreszcie Polska zrozumiała, jakie są problemy z banderyzmem i neonazizmem ukraińskim. Jakim zagrożeniem dla regionu jest Ukraina, i Polska i Polacy wreszcie dostrzegli, że Ukraina, ukraińska polityka jest problemem, i zaczęły się ochładzać te relacje polsko-ukraińskie. Wszelkie przejawy napięć, wszelka krytyczna retoryka, wszelkie incydenty, które dotykają diasporę ukraińską w Polsce, są nagłaśniane przez rosyjską propagandę, są przez nią wykorzystywane dla pokazania właśnie tego, że ten zachodni sojusz i to wsparcie dla Ukrainy słabnie i że to Ukraina tak naprawdę jest źródłem problemów, a nie Rosja z jej agresywną polityką.
0: Wróćmy na moment do tekstu Tygodnika Powszechnego. Przypomnę, jego tytuł to Kremlowski głos w twoim domu. Paulina Siegień w tekście Tygodnika stawia tezę, że Rosjanie bardzo łatwo wchodzą w protekcjonalny ton, o czym kiedyś przekonały się Niemcy Gerharda Schrödera. I pozwolę sobie zacytować fragment tekstu. Doświadczenie środowisk współpracujących z aktorami i organizacjami rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem takie, że nawet antyreżimowi działacze, politycy i intelektualiści rosyjscy łatwo wpadają w protekcjonalny, wyższościowy ton wobec polskich koleżanek i kolegów. Czy pan się z tym zgadza?
1: No tak, przy czym to nie jest coś wyjątkowego, w sensie, że to nie jest tak, że Polska jest jakimś wyjątkowym obiektem tego typu postawy rosyjskiej. Generalnie, jeżeli mówimy w ogóle o pewnej filozofii podejścia, pewnej strategii rosyjskiej wobec państw europejskich, zwłaszcza tych czołowych państw europejskich, to możemy to zaobserwować jakby próbę realizacji tak zwanych działań aktywnych, czyli oddziaływania na sytuację wewnętrzną i na politykę oczywiście poszczególnych państw europejskich. I Rosjanie próbują generalnie zwykle próbować na kilku poziomach jednocześnie podejmować działania. Po pierwsze, starają się skupiać na siłach aktualnie rządzących i poszukiwać takich polityków i takich elementów również w ramach jakichś podziałów frakcyjnych w partiach rządzących w poszczególnych państwach, które dałyby im szansę na to, żeby albo korumpować, albo w jakiś sposób skłaniać do tak zwanej pragmatycznej polityki wobec Rosji. Na drugim poziomie koncentrują się na ugrupowaniach, które mają szansę w przyszłości sprawować władzę, których znaczenie rośnie. To są najczęściej w ostatnich latach ugrupowania, które są określane jako populistyczne albo nacjonalistyczne, suwerenistyczne, konserwatywne, alt-rightowe itd., itd. Więc te ugrupowania, które być może będą miały szansę sprawować władzę, starają się te ugrupowania w jakiś sposób propagandowo wspierać i też próbować szukać z nimi kontaktu bądź je penetrować. No i wreszcie na trzecim poziomie Rosjanie inwestują w organizacje skrajne, w jakieś ugrupowania o charakterze paramilitarnym, w jakieś ugrupowania separatystyczne, w jakieś ugrupowania już o bardzo skrajnych ideologiach, których celem dla Moskwy nie jest uzyskiwanie jakichś bezpośrednich, doraźnych korzyści w postaci wpływu na władzę, tylko po prostu wykorzystywania do destabilizacji, czyli wspieranie wszelkich działań i wszelkich ugrupowań, i to zarówno skrajnie prawicowych, jak i skrajnie lewicowych, których jedynym celem z punktu widzenia Moskwy jest destabilizowanie sytuacji wewnętrznej w poszczególnych państwach. I to są działania kompleksowe, które są realizowane i na poziomie propagandy, i poprzez oddziaływania przez rosyjskie sieci społecznościowe, które już penetrują wewnętrznie poszczególne państwa europejskie, i również w miarę możliwości różnymi pośrednimi drogami, poprzez różne fundacje, poprzez różne struktury ponadnarodowe, także działające na Zachodzie, próba właśnie penetrowania od wewnątrz poszczególnych państw, które są dla Rosji w jakiś sposób istotne. I to jest działanie, które nie jest unikalne wobec poszczególnych krajów, natomiast Rosjanie starają się wykorzystywać pewne lokalne uwarunkowania, czyli na przykład zwracają uwagę, jakie są problemy polityczne i społeczne w danych państwach, starają się te problemy nasilać i poprzez swoją propagandę stymulować. I wszelkie napięcia, jakie się pojawiają, na przykład tutaj właśnie mamy do czynienia z diasporą ukraińską, starają się rozgrywać te elementy, które mogą sprzyjać destabilizacji.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, Marek Mękiszak, był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

Jest 14.30 w Radiu RMF 24. Czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Kierowcy, zablokowana w kierunku Barwinka jest trasa S19 na Podkarpaciu, niedaleko Krosna. Ciężarówka zderzyła się tam z samochodem osobowym. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Ministerstwo Finansów ostrzega przed kolejną falą oszustw. Jak informuje resort, oszuści podszywają się pod Krajową Administrację

0: całego ugrupowania.
1: To państwo nie jest praworządne, bo ta praworządność dzisiaj znów przymiotnikowa nie ma nic wspólnego z zasadami państwa prawa, z porządkiem naszym domu. I to państwo przez to również w żadnej mierze nie urzeczywistnia zasad sprawiedliwości.
0: Jak mówił Czarnek, żeby wrócić do praworządności przy prezydencie musi być rząd,
1: który będzie z nim ramię w ramię wykorzystywał tę wielką szansę, jaką mamy. To już otwarte okno, bo to okno otworzył przez ten rok właśnie. Swoimi również kontaktami międzynarodowymi, znakomitymi kontaktami za oceanem. W Stanach Zjednoczonych właśnie pan prezydent Karol Nawrocki. Tylko że dzisiaj przy Alejach Ujazdowskich jest ktoś, kto wciska cały czas hamulec.
0: Ocenił polityk Prawa i Sprawiedliwości.
2: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: W faktach RMF24 teraz ważne informacje dla wypoczywających na Warmii. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powodem jest zakwit groźnych dla zdrowia sinic. Z kolei turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać tam wozami konnymi. Ma to związek z wysoką temperaturą i bezpieczeństwem zwierząt. Poinformowało o tym Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka. 4 polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok rozegrają mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają z kolei Raków i GKS Katowice. Najtrudniejsze zadanie przed Jagiellonią, która zmierzy się z utytułowanym szkockim klubem Glasgow Rangers. Twardej gry spodziewa się trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
3: Musimy się spodziewać zagrożenia przez stałe fragmenty. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który będzie świetnie się czuł w powietrzu.
0: A początek tego spotkania o godzinie 18:00.

0: czwartkowe popołudnie, które mam nadzieję spędzacie razem z nami. A dziś fakty RMF FM i radio RMF 24 towarzyszyło żołnierzom na poligonie w krakowskim Pasterniku. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował zmagania z egzaminami dla tych, którzy zdecydowali się na 27-dniowy kurs wojskowy.
1: Kompania Baczność, do 8 chodzić!
2: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
3: Wakacje z wojskiem jest to już trzecia edycja tego, można powiedzieć, kultowego programu, który ma ogromne zainteresowanie, bo chciałem przypomnieć, że już na ten trzeci, ostatni turnus, który rozpoczynamy tutaj w Krakowie, ale również w całej Polsce, 17 sierpnia, nie ma już wolnych miejsc. Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, trwa 27 dni, zakończony jest przysięgą wojskową. Skierowany jest on głównie do młodych osób, a więc pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jest troszeczkę bardziej dojrzały, może w nim wziąć udział. Taki maksymalny wiek to jest 60 rok życia. W ramach tego szkolenia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ci młodzi ludzie, elewi, którzy wstąpią w szeregi armii, poznają podstawowe zasady żołnierki. A więc przede wszystkim są to regulaminy, musztra, poznawanie stopni wojskowej, stopni wojskowych, szkolenie taktyczne, szkolenie strzelec, elementy survivalu, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. To jest taki czas skondensowanej wiedzy, bo 27 dni nie jest to jednak dużo, ale przez te 27 dni poznają maksymalną ilość wiedzy wojskowej oraz szkolą się z zakresu wojskowości.
4: Raz, próba łączności.
5: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
6: Co to jest za radio? To jest specjalne wojskowe radio?
5: Tak, aczkolwiek w aktualnych czasach jest już rzadko używane.
6: Okej. Okay. Co jest w tym takiego trudnego? No bo widzę, że to zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
5: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
4: Słyszycie na 5.
7: Kończyna prawa dolna. Gotów?
8: Gotów.
7: Ćwicz.
6: Słuchajcie, co to jest za ćwiczenie?
9: Ćwiczymy tutaj zakładanie stazy taktycznej, czyli opaski uciskowej. To ma to na celu przećwiczenie w sytuacjach awaryjnych, w sytuacjach postrzału. Jest to bardzo dobry sposób zatamowania krwawienia.
6: Na czym to polega? Co trzeba zrobić?
9: Na kończynę dolną lub górną trzeba założyć specjalną opaskę, odpowiednio ją zapiąć, następnie krępulcem, czyli takim można powiedzieć prętem, dokręcamy to, co powoduje zwiększenie ucisku. Potem odpowiednio zabezpieczyć przed rozpięciem i zapisać na opasce datę i czas założenia jej.
10: Jesteśmy dokładnie na punkcie wykonywania szkolenia z zakresu inżynieryjno-saperskiego. Naszym zadaniem jest wykonanie stanowiska ogniowego, czyli stanowiska do prowadzenia ognia w sytuacji kontaktu z przeciwnikiem, który pozwoli nam prowadzić ogień, odpocząć i ochronić się przed tym postrzałem nieprzyjaciela. To pokażę, jak mnie to instruktorzy uczyli. Zaznaczamy sobie na 1,70 m długi. To musi być uniwersalne, bo jak mam elewa, który ma 2 metry wzrostu,
6: to musi być trochę
10: większe. To musi być takie, żeby on się tutaj schował.
6: Okay.
10: I zaczynamy wykopywać od przodu i robimy sobie do przodu cały wał.
6: Okay.
10: I wykopujemy po prostu całość. Jak to mówił mój instruktor już lata temu, lecimy z metrami.
1: Kompania Baczność, spocznij!
0: No to polecieliśmy z metrami, a to wszystko z bliska obserwował nasz reporter Maciej Sołtys. Tu radio RMF 24, a już za chwilę sprawdzimy, jak we Wrocławiu radzą sobie z falą upału.

0: Radiu RMF 24 przenosimy się do Wrocławia, a tam dziś 30 stopni i chociaż od czasu do czasu pada, to jest bardzo parno i duszno. W taką pogodę należy zwracać szczególną uwagę na dzieci, ale także seniorów, którzy często mieszkają sami i są bez jakiejkolwiek pomocy. Czujni powinni być też ich opiekunowie, przypomina kierownik wrocławskiego SOR przy ulicy Borowskiej dr Janusz Sokołowski.
1: Dla opiekunów osób starszych, leczących, przede wszystkim ważnym elementem, ważnym wskaźnikiem na to, że trzeba skorzystać z pomocy szpitalnej, są na przykład zaburzenia świadomości osób starszych, prawda? Nie rozpoznają swoich współdomowników, nie rozpoznają rodzin, nie rozpoznają osób, które się nimi opiekują. No to najprawdopodobniej świadczy, że ta osoba jest odwodniona i bez wsparcia szpitalnego, bez nawodnienia dożylnego na pewno nie będziemy mogli temu pacjentowi pomóc. Objawy, które związane są także z zaburzeniami elektrolitowymi, które często towarzyszą odwodnieniu, to mogą być na przykład drżenia mięśniowe, to może być słabość mięśniowa i tutaj także będziemy musieli skorzystać z pomocy szpitalnej.
0: Z kolei dzieci powinny pamiętać o nakryciu głowy i przede wszystkim nawadnianiu. Ale do tej najbardziej zagrożonej grupy należą też zwierzęta, które są całkowicie zdane na nas. Przy sklepach coraz częściej można trafić na miski z wodą, natomiast zwierzaki we wrocławskim zoo mogą liczyć nawet na, uwaga, uwaga, lody. Mówi Karolina Mul-Woźniak z wrocławskiego zoo.
2: Staramy się im pomóc jak najlepiej umiemy. Nasi opiekunowie zwierząt zawsze starają się przygotować jakieś schłodzone zbiorniki wonne, spryskiwacze, natryski oraz dodatkowo niektórym zwierzętom przygotowywane są mrożone posiłki w postaci lodów, mrożonych owoców czy też jogurtów. Dodatkowo nasze zwierzęta, ze względu na to, że dobrostan zwierząt jest dla nas priorytetem, mają wybór, mogą same decydować o tym, gdzie chcą się znajdować, czy na wybiegu zewnętrznym, czy wewnętrznym. Zawsze mają otwarte wybiegi wewnętrzne, gdzie na pewno jest nieco chłodniej i mogą się schłodzić przed upalnym słońcem.
0: A jak sobie radzą ludzie? Niektórzy w bardzo oryginalny sposób.
3: Biorę udział z zamiłowaniem, profilaktycznie, w krioterapii. Jeżeli ktoś wie, co to jest krio, to jest terapia zimnym, minus 130 stopni.
2: Później jak pan wychodzi na świeże powietrze, nie doznaje jakiegoś szoku?
3: Absolutnie nie. Mam za sobą, bo pracuję w turystyce, lata doświadczeń w tropikach i pracowałem pod krawatem w korporacji przy, uwaga, plus 50 stopniach w cieniu. Lody polecam tłuste, kapiące, a nie zamrożone, bo jak są zamrożone, to są oszukane, bo to znaczy, że są z wodą.
4: Oczywiście zimne napoje, lubimy lemoniady, cytrynka z miętą, woda gazowana, kostki lodu, jest dobrze.
2: Brzmi pięknie.
4: I smacznie.
5: No lekka dieta, lekkie jedzenie, no i klimatyzacja. Lody, lody, dzieci, lody.
2: Dzieci podpowiadają lody, lody, lody.
6: Tak, lody.
2: To jest taki dzień chyba, kiedy bezkarnie możecie je jeść bez ograniczeń, co?
5: Jak są grzeczni, to mają bez ograniczeń, jak są niegrzeczni, to babcia ogranicza.
2: Ile potrafisz zjeść lodów, przyznaj się?
6: Całe pudełko.
0: Całkiem niezły wynik. No i co się okazuje, miłośnicy upałów są nawet wśród zwierząt.
2: Wydaje mi się, że chyba głównie zwierzęta, które na przykład ssaki morskie, takie jak kotiki czy też foki, one na pewno cieszą się z wysokich temperatur, ponieważ mają bardzo duże zbiorniki wodne, gdzie mogą sobie pływać i nurkować. Dodatkowo zwierzęta, którym takie upały nie przeszkadzają, to oczywiście gady. Mamy wspaniałe dwa wybiegi zewnętrzne dla żółwi słoniowych oraz dla żółwi pustynnych i żółwi promienistych pochodzących z Madagaskaru. One uwielbiają kąpiele słoneczne. Dla nich takie słońce to dodatkowe źródło witaminy D3, która jest bardzo potrzebna w budowaniu kośćca tych żółwi.
0: Mam nadzieję, że także pośród was, drodzy słuchacze, są miłośnicy upałów, aczkolwiek to i podobno ostatni dzień tak drastycznie wysokich temperatur.
7: RMF 24.

0: słuchacie radia RMF24 w czwartkowe słoneczne popołudnie i coraz śmielej zbliżamy się do godziny 15. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Piroman ze Swarzędza ma zarzuty i areszt. Przedstawimy ustalenia w sprawie mężczyzny, który w swoim samochodzie umieścił materiał wybuchowy i pojechał na stację paliw. Będą ostrzeżenia o problemach na trasach na Podkarpaciu i na Mazowszu. W drodze są także pielgrzymi.
2: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga.
1: Przemierzają setki kilometrów. Dziesięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który na stacji paliw pod poznańskim Swarzędzu umieścił we własnym samochodzie urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Jerzy B. w połowie lipca sam poinformował służby o tym, że podczas tankowania zauważył we wlewie paliwa nietypowe urządzenie z kablami. Łączymy się z naszym poznańskim reporterem Beniaminem Kubiakiem-Piłatem. Co więcej ustalili śledczy?
3: Po zgłoszeniu, które wpłynęło od właściciela auta, zbadali oni samochód, zabezpieczyli ślady i przystąpili do dalszego sprawdzania, co dokładnie znajdowało się we wlewie paliwa. Okazało się, że to improwizowane urządzenie zapalające ze zdalnym zapalnikiem, do którego dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie go w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób w pobliżu pojazdu znajdującego się na stacji paliw, przekazała poznańska prokuratura. Policjanci przeanalizowali monitoring, przesłuchali świadków i zatrzymali samego zgłaszającego kierowcę. W swoim mieszkaniu miał półprodukty, które mogły posłużyć do stworzenia ładunku wybuchowego i mieszaninę pirotechniczną, podobną do tej, która była w jego samochodzie. Podejrzany usłyszał zarzuty, odmówił składania wyjaśnień. Został aresztowany na 3 miesiące.
1: Ukraiński samolot transportowy, obok którego w nocy z wtorku na środę wykryto na lotnisku w Lipsku dron z materiałem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową, podają niemieckie media. Z ich ustaleń wynika, że było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Kolizja samochodu osobowego z ciężarówką na trasie ekspresowej S19 między Jabłonicą Polską i Duklą na Podkarpaciu. W miejscu piastowym zablokowana jest jezdnia w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Uważajcie też na Krajowej 12 na Mazowszu między Opocznem i Radomiem. Tam podobna kolizja. W pobliżu Wawrzyszewa trasa jest zablokowana.
4: Reporterzy RMF FM prezentują.
1: 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. 6 sierpnia, rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, podsumowujemy jego 12-miesięczne sprawowanie Urzędu Głowy Państwa. Ponownie w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
5: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
6: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
5: Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że prezydent ma tylko jedną inicjatywę.
7: Intencją tego prezydenta nie jest bycie prezydentem Rzeczypospolitej, a przygotowanie gruntu pod nowy rząd. Rząd, którego premierem będzie pan Bogucki, a ministrem spraw zagranicznych będzie pan Przydacz.
5: Karol Nawrocki w ostatnim czasie zapowiedział też odpowiedź na Kampus Polska organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec sierpnia prezydent zaprasza młodych wyborców na spotkanie do rezydencji w Juracie.
1: Blisko 300 kilometrów drogi i 8 dni marszu. Po raz 315 z centrum stolicy wyruszyła najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
8: Każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci inni idą. O zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich.
9: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
10: Ta atmosfera. Ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
9: Pogoda nie daje w kość w trasie?
11: Na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
9: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
2: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa.
1: Z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Około 4000 pątników ma dotrzeć do Częstochowy 14 sierpnia. A w faktach za niespełna godzinę opowiemy o powstającym dreszczowcu. To serial Kill Jackie z Katriną Zeta-Jones w roli głównej. Zostańcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: połowie dnia w centralnej i północnej Polsce sporo chmur, przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Tropikalna aura powoli opuszcza nasz kraj. Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza najdłużej będzie się dziś utrzymywała we wschodnich rejonach. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie jeszcze późnym popołudniem słupki rtęci wskażą nawet 37 kresek. W Trójmieście na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że w nocy w południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
0: Radio RMF 24. Popołudnie z radiem RMF 24 ku nowemu rządowi. Taki tytuł nosi konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Opowiemy o niej więcej w naszym popołudniowym programie. Ale na początek nowe doniesienia pogodowe. O ile w Polsce wraz z końcem tygodnia będziemy mogli odpocząć od drastycznie wysokich temperatur, o tyle we Francji wedle zapowiedzi upały mogą potrwać zdecydowanie dłużej. Jak długo? O tym już za chwilę w RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami. Gramy dalej! We'll be right back.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Upały mogą trwać we Francji aż do początku grudnia. To długofalowe przewidywania tamtejszego Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France. Do tego już piąta tego lata fala rekordowych temperatur, która ma się we Francji rozpocząć za kilka dni. A my w Radiu RMF 24 łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam wszystkich bardzo gorąco, że się tak wydarzy.
0: Marku, jakie temperatury zapowiadają we Francji tamtejsi synoptycy w sierpniu oraz we wrześniu?
1: Otóż według przewidywań Państwowego Instytutu Meteo France temperatura może dosyć regularnie sięgać 40 stopni Celsjusza w cieniu, to znaczy może, ale nie musi. Na razie za kilka dni ma się rozpocząć już piąta tego lata fala rekordowych upałów we Francji, to znaczy w wielu regionach, w tym w regionie paryskim, temperatura może nie tylko sięgnąć, ale i przekroczyć 40 stopni Celsjusza w cieniu, do czego paryżanie już zresztą zaczynają się trochę przyzwyczajać w tym roku, choć dla większości mieszkańców francuskiej stolicy jest to oczywiście dosyć męczące. Później nie wiadomo do końca, jakie będą temperatury, ale według Instytutu Meteo France wszystko wskazuje na to, że mogą być one aż do początku października dużo wyższe niż zwykle, dlatego można mówić o upałach, które będą trwały być może właśnie do końca września.
0: Marku, we Francji towarzyszy temu susza w zdecydowanej większości regionów kraju, prawda?
1: Niestety tak. Prawie w całym kraju ogłoszono z tego powodu restrykcje dotyczące używania wody, na przykład zakazy podlewania przydomowych ogródków, mycia samochodów poza miniami, zakaz wypełniania wodą prywatnych basenów i tak dalej. Kolejne ograniczenia mają zostać ogłoszone jeszcze dzisiaj. Konsekwencje suszy mogą boleśnie odczuć między innymi konsumenci. Już teraz zapowiadana jest podwyżka cen na przykład owoców i warzyw o ponad 20%.
0: Z gorącego Paryża dla radia RMF 24 Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A o pogodzie i o zmianach klimatycznych jeszcze dzisiaj porozmawiamy. O godzinie 16 będzie razem z nami klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Senatorowie nie zgodzili się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Nie jestem człowiekiem, który będzie robił, gdybym został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie robił rewolucję w Instytucie Pamięci Narodowej. Ja jestem człowiekiem, który woli ewolucję, woli drobnymi krokami zmieniać instytucje i uważam, że zaproponowałem program.
0: Mówił Mateusz Szpytma. Zapowiedział utworzenie rejestru zbrodni 1939-1956 oraz otwarcie w ramach IPN Biura Analiz i Interwencji, które prostowałoby nieprawdziwe informacje o historii Polski.
1: Widzimy dojmującą konieczność zintensyfikowania takich działań, które wcześniej były także potrzebne, ale w dzisiejszej rzeczywistości jest tak, że niemal nie ma dnia, w którym nie trzeba prostować, interweniować w sprawie, co się dzieje, co mówią politycy w innych krajach, czy dziennikarze na temat historii Polski, jak to jest wszystko zniekształcone, a bardzo często po prostu są to wprost kłamstwa. To nie spowoduje zwiększenia struktury organizacyjnej, dlatego że zaproponowałem zlikwidowanie jednego z dotychczasowych biura wydarzeń kulturalnych. Ale najważniejszą rzeczą, którą chciałbym zrealizować jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, gdybym było dane piastować ten urząd, to jest realizacja projektu Rejestr Zbrodni 1939-1956, a w szczególności 1939-1945.
0: Mówił Mateusz Szpytma, ale nie przekonał Senatu. Za jego kandydaturą było 38 senatorów, przeciw głosowało 50, jedna osoba wstrzymała się od głosu. A my przypomnijmy, było to drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim, który dokładnie rok temu został prezydentem.

0: Radiu RMF 24 najnowsze informacje ze świata polityki. Z jakimi pomysłami Prawo i Sprawiedliwość wejdzie w kampanię wyborczą? W browarach warszawskich PiS przedstawił założenia programu wyborczego. I na tej konferencji był nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kacprze, ważne pytanie. Jak Prawo i Sprawiedliwość chce odbudować zaufanie wyborców?
1: No, wielu konkretów nie poznaliśmy. To raczej było takie, ta dzisiejsza konwencja programowa, bo tak to było nazwane, to było taka odpowiedź na to, co robi Mateusz Morawiecki, bo po tym, jak doszło do rozpadu w Prawie i Sprawiedliwości, były premier dość aktywnie spędza czas w różnych redakcjach, przychodzi, opowiada o tym, jaki ma plan, zapowiada różne działania.

0: No więc Prawo i Sprawiedliwość, mimo że w kalendarzu ten 6 sierpnia nie był zabukowany, tak decyzja na Nowogrodzkiej zapadła w ostatnim czasie. Musimy wyjść z czymś do ludzi. No i były jak zwykle dużo mocnych słów z ust liderów Prawa i Sprawiedliwości. No i przede wszystkim najważniejszego dla prawicy lidera, mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości, czyli Jarosława Kaczyńskiego, bo prezes PiS-u jak zwykle używa słów mówiących o tym, że zagrożona jest nasza suwerenność. W jakim kontekście? No to posłuchajmy. Jarosław Kaczyński.
1: Dzisiaj, szanowni państwo, jest zagrożona nasza suwerenność, nasza niepodległość, zagrożona innymi metodami niż te, które stosowano przed już dzisiaj prawie 100 laty, ale zagrożona, bo próby zmiany Unii Europejskiej, która i tak ogranicza suwerenność, no ale na to żeśmy się zgodzili, zmiany tak daleko idącej, że trudno będzie mówić o suwerenności właściwie wszystkich państw poza może dwoma Niemcami, no to będzie to państwo dominujące, no i może Francją.
0: Tyle Jarosław Kaczyński. Pojawiały się kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ale konkretów tutaj brak, raczej takie szeroko rozumiane pojęcia, że musimy zadbać o zdrowie Polaków, musimy sprawić, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, bez jakichś większych przykładów. Tak samo Przemysław Czarnek, czyli kandydat PiS-u na premiera, mówił m.in. o problemach polskiej demografii.
2: Może nie zasadniczą, ale na pewno ważnym elementem składowym jest polityka mieszkaniowa. Na to też musimy zwrócić uwagę, jak doprowadzić do sytuacji, żeby na wolnym rynku, nikt tutaj nie chce żadnego socjalizmu wprowadzać, jednak stymulować rynek mieszkaniowy tak, żeby młodych ludzi było stać na zakup tego mieszkania. Żeby młodzi ludzie nie byli poddawani bańce spekulacyjnej na rynku deweloperskim, który niszczy możliwości urządzenia własnego małego domu bądź własnego małego mieszkania po to, żeby rozwijać rodzinę.
0: Tyle Przemysław Czarnek. Także jak słyszymy z ust jednego i drugiego polityka, konkretnych przykładów tutaj nie ma. Na jesień planowana jest większa konwencja, już taka, jaką znamy z przeszłości, na jakiejś większej hali z większą liczbą uczestników. No i tam według moich informacji ma pojawić się pomysł na ustawę, coś w stylu 800-500+, czyli coś, co ma przyciągnąć konkretnie wyborców, bo na razie są tylko wielkie słowa, które niekoniecznie trafiają do tych tak zwanych umiarkowanych wyborców.
3: Czyli panie Kacprze, na koniec króciutko, bez zaskoczeń, tak?
0: Bez zaskoczeń, zdecydowanie.
3: Kacper Wróblewski,
0: bardzo dziękuję.
3: RMF24, bardzo dziękujemy.
4: Radio RMF24.

0: Radiu RMF 24 mamy teraz ostrzeżenie dla miłośników muzyki i koncertów na żywo. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż nieistniejących biletów na koncerty i festiwale i podszywają się pod oryginalne biletarnie, poinformował Państwowy Instytut Badawczy NASK. W cyberbezpieczeństwie jedna zasada pozostaje niezmienna. Jeśli oferta wygląda zbyt dobrze, by była prawdziwa, prawdopodobnie jest oszustwem, zwraca uwagę Iwona Pruszyńska z NASK. A eksperci piszą o możliwych scenariuszach oszustwa na bilet. Pierwszy to sprzedaż biletów, które w rzeczywistości nie istnieją. Oszuści kontaktują się z użytkownikami poszukującymi w sieci wejściówek, rzekomy posiadacz biletu oferuje jego sprzedaż, jednocześnie nalegając na szybką płatność, zazwyczaj za pomocą przelewu na numer telefonu. Po otrzymaniu pieniędzy cyberprzestępca przestaje odpowiadać na wiadomości. I drugi scenariusz to fałszywa strona internetowa, udająca oficjalne serwisy sprzedaży biletów. Choć użytkownik dokona zapłaty za wydarzenie, to kwotę otrzymują cyberprzestępcy. NASK radzi, by zawsze sprawdzać adres strony internetowej przed podaniem danych i dokonaniem płatności. Z kolei w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych ofert cenowych oraz informacji o ostatnim dostępnym bilecie, warto zachować ostrożność i po prostu go nie kupować. A u nas w radiu RMF 24 tylko sprawdzone informacje i oczywiście znakomita muzyka.
1: Tu radio RMF 24.

0: Godzina 16, coraz bliżej, zatem już teraz fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Po tragicznym wypadku zablokowana Krajowa 74 w Świętokrzyskiem. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Nie ma też zgody Izby Wyższej na referendum prezydenta. Mamy doniesienia o interwencjach po burzach i apel o ostrożność w pobliżu rzeki Soły. Zawyją syreny w Śląskiem. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W Łagowie między Opatowem a Kielcami w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Trasa, ostrzegamy, jest zablokowana i trzeba korzystać z objazdów. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej jego kandydaturę głosami opozycji PSL-u poparł Sejm. Na linii nasz reporter Kasper Wróblewski.
2: Dzień witam dobry, cię, Katrze.
1: Jakie są wyniki głosowania?
2: Mateusza Szpytmę poparło 38 senatorów, 50 było przeciw. Ale to nie jest zaskoczenie, bo o takim scenariuszu mówił jeszcze w ubiegłym miesiącu premier Donald Tusk.
3: Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
2: Decyzja Senatu oznacza, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN-u rozpocznie się od nowa.
1: I to, Kacprze, nie jedyna dzisiejsza decyzja Senatu, o której możemy mówić, że nie jest zaskoczeniem. Prawda?
2: Tak, zgodnie z przewidywaniami Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek Karola Nawrockiego w tej sprawie, który został odrzucony przez senatorów.
1: Gwałtowna zmiana pogody odczuwalna między innymi w północno-wschodniej Polsce. Dostajemy telefoniczne sygnały od naszych słuchaczy.
4: Przez Warmię i Mazury przychodzi potężna burza. Potężne podtopienia.
1: Usłyszeliśmy od słuchacza, który zadzwonił na naszą gorącą linię 600-700-800. W regionie strażacy interweniowali już ponad 60 razy, głównie w pobliżu Braniewa, wspomnianego Lidzbarka, Warmińskiego, a także Bartoszyc.
5: Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów i drzew blokujących drogi oraz kilku lokalnych podtopień posesji. Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Jako służby na bieżąco monitorujemy sytuację pogodową. Apelujemy do mieszkańców naszego województwa o zachowanie ostrożności.
1: Apelował rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Za godzinę rozpocznie się zwiększony zrzut wody z elektrowni Porąbka w Międzybrodziu Bialskim w Śląskiem. Rozlegną się syreny alarmowe. W faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dlaczego trzeba zrzucić wodę ze zbiornika Czaniec?
6: Jak tłumaczą przedstawiciele PGE Energia Odnawialna, wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia musi wpuścić do sieci więcej prądu. Ten zrzut wody zaplanowano w godzinach od 17 do 22. W momencie otwarcia klap na zbiorniku Czaniec rozlegną się syreny alarmowe. Wzrośnie też poziom wody w rzece Sole. W tym czasie nad jej brzegami warto zachować szczególną ostrożność.
7: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Katrin Zeta-Jones staje do walki z 7 demonami. Trwają zdjęcia na planie dreszczowca Kill Jackie.
8: Cekinowa suknia i fioletowe futerko z krótkim rękawem. W takim stroju Katrin Zeta-Jones uwieczniona została na nowym zdjęciu z planu. Aktorka gra Jackie Price, która kiedyś przemycała narkotyki na szeroką skalę i na cały świat. Żyła w luksusie, podróżowała po świecie, sprzedawała dzieła sztuki i skutecznie ukrywała swoją tożsamość. Do czasu, gdy ktoś z przeszłości nasłał na nią 7 demonów, taką elitarną grupę najgroźniejszych płatnych zabójców. A ona postanowiła zapolować na nich jako pierwsza. Ma być 8 odcinków, a premierę zaplanowano na koniec roku.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Ja jeszcze poinformuję, że w następnych faktach ponownie zajrzymy do wielkopolskiej stolicy. A gdzie konkretnie będziemy?
9: W starej historycznej dzielnicy Poznania.
1: Dokąd chodzą lokalsi? Zdradzamy to w wakacyjne czwartki. Słyszymy się ponownie punktualnie o 17. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: koniec dnia na południu Polski będzie upalny i słoneczny. W Rzeszowie poniżej 30 stopni Celsjusza słupki rtęci wskażą dopiero po zmroku. Niemal w całym kraju w najbliższych godzinach możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a nawet burz. Wieczorem w rejonie nadmorskim temperatura spadnie do 18 kresek. W piątek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie popada i zagrzmi. Lokalnie może wystąpić grad. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 19 kresek na Pomorzu, 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Tu Radio RMF 24. Czwartkowe popołudnie z RMF 24. W tej godzinie powiemy m.in. o cenach paliw, które niestety cały czas rosną. I rośnie także temperatura w Europie, która znalazła się w samym centrum klimatycznego kryzysu. Już za chwilę będzie z nami klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kuba Śliwiński, RMF 24. Na razie na deszcz nie możemy liczyć, no to niech nam zagra grupa Lady Punk. Znowu pada deszcz.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Europa znalazła się w samym centrum klimatycznego kryzysu. Najnowsze dane nie pozostawiają wątpliwości. To właśnie ten kontynent doświadcza najszybszego wzrostu temperatury na całej planecie. Podczas gdy średnia temperatura na Ziemi wzrosła od czasów przedprzemysłowych o około 1,3 do 1,4 stopnia Celsjusza, na starym kontynencie wzrost ten przekroczył już 2,4 stopnia Celsjusza. A razem z nami w radiu RMF24 jest klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Europa ociepla się szybciej niż pozostałe kontynenty? Z czego to wynika?
1: Wie pan, my jesteśmy bardzo na północy, kontynentem, który jest bardzo przesunięty do bieguna. Prawda jest taka, że projekcje dla biegunów w ramach tego wzrostu o 4 stopnie Celsjusza globalnego to jest około 6 stopni. Europa jest na północy, szczególnie ta nasza część. I tutaj de facto to ocieplenie do końca tego stulecia powinno osiągnąć wartość 4,5 stopnia. Wspomniał pan o 2 stopniach, jesteśmy więcej na półmetku.
0: A co ma ten największy wpływ na temperaturę w Europie? Pan już troszeczkę o tym powiedział, ale gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć i to zdecydowanie.
1: Atmosfera, ona nagrzewa się cała, bo trzeba pamiętać, że nagrzewa się w całości. My pompujemy gazy szklarniowe, głównie w wyniku produkcji energii, krótko mówiąc spalania paliw kopalnych, ale gdy się zastanowimy, jak to działa na atmosferę w poszczególnych miejscach, to się okaże, że im bardziej w kierunku bieguna, tym to ogrzewanie przy powierzchni Ziemi, czyli ten efekt, który my odczuwamy, tą wyższą temperaturę, jest coraz większy. To wynika między innymi z tego, że powietrze na biegunach na przykład potrafi osiadać i nawet gdy jest bardzo zimne, to jednak wzrost temperatury o 6 stopni jest zauważalny. Europa jest dokładnie na półmetku, więc te 4 stopnie Celsjusza, o których mówimy, one tutaj muszą, że tak powiem, najbardziej wystąpić. Gdybyśmy zajrzeli, nie wiem, w okolice równika, to będzie pewnie około 2-2,5 stopnia i to będzie miejsce, w którym to powietrze się miesza, ciepło odchodzi od powierzchni, jest intensywnie mieszane, więc jesteśmy gdzieś w między. No i ta temperatura, ten wzrost nie powinien dziwić. My rzeczywiście jesteśmy na silnej trajektorii wzrostowej.
0: No ale właśnie, panie profesorze, to jest taka tendencja, do której już należy się raczej przyzwyczajać. To jest proces, którego nie można zahamować. Pytanie, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach?
1: To znaczy, to pamiętajmy, że przyszłość zależy w dużej mierze od nas, bo gdy my powiemy, że w zasadzie już trzeba się do tego przyzwyczajać, to nic nie zrobimy i po prostu nie zahamujemy tego podstawowego powodu, czyli pompowania gazów szklarniowych do atmosfery i czynienia jej coraz cieplejszą. I w tym momencie w zasadzie nie pozostaje nam nic innego, jak przyjmować kolejne ciosy w postaci falu upałów, suszy czy też gwałtownych opadów deszczu, tak jak w okolicach Polski, a na przykład już w okolicach Morza Śródziemnego to będzie coraz częstsze występowanie na przykład pożarów. Ale no, przyszłość zależy od nas i tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim ograniczać bardzo mocno emisję gazów szklarniowych. Innymi słowy, transformacja energetyczna, przejście na nieemisyjne źródła energii, tak żeby ta atmosfera nam się nie ogrzewała. Także nie przyzwyczajajmy się, działajmy w kierunku zahamowania tego wzrostu, bo pamiętamy, że do 2 stopni Celsjusza globalnie jeszcze mamy dystans jakiś i jeszcze możemy coś zrobić.
0: Ale panie profesorze, gdybyśmy mogli skierować taką odezwę do słuchaczy radia RMF24, czy oni w takim pojedynczym przykładzie mogą coś zrobić, żeby ta tendencja no rzeczywiście nie była wzrostowa? Jak my możemy wpłynąć na te zmiany?
1: Używamy źródeł energii, które nie są związane z emisją dwutlenku węgla. To jest bardzo ważne i stosunkowo proste. Krótko mówiąc, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, samochody elektryczne, które napędzane są energią zieloną, bo im więcej paneli słonecznych na dachu, turbin wiatrowych, no i też elektrownie atomowe tu będą potrzebne, tym mniejsza emisja. Wtedy samochód elektryczny zwyczajnie nie emituje dwutlenku węgla i hamujemy emisję, hamuje się emisję w innych krajach, u nas też potrafimy.
0: Panie profesorze, wczoraj hydrolodzy z IMGW podali, że stan wody w Wiśle w Annopolu wyniósł 160 cm i był najniższy w historii pomiarów prowadzonych w tym miejscu, a w całej Polsce obowiązuje obecnie 71 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą. Pytanie, czy konsekwencją zmian klimatu będzie także wysychanie źródeł wody?
1: Tak, oczywiście. To znaczy pamiętajmy, że susze były, są i będą. Sens w tym, że wzrastająca temperatura zwyczajnie podnosi intensywność parowania, a nasze gospodarowanie wodą niestety Też nie mamy w sobie odruchu oszczędności umiaru i to te dwa elementy, one się składają w całość, tworząc no, bardzo nieprzyjemną mieszankę, taką, w której zmiana klimatu, takie właśnie deficyty wody, niskie stany wody, na przykład w rzekach, wywołuje coraz bardziej. Proszę pamiętać, że to jest dopiero początek sierpnia. My de facto te spadki poziomu wody będziemy jeszcze obserwować przynajmniej do końca sierpnia, jeśli jeszcze nie we wrześniu, więc sytuacja jest bardzo poważna. Oszczędzajmy wodę, oszczędzamy też energię, bo jako społeczeństwo, jako naród powinniśmy, że tak powiem, się też jednoczyć wokół takich problemów jak no, niedobory wody.
0: No to właśnie, w tym kontekście jeszcze pozostańmy i być może przedstawmy także naszym słuchaczom kolejną taką pigułkę dotyczącą właśnie oszczędzania chociażby źródeł wody. Panie profesorze, czy w naszym codziennym życiu są rzeczy, są zachowania, które mogą ograniczyć te negatywne tendencje? Pytanie, co my możemy zrobić?
1: No nie musimy podlewać zawsze trawników. Ja wiem, że trawnik cieszy, ale może czas posiać łąkę kwietną albo zwyczajnie zostawić ten trawnik, żeby żył własnym życiem. Być może nie będzie podobny do tego, co na desce kreślarskiej projektanta, natomiast będzie naturalny, nie będzie potrzebował wody. Możemy oszczędzić też wodę na myciu aut. Nie musimy tych aut ciągle myć w przypadku, gdy mamy deficyty wody. Jeżeli będą trochę bardziej zapylone, owszem, może nie będzie tak elegancko, ale zaoszczędzimy wody. Nie zawsze musimy napełniać wszystkie baseny wodą. Może idźmy do sąsiada, zintegrujmy się z nim, skorzystajmy z jednego basenu. Są miejsca, gdzie zużywamy bardzo dużo wody, mówię tak w codziennym życiu. Możemy to zużycie ograniczyć. Pamiętajmy, że też możemy łapać deszczówkę. Deszcze będą padać i po tej fali upału w wielu miejscach były już potężne opady, a jeszcze będą. Co do tego nie ma wątpliwości. Łapmy deszczówkę, zamiast używać wody wodociągowej, używajmy tych beczki. To też ograniczy zużycie wody. Będziemy, że tak powiem, bezpieczniejsi wszyscy dzięki takim drobnym pracom w naszych ogródkach.
0: Jak rozumiem pan, panie profesorze, jak najbardziej do tych wszystkich zasad się stosuje.
1: Tak, oczywiście. Mam dość brudny samochód. Trawnik zostawiam na pastwę środowiska i nie narzekam.
0: Rozumiem. No to na koniec, panie profesorze. Jak pan sądzi, za ile lat będziemy musieli zmienić definicję tego, w jakiej strefie klimatycznej jest Polska? I pytanie, czy grozi nam to, że to nie będzie już ten klimat umiarkowany?
1: Nasz klimat będzie coraz cieplejszy i słowo umiarkowany w pewnym sensie będzie zawsze pasować. Natomiast pamiętajmy, że u nas podmuch z północy zawsze jest możliwy. To teraz on się objawił między innymi tym, że ta zimna masa powietrza przyhamowała uderzenie jednej z fal upałów, które dotknęły Francję i Hiszpanię. W zasadzie dwie fale upałów ominęły nas dzięki temu podmuchowi, ale pamiętajmy, że my poczuliśmy, że jest to ochłodzenie, a to były temperatury rzędu 23-25 stopni. Proszę zauważyć, jak zmiana klimatu zmieniła nasze standardy. 20 stopni Celsjusza w 80-tych latach to była bardzo ciepła, miła aura, a dzisiaj to jest praktycznie rzecz biorąc temperatura, którą uznajemy za chłodną.
0: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był razem z nami w radiu RMF24. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
2: Tu radio RMF24.

znakomita grupa POD, którą przed kilkoma dniami mogliśmy podziwiać na festiwalu Poland Rock. A tymczasem w radiu RMF24 zdradzimy wam teraz pewną tajemnicę, mianowicie dokąd w wolnym czasie chodzą poznaniacy. Pośród gęstej zabudowy zabytkowych kamienic zbudowanych na poznańskich Jeżycach znajduje się jedna brama, do której zaglądać lubią kinomaniacy ze stolicy Wielkopolski. Od kilkudziesięciu lat znajduje się tam jedno z najbardziej rozpoznawalnych wśród mieszkańców Poznania kin studyjnych.

0: każdy wakacyjny czwartek w Radiu RMF 24 zabieramy Was do różnych miejsc, do których najczęściej chodzą lokalsi. Dziś jesteśmy w kinie Rialto przy ulicy Dąbrowskiego na poznańskich Jeżycach.
1: Kino Rialto jest jakimś takim po pierwsze fajnym miejscem i takim kultowym miejscem, a po drugie, co też w tego typu stłocach też zawsze zwracam uwagę, że jesteśmy takim miejscem, które tutaj trwa od naprawdę kilkudziesięciu lat. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy właśnie nawet naszego, czyli mojego tutaj pobytu, a to już jest ponad 20 lat, to naprawdę się bardzo dużo tutaj zmienia na tej ulicy. Bardzo dużo jest takich punktów, które raz były sklepami, potem były jakimiś innymi punktami obsługowymi, potem były znowu czymś innym. Natomiast my tutaj rzeczywiście trwamy i to jest, myślę, taki fajny, stały punkt na mapie Jeżyc, który zawsze jakoś tam jest w miarę pewny. Nawet ostatnio chyba będziemy mieli taką sytuację, że będziemy jakimś punktem orientacyjnym w jakiejś grze, która się tutaj ma zostać wydana przez miasto, także naprawdę fajnie.
2: Bogata, długoletnia, ja wiem, że w kilku zdaniach to pewnie trudno streścić, ale spróbujmy, jaka jest historia tego miejsca.
1: Kino powstało jeszcze przed wojną, dokładnie zostało otwarte w 1938 roku, także tak naprawdę na chwilę przed wojną, przed wybuchem II wojny. Z takich zapisków, do których prasowych, do których dotarliśmy, to prawdopodobnie pierwsze seanse były już w grudniu 1937 roku i tak właśnie podajemy, że 28 grudnia 1937 roku to jest takie miejsce, kiedy właśnie kino Rialto zostało otworzone. Natomiast taki normalny start miało prawdopodobnie na początku stycznia 1938 roku. No i od tego czasu właśnie tutaj funkcjonuje. No wiadomo, że przez ten pierwszy rok to był taki rok typowo, właściwie pierwsze dwa lata były takie lata przedwojenne. W czasie wojny to kino było kinem niemieckim. Natomiast taką bardzo fajnym elementem w historii właśnie Rialto jest to, że w 1945 roku, kiedy Poznań został wyzwolony, to Rialto było jedynym kinem, które przetrwało w całości. Tak naprawdę nie było tutaj już prawie żadnych uszkodzeń. No i dzięki temu właśnie tutaj odbył się pierwszy taki prawdziwy seans filmowy po wyzwolonym Poznaniu. Także była to jakaś taka podobno bardzo duża uroczystość. Była tutaj orkiestra, jakieś notable i w ogóle. No i to właśnie był ten 45 rok i wtedy kino zaczęło nazywać się Jedność. W ogóle na samym początku w 37 roku, jak je otworzono, to było Adria. Potem po zakończeniu wojny przez trochę ponad chyba rok czy półtora funkcjonowało jako Jedność i potem stało się już kinem Rialto, którym jest do teraz.
0: Opowiadał Piotr Zaken z poznańskiego kina Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A to była oczywiście kolejna odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi?

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Informacji, delikatnie mówiąc, nie najlepszych. Ceny paliw poszybowały. Za litr 95 musimy zapłacić około 7,50 zł, a za diesla już ponad 8 zł. Kierowcy w Zakopanem mówią, że tankowanie boli, a przyjazd na wakacje w polskie góry stał się przez to o wiele droższy.
1: Tankowanie teraz boli?
2: Bardzo.
1: A w Zakopanem boli bardziej?
2: Jak kogoś nie stać, żeby przyjechać do Zakopanego, to raczej nie przyjeżdża, tak? Ale no niestety wszędzie boli. No trzeba pracować i dużo jeździć. Też wszystko kosztuje, nie?
1: Ciekawy jestem, ile to jest więcej niż w zeszłym roku na przykład.
2: W zeszłym roku akurat nie byliśmy w Zakopanem, ale no na pewno jest drogo. Byliśmy w czerwcu w Grecji też autem i też bolało, ale było lepiej. I teraz te 8 zł, 8 z kawałkiem naprawdę już jest makabra.
1: To się czuje, tak? Po zatankowaniu całego baku to portfel zaczyna troszkę płakać.
2: Tak. I mówi, dorzuć mi jeszcze coś.
3: No na pewno boli.
1: W Zakopanem boli bardziej, czy?
3: Nie, myślę, że wszędzie tak samo. My z Wielkopolski, myślę, że to jest to samo.
1: A próbowała pani mniej więcej policzyć, ile taki dojazd, przyjazd na wakacje teraz kosztuje?
3: Oj, trudno powiedzieć, ile więcej. Wie pan, no my robimy bardzo dużo kilometrów w roku, więc no to odczuwamy, nie? Ale no trudno jest mi powiedzieć, ile.
4: Ciężko mi powiedzieć, bo ja mieszkam tutaj, także nie przyjem na wakacje. Ale na pewno jest to dość wysoki koszt. No chyba te 25%, nie? 20-25%.
5: No ceny powalają trochę znów, także no nie oszukujmy się.
1: Ile taki przyjazd na wakacje teraz kosztuje, wyjazd na wakacje?
5: No mnie jak akurat, jak jadę 422 km, no to tak na paliwo muszę co najmniej wydać z jakieś, no do 700 zł.
1: No to chyba dużo więcej niż przed rokiem, prawda?
5: Tak, tak. Rok temu to było takie 500, 600.
1: Czyli to się już czuje?
5: Czuję się. Kieszonka idzie w dół.
1: Mogliby coś z tym zrobić, myślę.
5: No mogli, ten jak to. Trochę by mogli obniżyć ten jak to.
1: No tak.
5: Zwłaszcza, że baryłka ropy rok temu była ten jak to droższa i mnie się płaciła. Teraz jest baryłka jeszcze tańsza i drożej płacimy.
0: Kieszonka idzie w dół, a z kierowcami w Zakopanem rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji w to słoneczne, czwartkowe popołudnie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Pietrzak.
1: Ponownie witam i ponownie zapraszam. Zablokowana droga krajowa Kraków-Zator po wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby. PiS chciałby wprowadzić restrykcyjną politykę imigracyjną.
2: Zbudujemy centra deportacji.
1: Będziemy też w Poznaniu, w pięknym parku.
3: Jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat.
1: Zapraszam na Fakty o 17. Dwie osoby zostały ranne w czołowym zderzeniu samochodów osobowych na drodze krajowej 44 między Krakowem a Zatorem w pobliżu Spytkowic. Ostrzegamy, trasa jest zablokowana i trzeba tam korzystać z objazdów drogami lokalnymi. Do sądu rodzinnego skierowana została sprawa 16-latka, który przewoził swojego rówieśnika na hulajnodze elektrycznej na drodze krajowej 45 w Roszkowie w powiecie raciborskim w Śląskiem. Kierujący miał prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policja przypomina, że dla hulajnóg jest droga dla rowerów, a w razie jej braku jezdnia z dopuszczalną prędkością do 30 km na godzinę. Nie wolno przewozić pasażerów, nie wolno korzystać z telefonu. Również stołeczne pogotowie ratunkowe zwracało uwagę na problem poruszających się jednośladami.
4: Z naszej perspektywy rzeczywiście bardzo dużo jest w ostatnim czasie zdarzeń z udziałem hulajnóg. Tutaj apelujemy o to, żeby jeździć ostrożnie, używać kasków, bowiem z mojej perspektywy w sumie 11 lat pracy w systemie ratownictwa medycznego doskonale wiem też jako czynny motocyklista, że te urazy głowy stanowią bardzo ciężkie rokowanie, zwłaszcza jeżeli nie mamy zabezpieczenia takiego przed tym urazem głowy, więc tu koniecznie kaski, nawet naprawdę na rolkach, na hulajnogach, na rowerach, a na motocyklach przede wszystkim wysokiej jakości kaski. To jest najważniejszy element ubioru.
1: Podkreślał w rozmowie z warszawskim reporterem RMF Max ratownik medyczny Kamil Bricke. Beata Szydło będzie się odwoływać od decyzji rzeszowskiego prokuratora, który nałożył na nią mandat w wysokości 3000 zł za zignorowanie wezwań na przesłuchanie. Była premier ma złożyć zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
5: Pan prokurator interpretuje przepisy prawa nieco odmiennie niż na przykład prokuratura w Warszawie. Ja odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawiał.
1: Wyjaśniała dziennikarzom Beata Szydło. Deportacja Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce, to jedna z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W Browarach Warszawskich zakończyła się konwencja programowa PiS-u, w trakcie której politycy największej partii opozycyjnej przedstawili część swoich pomysłów na nadchodzącą kampanię wyborczą. Konferencję obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak dokładnie miałaby wyglądać wspomniana deportacja?
6: Na Ukrainę mieliby przymusowo wracać ci, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju i nie odprowadzają podatków. Jak mówił europoseł PiS-u Tobiasz Boheński, wprowadzenie takiego przepisu byłoby dla jego środowiska politycznego priorytetem.
7: Jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
6: To nie jedyne kwestie dotyczące migracji, które padły na dzisiejszej konwencji. PiS chce także deportacji wszystkich tych migrantów, którzy łamią prawo w naszym kraju. Tobiasz Boheński mówił także o zbudowaniu specjalnych ośrodków deportacyjnych.
8: Wakacje z RMF FM.
1: Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi zabieramy Was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast. Park Wilsona w Poznaniu ma bogatą historię i niesamowity urok, podkreśla Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu.
3: Park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Kamienice jeszcze w koło ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
9: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent. Jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. Tu jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
1: No i my chwalimy razem z reporterem RMF FM Beniaminem Kubiakiem Piłatem.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: AI. W piątek
0: czeka nas sporo chmur i opadów deszczu, zwłaszcza w południowo-wschodniej części Polski. Najwięcej słońca na niebie pojawi się w rejonie Poznania i Wrocławia. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie 19 kresek na Pomorzu, 24 w centrum, do 27 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Piątkowy biometr ma być obojętny lub korzystny. Najlepszy wpływ pogody na nasze samopoczucie będzie na zachodzie kraju. Jutro ciśnienie atmosferyczne wyniesie około 1016 hektopaskali i będzie rosło.
10: Tu Radio RMF 24.
11: Popołudnie z RMF 24. Wprawdzie do pierwszego dzwonka pozostało jeszcze trochę czasu, ale my już dzisiaj powiemy wam o programie dla uczniów Dobry Start. Ale wcześniej wrócimy do dzisiejszej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Kuba Śliwiński, RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: W Radiu RMF 24 ponownie wracamy do konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i do zapowiedzi, jakie padły z ust polityków prawicy. My jesteśmy tutaj gospodarzami i my będziemy decydować, kto może wjechać do Polski, mówił europoseł Tobiasz Boheński. Zapowiedział, że jeśli PiS utworzy rząd, powstanie zintegrowany system, w którym każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce będzie miał swoje indywidualne konto.
1: Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady. Nie tylko to, o czym mówił pan profesor Przemysław Czarnek w ramach jednego z projektów ustawowych, czyli w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia. W takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji, szanowni państwo. Każdy, kto będzie podlegał temu procesowi finalnie i zostanie deportowany z Polski, również zostanie mu orzeczony w sposób automatyczny zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej. Bo jeżeli ktoś nie umiał zachować się zgodnie z zasadami, które my jako polscy gospodarze tutaj ustanowiliśmy, ten nie ma prawa tutaj powrotu i przebywania. To jest jasne, to jest uczciwe i to są nasze polskie zasady w naszym polskim domu, żebyśmy żyli bezpiecznie, szanowni państwo. Wszystkie decyzje na pozwolenia na pracę zostaną scentralizowane w jednym urzędzie. Urząd do spraw cudzoziemców zostanie gruntownie, a wręcz do spodu zreformowany.
0: Europoseł dodał, że powstaną także centra deportacji.
1: Budujemy centra deportacji. Zbudujemy sprawny system, który będzie pozwalał zostawać w Polsce tylko tym, którzy na naszych zasadach przestrzegają naszych praw, a kto tutaj jest nielegalnie, ponieważ przestał przestrzegać polskiego prawa, Rzeczpospolitą opuści.
0: Tobiasz Boheński zapowiedział, że na Ukrainę deportowani zostaną Ukraińcy w wieku poborowym, którzy w Polsce pracują nielegalnie.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Choć do pierwszego dzwonka został jeszcze blisko miesiąc, wielu rodziców już ruszyło na szkolne zakupy. W sfinansowaniu części wydatków może pomóc świadczenie Dobry Start, czyli jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Program nie jest uzależniony od dochodu, a wnioski można składać elektronicznie aż do 30 listopada. Im wcześniej jednak o to zadbamy, tym szybciej pieniądze trafią na nasze konto. Do tej pory ZUS przyjął już blisko 2 miliony wniosków. A nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z Kają i Bianką, które we wrześniu rozpoczynają pierwszą klasę i są świeżo po zakupach.
1: Widzę, że masz przepiękny, fioletowo-różowy plecak z nosorożcem. Sama go wybierałaś?
2: Nie, z moją mamą. Jest bardzo miękki. Ma róg, ma oczy, ma uszy, ma... jest puszczysty, ma pomponik.
1: Jest bardzo słodziutki przede wszystkim. To co, otwieramy plecak? Pokażesz, co masz w środku?
2: Dobra. Mazaki.
1: Mamy plastelinę. Co jeszcze masz w plecaku? Co jest potrzebne do pierwszej klasy?
2: Kredki.
1: Kredki, podstawa, żeby kolorować, prawda?
2: Tak.
1: Worek na WF. Lubisz WF? Jeszcze nie wiesz, co?
2: No tak, ale pewnie lubię, bo lubię ćwiczyć.
1: Widzę tutaj też jakieś zeszyty.
2: Tak, jest kapibary. Tak jak moja przyjaciółka właśnie lubi kapibara. I jeszcze piesek.
1: Dziewczyny, wy macie dopiero 7 lat. Czy wy udźwigniecie taki ciężki plecak?
2: Tak.
1: Próbowałaś?
2: U mnie jest lepki prawie jak piórko.
1: Bo nie ma jeszcze w nim książek. Pewnie będzie cięższy, co?
2: Mój jest lekki jak piórko. Napakowałam tam rzeczy, kiedy szłam do koleżanki jednej.
1: Czy wy się cieszycie na tą pierwszą klasę?
2: Boję się rozstania z koleżankami.
1: Tymi z przedszkola, tak?
2: Ja tak na pół, bo oczywiście się rozstajemy trochę i pewnie będzie bardzo ciężko. Na pewno na sam początek będziemy się uczyć. Na pewno najpierw nie będę coś wiedziała na pewno. I to wszystko.
1: Ale szkoła jest po to, żeby cię nauczyć wszystkiego.
2: No tak.
1: Bianka, ty już umiesz jakieś litery?
3: Ja umiem już pisać.
1: Naprawdę?
3: Tak.
1: To ty chyba będziesz się nudzić w tej pierwszej klasie.
3: Nie. Będę jeszcze się uczyła takich prawdziwych liter, bo umiem tylko drukowanymi pisać.
1: Super. No to jesteście gotowe. Życzę wam powodzenia w tej pierwszej klasie.
2: Dziękuję.
0: Z Kają i Bianką rozmawiała Martyna Czerwińska. Za dziewczyny oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki na edukacyjnej drodze. Niech te szkolne zakupy służą.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Gorący czwartek nie tylko za oknami, ale także i w sercach kibiców piłkarskich. Cztery polskie zespoły rozegrają pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. A w studiu jest razem ze mną Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, może to ryzykowne, co powiem, ale najłatwiejsze zadanie wydaje się mieć Lech Poznań.
1: Tak, już miał w Lidze Mistrzów, dlatego tak trzymajmy się troszeczkę w cudzysłowie tego najłatwiejszego zadania. Na własnym stadionie o 19:00 Lech zmierzy się z mistrzem Wysp Owczych, KL Klaksvik. Wow. Rywal wydaje się egzotyczny, ale Farerzy mają już na swoim koncie występy w fazie grupowej Ligi Konferencji i potrafili postawić się takim zespołom jak Lille czy Olimpia Lublana. Lech przystąpi do meczu osłabiony bez trenera Nilsa Frederiksena, który został zdyskwalifikowany przez UEFA, a także bez wsparcia kibiców z kotła, bo trybuna została zamknięta za użycie pirotechniki w poprzedniej rundzie. Jeśli Kolejosz awansuje, w kolejnej fazie zmierzy się z zwycięzcą pary FC Tun, Wikingur Reykjavik. Jagiellonia Białystok za kilkanaście minut rozpocznie swoją przygodę w Europie od trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Rywalem będzie Rangers FC, wicemistrz Szkocji, który dopiero rozpoczyna rywalizację w tych rozgrywkach.
2: No i widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni, także gdzieś tam każdy ten przeciwnik był z wysokiej półki, ale no, kiedy zostałem zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich. Myślę, że na podobnym etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o pewne przygotowania. My zagraliśmy pewnie jeden mecz więcej ligowej, oni też grali mecz ligowy, także na podobnym etapie jesteśmy przygotowań. Najważniejsze to jest to, co będzie się działo na boisku, także myślę, że my ze swojej strony na pewno się postawimy.
3: No Rangers to jest ogromny klub, wręcz legendarny. Nie tylko na poziomie szkockiej ligi, ale też brytyjski, jeżeli chodzi o wyspy, też jeżeli chodzi o piłkę europejską. Wiadomo, że taki klub musi zmierzyć się na co dzień z ogromną presją i też z ogromnymi oczekiwaniami. I myślę, że jeżeli nie wszystko idzie tak, jak wyobrażają sobie to kibice, jak wyobrażają sobie to ludzie w klubie, ludzie wokół klubu, to myślę, że emocje, które towarzyszą rozczarowaniu, są tak ogromne, tak skrajne, że część opinii, myślę, może być trochę przesadzona. Oparta po prostu na takim emocjonalnym rozczarowaniu momentem, a jeżeli ten moment trwa już trochę dłużej, no to po prostu potęguje to. Skala dzisiaj zainteresowania taką drużyną, takim klubem jak Rangers Glasgow jest tak ogromna, że po prostu to, co się teraz dzieje, to jest to, z czym ten klub i ta drużyna musi się na co dzień mierzyć. Czyli ogromne oczekiwania i ogromna presja. Jak są ogromne oczekiwania, to jest też ogromne rozczarowanie, kiedy coś po prostu nie wychodzi.
1: Mówili teraz Romańczuk i Adrian Siemieniec. Pierwszy mecz już w Białymstoku, a zwycięzca tej pary w kolejnej rundzie zagra z lepszym z duetu Larne FC i Beria Tbilisi. Jeszcze Liga Konferencji, tam powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Raków o 19:00 podejmie szwedzkie Hammarby, a zwycięzca tej pary zagrał awans do fazy grupowej z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split. GKS Katowice o 20:00 już tak na koniec tego wieczoru zmierzy się z Apolem Tel Awiw, który swoje mecze rozgrywa w Miszkolcu na Węgrzech. Na zwycięzca czeka już włoska Atalanta Bergamo z Nikolą Zalewskim w składzie.
0: Pawle, dzisiaj komplet zwycięstw, czy jednak nie? Optymistycznie mocno.
1: Optymistycznie chyba najtrudniejszą przygodę w ramach Ligi Europy ma Jagiellonia, bo Rangers FC to, można powiedzieć, legendarny zespół, jeśli chodzi o rozgrywki szkockie. Mają już ładne przygody w europejskich pucharach. Zatem no, tutaj myślę, że będzie niezwykle trudno, a pozostałe zespoły, no, miejmy nadzieję, że pokażą, na co ich stać.
0: Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Przed Pałacem Prezydenckim zaczyna się właśnie debata publicystów i oczywiście jest tam nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze, słyszymy się?
1: Dzień dobry, tak jest, słyszymy się, witam serdecznie.
0: No to opowiadaj, Kacprze, czy na rocznicowych uroczystościach jest dużo osób?
1: No mimo tej upalnej pogody, bo trzeba przyznać, że jest bardzo gorąco na krakowskim przedmieściu, ponad 30 stopni z pewnością, mimo że już mamy godzinę 18, zebrało się kilka tysięcy osób, ale nie są to aż tak gigantyczne tłumy, żeby tu musiały służby zamykać krakowskie przedmieście, bo jak widzę, zarówno komunikacja miejska, jak i taksówki swobodnie poruszają się krakowskim przedmieściem, no ale też trzeba przyznać, że Karol Nawrocki otworzył bramy Pałacu Prezydenckiego i zaprosił część chętnych widzów na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Ja właśnie stoję w kolejce, która prowadzi przed Pałac Prezydencki. Tutaj naprawdę duża grupa osób, która będzie chciała dzisiaj znaleźć się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że ta kolejka swobodnie w tej kolejce stoi ponad 1000 osób. Na pewno powoli się ta kolejka przesuwa i coraz więcej osób do tej kolejki podchodzi. Ja tutaj się zmieszczę może między kimś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd pani przyjechała?
2: Z Nowego Dworu Mazowieckiego.
1: Czyli niedaleko?
2: Niedaleko.
1: Jak pani podsumuje ten rok prezydentury Karola Nawrockiego?
2: A dla mnie jest okej.
1: A dlaczego pani tu dzisiaj przyjechała? Co pani, nie wiem, poczuła, żeby tu dzisiaj się pojawić, mimo tego upału?
2: Wie pan, co poczułam? Sama nie wiem, po prostu...
1: Ciekawość?
2: Ciekawość też, no i chęć uczestniczenia w tej rocznicy.
1: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze pana zapytam, co pana sprowadza dzisiaj na krakowskie przedmieście?
3: Co mnie sprowadza? No cóż, wdzięczność wobec pana prezydenta za to, że mimo tego ataku, jaki na niego jest, jednak stara się pokonywać, mieć siłę i jest w jednym hasłu, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, tak?
1: A z daleka pan przyjechał?
3: No nieistotne, 300 kilometrów.
1: To kawał drogi, jeszcze mimo tego upału.
3: Byłem rok temu, tak jak jestem, nie ten krawat, ale rok temu byłem. Uważałem to za święto, za wręcz cud wyproszony. I ja na razie się nie zawiodłem. A to, że nazywają go wetomanem...
1: No właśnie, prezydent dużo wetuje, najwięcej ze wszystkich prezydentów.
3: Dobrze, wetuje szkodliwe, bardzo szkodliwe dla Polski, dla społeczeństwa ustawy. Ustawa łańcuchowa na przykład. A w tej ustawie jest tak, że zwierzę musi mieć tyle i takie warunki, a co w blokach, a co metraż M2, gdzie będzie pies?
1: Bardzo panu dziękuję,
3: będzie
1: wszystkiego
3: kara.
1: Dobrego.
3: No właśnie.
1: Także jak słychać, są zwolennicy Karola Nawrockiego. Tutaj zanim też połączyliśmy się, są też przeciwnicy obecnego prezydenta, bo nie można przecież tutaj znaleźć samych zwolenników Karola Nawrockiego, ale tych, którzy przyjechali tu, żeby zobaczyć prezydenta, łatwo rozpoznać. Większość z nich ma biało-czerwone symbole, flagi, różnego rodzaju chorągiewki, nawet wachlarze, bo przecież tak jak wiemy doskonale jest upał. Są też transparenty wspierające prezydenta. No czekamy na jego przemówienie, bo tak jak wspomnieliście, na razie trwa debata publicystów.
0: No i jak słyszeliśmy, te powody pojawienia się w stolicy są jakże różne. Przed Pałacem Prezydenckim dla Radia RMF24 był i jest Kacper Wróblewski. Kacprze, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część popołudnia. Zostańcie z RMF24, bo po godzinie 18 Marek Tejchman i program Gospodarczy Tydzień. Ale wcześniej, jako że 18 za moment, fakty RMF FM i Agnieszka Pietrzak.
1: Czerwcowa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w Pilchowicach trafia do prokuratury. Zawiadomienie kierują urzędnicy, za chwilę szczegóły. W faktach śledzimy też uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w stolicy w rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. No i mecze. Rozpoczyna się gorący wieczór dla polskich fanów piłki nożnej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia prokuraturę w sprawie katastrofy ekologicznej pod koniec czerwca. Kontrola remontu zapory na rzece Bóbr w Pilchowicach wskazała na szereg poważnych nieprawidłowości. Tę sprawę od początku śledzi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Jak wynika z ustaleń, przy tamie zabrakło wymaganych specjalistów przyrodniczych, a działania chroniące zwierzęta były niewystarczające lub prowadzone niezgodnie z zasadami. Kontrola wykazała też, że mimo pogarszających się warunków w rzece, nie wstrzymano zrzutu wody, a to doprowadziło do masowego śnięcia ryb. Zgodnie z umową zwierzęta miały zostać przeniesione przed opróżnianiem jeziora, ale spółka Tauron Ekoenergia, która zarządza tamą, przekonywała także mnie, że odłowienie wszystkich ryb było po prostu niewykonalne. Po kontroli wiadomo już, że odłowiono niespełna 2,5 tony ryb, a na śmierć skazano ponad 23 tony. Nie prowadzono również dokładnej ewidencji martwych zwierząt, dlatego nie da się wiarygodnie ocenić, czy nie było ich więcej i czy nie zginęły inne gatunki chronione. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oprócz zawiadomienia prokuratury wystąpi o nałożenie kary finansowej na inwestora.
3: To dzieje się teraz.
1: W Warszawie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwają uroczystości podsumowujące pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Na krakowskim przedmieściu jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witam cię, Kacprze, ponownie w faktach.
4: Zgadza się,
1: witam. Opisz, co dzieje się na miejscu.
4: A przed Pałacem Prezydenckim zebrało się kilka tysięcy osób. Jak widzę, większość ma ze sobą biało-czerwone flagi, a także transparenty wspierające Karola Nawrockiego. W tłumie są przede wszystkim zwolennicy tej prezydentury.
5: Jesteśmy dumni z naszego prezydenta, z tego, jak reprezentuje naszą ojczyznę, nasz kraj. Przyszliśmy tu świętować z całą rodziną.
6: To radość wielka.
7: Cieszymy się z naszego
6: bardzo
7: prezydenta.
6: Się cieszymy. Ja mam gęsią skórę.
8: Nie jest to mój prezydent, jeśli można tak powiedzieć, więc też nie celebruję tego.
9: Że to jest powód do świętowania. To jest rocznica zaprzysiężenia i czy rzeczywiście to jest powód, dla którego niemalże ruch jest sparaliżowany? No, najwyraźniej tak.
4: Jak można było usłyszeć, można tu spotkać nie tylko zwolenników obecnego prezydenta. Jak widzę, przed Pałacem Prezydenckim ustawiono podłużną scenę. Obok niej, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, są trybuny dla gości. Z krakowskiego przedmieścia w Warszawie, Kacper Wróblewski.
1: A teraz zaproszenie do posłuchania programu Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Tejchman co tydzień w czwartek, tuż po faktach o 18:00, wraz ze swoimi gośćmi analizuje i wyjaśnia bieżące wydarzenia oraz pokazuje, jak globalna polityka wpływa na nasze portfele.
10: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy o samorządzie terytorialnym, o tym, dlaczego nastroje, mimo tego, że pieniędzy jest więcej, idą do dołu, o zadaniach, które są trudno rozwiązywalne i zmianach, które są nieuchronne.
1: Zaprasza Marek Tejchman. Jego gościem będzie profesor Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej. Naszą informacyjną stację znajdziecie, przypomnę, w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl. Meczem Jagiellonii Białystok ze szkockim Rangers FC rozpoczyna się właśnie gorący czwartkowy wieczór na europejskich boiskach z udziałem polskich drużyn. W studiu ze mną Paweł Konieczny. Witam z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, to niezwykle trudny rywal dla Jagi.
11: No tak, Rangers FC to drugi najbardziej utytułowany klub Szkocji. Ma na koncie 55 mistrzostw kraju, 33 puchary Szkocji i 27 pucharów ligi. Siedmiokrotnie zdobywał tak zwaną potrójną koronę, co jest rekordem w Europie. Na arenie międzynarodowej Rangers wygrali Puchar Zdobywców Pucharów, ale było to w 1972 roku, ale w 2022 dotarli do finału Ligi Europy.
12: Mecze na poziomie Championship, czy na poziomie szkockiej ekstraklasy, szkockiej Premiership, są to bardzo duże wymagania i pod względem fizycznym ten dwumecz naprawdę będzie dla mojego zespołu bardzo wymagający.
13: To jest solidny zespół i no, to czeka nas i tu, i w Glasgow naprawdę ciężki mecz.
11: Mówili Adrian Siemieniec i Taras Romańczuk. Rozpoczyna zaczyna się druga minuta tego spotkania. Będzie akcja dla zespołu z Białegostoku, no ale na tablicy 0-0.
1: Potwierdzam. Śledźcie z nami wszystkie wydarzenia. Fakty od 19 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman, a my przyglądamy się temu, co wydarzyło się w mijającym tygodniu i co wydarzy się w kolejnych tygodniach. My generalnie mamy za sobą bardzo niejednoznaczny obraz gospodarczy tych ostatnich miesięcy, z dużą zmiennością, jeżeli chodzi o inflację, z dużą zmiennością, jeżeli chodzi o nadzieję na to, że te dodatkowe czynniki inflacyjne znikną, i z olbrzymim znakiem zapytania znowu wracającym teraz, dotyczącym ropy naftowej. Okej, jakby nie chcę was zanudzać opowieściami o tym, że cena ropy baryłki naftowej się zmieniła, wzrosła, spadła, bo jakby tej zmienności jest bardzo dużo. To, co jest bardzo ciekawe w tym obrazie rzeczywistości dotyczącej ropy naftowej, to jest pytanie o to, jak strukturalnie zwiększała się jej podaż w ciągu ostatnich miesięcy. I tutaj mamy mnóstwo interesujących informacji z ostatnich tygodni. To znaczy mamy informacje o tym, jak to Amerykanie zarządzają Wenezuelą, jak to amerykańskie banki przejęły zarządzanie transferami za sprzedaż wenezuelskiej ropy naftowej, i amerykańskie koncerny naftowe przejęły tą ropę naftową, co oznacza, że amerykańska gospodarka dostaje bardzo potrzebną jej ropę naftową. Tam też jest tak, że ta ropa wenezuelska uzupełnia technologiczną lukę w Stanach Zjednoczonych, to znaczy Amerykanie mogą swoją ropę wykorzystywać do innych celów, lżejszą swoją ropę od cięższej ropy wenezuelskiej, co powoduje, że mają mniejsze potrzeby sprowadzania oddzielnych rodzajów ropy naftowej dla swojego przemysłu chemicznego. I mamy bardzo ciekawe procesy dotyczące budowy nowych tras przesyłowych ropy naftowej z Bliskiego Wschodu i decyzji poszczególnych krajów Bliskiego Wschodu, które decydują się na samodzielny eksport, na jakby budowę samodzielnych, autonomicznych zdolności do eksportu ropy naftowej. Brzmi trochę tak bardzo ogólnikowo, ale chodzi po prostu o to, żeby wybudować ropociągi i porty, które będą omijały cieśniny Ormus i wszystkie inne możliwe do zablokowania trasy, które uniemożliwiały eksportowanie ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. I te dwa procesy, które są procesami trwałymi, są chyba ciekawsze od tego, co się dzieje na takim poziomie bombardowania, niebombardowania, atakowania, nieatakowania, ponieważ one w dużym stopniu wyznaczają długoterminowy kierunek. I w tym wszystkim jest jeszcze jeden pasjonujący element, czyli Chińczycy, którzy... My tyle mówimy złego na temat europejskiej polityki klimatycznej, a tak na sam koniec to właśnie być może Chińczykom udaje się zrealizować ten przynajmniej oficjalnie deklarowany, ale chyba realnie niedowożony cel europejskiej polityki klimatycznej, czyli budowę energetycznej niezależności, bo wygląda na to, że w długoterminowe perspektywy chińskiego wzrostu gospodarczego ten kryzys uderzył, ale ich zupełnie nie przekreślił. My o długoterminowych prognozach polskiego rozwoju gospodarczego będziemy rozmawiali już za chwilę. Spojrzymy na najważniejszą instytucję z punktu widzenia codziennego naszego życia, czyli na samorządy terytorialne i to na to, jak wyglądają ich finanse publiczne. Moim i Państwa gościem będzie profesor Jacek Sierak z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej.

0: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Czas porozmawiać o samorządzie terytorialnym i o jego finansach i perspektywach. W moim studiu gość, profesor Jacek Sierak, kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze, witam
1: serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Tych powodów, z powodu których warto rozmawiać o samorządach, jest sporo. My jesteśmy po bardzo ciekawym zestawie danych z gospodarki, gdzie widzieliśmy dobre dane z produkcji przemysłowej. Oczywiście trwa dyskusja, na ile one są trwałe, ale tam były takie elementy, które były ciekawe, bo były elementami pokazującymi produkcję budowlano-montażową, inwestycyjną, która bardzo często wiąże się z tym, jak funkcjonują samorządy. Jesteśmy też po bardzo ciekawym badaniu, takim przekrojowym badaniu, które wy wykonujecie samorządów terytorialnych i jakby ocenie tego, jak one widzą swoje perspektywy rozwojowe, a jednocześnie jesteśmy chyba w takim momencie, w którym jakby szans na jakieś poważne reformy polityki społecznej przez najbliższe półtora roku nie będziemy mieli, a takie reformy by się przydały, bo problemów społecznych, problemów demograficznych, problemów rozwojowych, problemów z zarządzaniem tkanką miejską, przekształceniem tkanki miejskiej mamy bardzo dużo. Panie profesorze, czy my możemy w ogóle zdobyć się na taką generalną ocenę i powiedzieć, że samorządy mają pieniędzy mniej, mają pieniędzy więcej? Czy takie zdanie, wie pan, takie hasłowe zdanie, które się zmieni na pasku materiału, więc i na tytule lidu artykułu dziennikarskiego, jest czymś, co może opisać rzeczywistość?
1: Po wprowadzeniu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy powiedzieć, samorządy mają pieniędzy więcej. Ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że samorządy mają bardzo dużą liczbę zadań i słabością tego jest to, że te zadania są częstokroć niewycenione. A więc jeśli mówimy o świadczeniach usług społecznych, oświata, jeśli mówimy o ochronie zdrowia, to są takie bolączki w samorządach, czy jeżeli mówimy o szczeblu gminnym czy powiatowym, bolączki nie w tym znaczeniu, że samorządy sobie nie radzą, tylko że nie mają środków na finansowanie. I jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać. A więc potrzebne jest wypracowanie nowych standardów świadczenia usług oświatowych i dopasowanie tej strony finansowej do tego. Tak, by możliwie efektywnie wydawać to, na co bardzo ciężko pracujemy jako mieszkańcy.
0: Czyli trochę jest w ten sposób, że my mamy gigantyczną zmianę społeczno-demograficzną. Gigantyczną, taką z absolutnym przesunięciem tego, gdzie są największe wyzwania. I mamy aparat do zarządzania tym problemem, który jest dostosowany do sytuacji sprzed 20-30 lat. I samorządy tego nie przekroczą.
1: Przykład tej szkoły, mamy wójta, burmistrza, prezydenta, mamy wójta małej gminy, gdzie ubyło znacznie mieszkańców, a on dalej musi prowadzić 8 szkół. Gdy rozsądek ekonomiczny mówi, powinieneś prowadzić 2-3 szkoły. Co to oznacza? To oznacza, że ma nadmiernie rozbudowane wydatki bieżące. Do czego to z kolei prowadzi? Nie może generować środków na inwestycje, a to z kolei zahamuje procesy rozwoju lokalnego.
0: A czy z drugiej strony nie jest tak, że po pierwsze jest silna presja społeczna w związku z takim fetyszyzowaniem tego, że właśnie musi być na przykład szkoła bardzo blisko, ta szkoła musi pozostać. Druga sprawa związana z tym, że te instytucje, takie jak szkoła, z punktu widzenia takiej tkanki społecznej pełniły bardzo ważną rolę i jest taki naturalny opór przeciwko likwidowaniu miejsca, które generowało ważne miejsca pracy w lokalnej społeczności. A trzecia sprawa jest taka, że bardzo trudno jest, jak rozumiem, sensownie wykorzystać tą infrastrukturę do innych celów, chociaż można, tak? Czyli przestawić się na to, żeby ta infrastruktura szkolna była raczej dla starszych ludzi.
1: Tak, mamy te zmiany, natomiast to jest częstokroć pytanie o przyszłość danej jednostki samorządu terytorialnego, przyszłość danej gminy. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest komunikacja społeczna, partycypacja. Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność wytłumaczenia mieszkańcom, na czym te procesy polegają. Bo jak pan słusznie zauważył, jeżeli powiemy, istnieje konieczność zlikwidowania szkoły, to będzie pytanie dlaczego.
0: Dlatego, że nie ma dzieci.
1: Dlatego, że nie wytrzyma tego budżet gminy. I teraz tak, rozmawiamy z mieszkańcami. Jeżeli budujemy strategię rozwoju, to pytamy mieszkańców, czego oni chcą. I w sektorze publicznym jest tak, że potrzeby są zawsze większe niż możliwości ich zaspokojenia. I to jest tak naprawdę wybór mieszkańców. Czy chcą dofinansować szkołę, w której jest w klasie dwójka, trójka, pięcioro dzieci albo klasy są łączone, czy też może chcą te środki, oszczędzając na wydatkach bieżących, przeznaczyć na inwestycje rozwojowe, które przyciągną do ich gminy nowych mieszkańców, przyciągną do nich inwestorów być może.
0: A co z ludźmi i co z rynkiem pracy? To są wyzwania, z którymi samorządowcy się zmagają. Gospodarczy tydzień w radiu RMF24. Moim waszym gościem jest profesor Jacek Sierak.

0: Transformacja energetyczna, gigantyczne wyzwanie dla samorządów i dla całego kraju. I takie wyzwanie absolutnie niejednoznaczne. Czas o nim porozmawiać z profesorem Jackiem Sierakiem. Zastanawiam się zawsze nad tymi procesami transformacyjnymi, które mamy. Bardzo ważnym tematem jest energetyka, ale powiedzenie tylko o energetyce byłoby ograniczeniem tak naprawdę całego szeregu transformacji, które się dzieją generalnie z tkanką miejską, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, całą sieć ciepłowni, rozwój OZE, rozwój magazynów, konieczność podejmowania decyzji inwestycyjnych. No to jest, ja ostatnio czytałem o tym, jak wygląda rozwój tych sieci magazynów i centrów przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest gigantyczny problem w relacjach pomiędzy samorządami amerykańskimi, a amerykańskimi przedsiębiorcami i władzami stanowymi. To pasjonujące historie. Jak ten problem wygląda u nas? Problem generalnie transformacji jednego z tych elementów zaplecza infrastrukturalnego samorządów, czyli takiego zaplecza energetycznego.
1: Ja powiem, że to jest część codziennego życia samorządów, codziennego funkcjonowania. Te procesy modernizacyjne, procesy restrukturyzacyjne w tym zakresie, one trwają już od wielu lat. Pewno pierwsze zaczęły te jednostki o wyższym potencjale, ale dołączają do nich pozostałe. Pamiętajmy, że to jest także, to są także wyzwania związane z polityką unijną i możliwością pozyskania środków. O ile kiedyś samorządy te środki pozyskiwały na małe drogi, tak, na budowę wodociągów, kanalizacji, to w tej chwili wiele zadań, które są finansowane środkami, to właśnie ten obszar, o którym pan wspomina. A więc cało szeroko rozumiany obszar transformacji, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ale to nie jest tylko ten obszar. Gdy my pytamy o wyzwania samorządów, to poza tą demografią, gdzie jest podkreślany to jako problem, bardzo dużym wyzwaniem staje się w tej chwili też bezpieczeństwo i takie bezpieczeństwo publiczne. I pojawiają się różnego rodzaju programy lokalne, które mają przygotować mieszkańców na mogące wystąpić zagrożenia w tym zakresie.
0: Samorządy, kiedyś rozmawiałem z taką grupą generałów, która pracuje z samorządowcami, oni mówili, że samorządowcy mają olbrzymią potrzebę zdobycia wiedzy w tym obszarze, ale z drugiej strony ograniczone ciągle możliwości. To jest też taka rzecz, która gdzieś tam z tyłu głowy mam, czyli takie jakby przekonanie samorządowców o tym, że należy różne rzeczy robić i zderzenie z rzeczywistością, że trudno jest zdobyć wiedzę.
1: Bo to jest tak jakby nowe zadanie. To się pojawiło w ostatnim czasie. Gdy ja byłem 30 lat temu w samorządzie, te zadania się kojarzyły z prostą taką obroną cywilną, tak, jakimiś prostymi ćwiczeniami. Dzisiaj mamy wyzwania związane z problemami globalnymi, o charakterze globalnym, o zagrożeniu. Ale ja tutaj naprawdę podziwiam i wójtów, i burmistrzów, i prezydentów, którzy te tematy podejmują.
0: Ale co robią tak naprawdę przede wszystkim?
1: Można wskazać tutaj bardzo wiele projektów. To są takie projekty od właśnie spraw jakichś schronów dla mieszkańców, takich prostych spraw zabezpieczenia, edukacji, ale gdy pytaliśmy także o przedsięwzięcia samorządowców, to są na przykład systemy, myślę o jakichś systemach nawet antydronowych, a więc idziemy gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko. Pytanie znów o możliwości realizacji tego.
0: Pytanie, jak rozumiem, w dużym stopniu i finansowe, i też związane z potencjałem gospodarczym. Ja zacząłem naszą rozmowę od przypomnienia tych danych o rosnącej produkcji budowlano-montażowej, ale z drugiej strony, wie pan, zawsze w tych danych jest taki problem, że na ile one pokazują rzeczywisty wzrost wolumenowy, a na ile pokazują wzrost kosztów realizacji inwestycji. I to jest też jedna z tych rzeczy, na których powinniśmy pamiętać. Samorządy są też tymi, które bardzo mocno odczuły ruch inflacyjny z ostatnich lat i ruchy zmian cen, ponieważ te wszystkie rzeczy, które one nam dostarczają, wyjątkowo podrożały.
1: Tak, dlatego zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle nie jest potrzebne takie nowe rozdanie samorządowe.
0: Co to znaczy?
1: Nowe rozdanie samorządowe to znaczy, czy my nie powinniśmy porozmawiać od początku o zadaniach samorządów, o źródłach finansowania, o zmianach tych społeczno-gospodarczych, bo samorząd, który powstał w 1990 roku, funkcjonował w zupełnie innych warunkach.
0: Panie profesorze, ale to myśli pan o tym, że jesteśmy zdolni w Polsce do tego, żeby przeprowadzić taką poważną debatę publiczną?
1: Bo to jest bardzo ważna temata publiczna.
0: Ja bym chciał, żeby tak było.
1: I oby nie zacząć tej debaty za późno.
0: A nie jest już teraz za późno?
1: Ja powiem tak, samorządy generalnie z problemami dają sobie radę. Proszę sobie przypomnieć, kilka lat temu był taki problem z węglem w Polsce.
0: Tak, pamiętam.
1: I w momencie, gdy przekazano ten problem samorządom, przestaliśmy o tym rozmawiać. A więc może tak powiem, duże zaufanie dla samorządów, nie traktowanie samorządów jako elementu polityki, to jeden z warunków powodzenia.
0: Profesor Jacek Sierak, kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoła Główna Handlowa. Bardzo serdecznie dziękuję,
1: bardzo dziękuję
0: profesorze za wizytę. To był Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.

0: zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Po roku od zaprzysiężenia Karol Nawrocki chce zmienić model prezydentury. Jego wystąpienie śledził dziennikarz RMF FM. Powiemy też o wypadku uczestników pieszej pielgrzymki w Świętokrzyskiem po nawałnicy. Ranne dwie osoby. W faktach także kultowe miejsce w Poznaniu, a w sporcie walka o awans do europejskich pucharów. Chce zmienić model prezydentury, tak mówił przed chwilą na krakowskim przedmieściu Karol Nawrocki. W stolicy zakończyły się uroczystości podsumowujące rok od zaprzysiężenia prezydenta. Jego wystąpienie śledził reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kacprze. O jakich dokładnie zmianach mówił Karol Nawrocki?
2: No, prezydent podkreślał, że nie chce być tylko urzędnikiem, który czeka na ustawy wychodzące z Sejmu. Jak mówił Karol Nawrocki, zmiana modelu prezydentury ma polegać na wychodzeniu z własnymi inicjatywami.
3: Z których 21 jest w zamrażarce. Jest zblokowanych w polskim Sejmie. Nie jest zblokowanych przeciwko mnie, ale jest zblokowanych przeciwko polskim obywatelkom i polskim obywatelom.
2: Prezydent mówił także, że marszałek Sejmu blokuje m.in. jego projekt, którego celem jest obniżka cen prądu o 33%. Z kolei politycy koalicji rządowej niejednokrotnie podkreślali, że inicjatywami prezydenta nie będą się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej.
1: Wypadek w czasie kieleckiej pieszej pielgrzymki w miejscowości Szaniec. W czasie burzy na uczestników pielgrzymki spadł konar. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Kierowcy, uważajcie, kolizja dwóch samochodów osobowych na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki. Zablokowany jest tam pas jezdni w stronę Poznania. Warszawiacy skarżą się na źle działającą klimatyzację w komunikacji miejskiej. Od maja Zarząd Transportu Miejskiego otrzymał już blisko 600 skarg w tej sprawie. Klimatyzacja często zawodzi w autobusach, a pasażerowie nie mogą nawet otworzyć okien. Tramwaje typu Swing, gdy temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza, muszą z kolei wyłączać układ klimatyzujący na postojach, żeby nie doszło do usterki.
4: Były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
5: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie. No nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami...
6: Może być gorzej.
5: Gorzej, tak.
6: Spotkałam się tak dawno, że było centralne włączone.
7: Ciepło było w tym akurat autobusie. Trochę ciepło. Za ciepło stanowczo. Klimatyzator nie chodził, nie był włączony. Jechałam tylko dwa przystanki, to wytrzymałam, ale ktoś dalej to współczuje.
1: Mówili mieszkańcy stolicy. Od maja Zarząd Transportu Miejskiego otrzymał już blisko 600 skarg w sprawie niedziałającej klimatyzacji.
8: Fakty z Wielkopolski.
1: W każdy czwartek wakacji zabieramy Was w miejsca, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy różnych miast. Pytamy, gdzie chodzą lokalsi. W Poznaniu to na przykład kino Rialto, zlokalizowane pośród jeżyckich kamieniczek.
9: Tutaj mamy taką rzeczywiście bardzo długą już tradycję, że pokazujemy tak zwaną klasykę filmową. W tej chwili ta moda się tak naprawdę bardzo rozprzestrzeniła, bo coraz więcej filmów nawet dystrybutorzy wprowadzają na zasadzie właśnie powtórnego wskoczenia tego filmu na ekrany kinowe. Ale rzeczywiście od już wielu, wielu lat szukamy takich filmów, które warto przypomnieć, które warto obejrzeć na dużym ekranie, które wydaje nam się, że albo niewiele straciły, albo jeżeli straciły, to w taki sposób, że i tak warto je zobaczyć.
1: Opowiadał Piotr Zakęs z kina Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A przed faktami sportowymi polecamy Wam jeszcze kolejne fakty RMF FM o 21:00. W nich nadciągające zaćmienie słońca i obawy przed problemami z dostawą prądu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na wieczorne fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
10: Tak jest, dobry wieczór. Cztery polskie kluby walczą dziś o awans do europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok 2-1 pokonała szkockie Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Bohaterem polskiego zespołu Kajetan Schmidt, zdobywca dwóch bramek. Trzecia też autorstwa gospodarzy, tyle że samobójcza, przypisana Montoi. Podopieczni Adriana Siemieńca mają zatem zaliczkę przed rewanżem w Szkocji. Na tym samym etapie Lech Poznań mierzy się z mistrzem Wysp Owczych, Karl Klaksvik. Na ławce brakuje Nilsa Frederiksena, na kocioł zamknięty za użycie pirotechniki w poprzedniej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Po pierwszej połowie z tym egzotycznym rywalem przy bułgarskiej 0-0. W lidze konferencji także trzeci etap kwalifikacji, za nami pierwsza połowa spotkania Rakowa-Częstochowa ze szwedzkim Hammarby. Pod Jasną Górą na razie bez bramek. Z kolei w węgierskim Miszkolcu HPL Tel Aviv rozpoczyna starcie z GKS-em Katowice.
11: Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo silny. Drużyna jest zbudowana z wielu przekrajowców, także na pewno widać, że HPL po tym momencie, kiedy grał na drugim poziomie rozgrywek, dzisiaj już awansował do ekstraklasy izraelskiej i znowu jest bardzo silnym zespołem.
10: Mówił Rafał Górek, trener GKS-u, a do tego spotkania wrócimy w Faktach Sportowych za godzinę. A teraz jeszcze tenis. Iga Świątek melduje się w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. W Rogers Cup pokonała w dobrym stylu Szwajcarkę Wiktorię Golubić 6-2, 6-1. A propos kolejnego etapu, najwyżej notowana w światowym rankingu Polka trafi na zwyciężczynię pojedynku pomiędzy Amerykanką Madison Keys i Ukrainką Martą Kostiuk.
8: RMF 24.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Czy doszło do incydentu z udziałem wojskowego helikoptera koło Białegostoku? Posłuchajcie, do jakich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Pasażerowie pociągu Kraków-Nowy Sącz utknęli w lesie w wagonach. Konduktor odmówił otwarcia drzwi. Kompletowanie szkolnej wyprawki czas zacząć.
2: Mazaki, kredki.
1: Na jej zakup jest dofinansowanie. Żandarmeria bada incydent z udziałem wojskowego helikoptera w miejscowości Zacisze koło Białegostoku. Według świadków maszyna miała zerwać linie energetyczne. Do tej informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłaś?
3: Według moich nieoficjalnych informacji chodzi o wielozadaniowy helikopter Mi-2, który wystartował z lotniska w Krywlanach w Białymstoku i wykonywał lot szkoleniowy. Na numer alarmowy zgłoszono, że maszyna leciała na niskim pułapie i mogła zerwać linie energetyczne. Wstępnie sprawdzono maszynę. Nie znaleziono żadnych uszkodzeń wskazujących, że mogło dojść właśnie do takiej sytuacji. Sprawę teraz bada żandarmeria wojskowa.
1: Z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w lesie utknął pociąg relacji Kraków-Nowy Sącz. Podróżujący nim nasz słuchacz Wojciech prosił o pomoc, bo w wagonach było bardzo gorąco, a konduktor nie chciał otworzyć drzwi. Na szczęście problem został rozwiązany.
4: Ten pociąg, jedyny na tej trasie, Polregio, doznał opóźnienia 70-minutowego. Teraz po naprawie jedzie dalej i kontynuuje podróż.
1: Powiedział RMF FM Rafał Bilgusiak z PKP PLK.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Wakacje już za pół metkiem, a to oznacza, że najwyższy czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Rodzice złożyli już niemal 2 miliony wniosków o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Kaja i Bianka, które we wrześniu rozpoczną pierwszą klasę, są już po zakupach.
6: Widzę, że masz przepiękny, fioletowo-różowy plecak z nosorożcem.
7: Jest bardzo miękki, ma róg, ma oczy, ma uszy, jest uszczysty, ma pomponik.
6: Jest bardzo słodziutki przede wszystkim. To co, otwieramy plecak, pokażesz co masz w środku?
7: Dobra, mazaki, kredki.
6: Worek na WF, lubisz WF? Jeszcze nie wiesz co?
7: No tak, ale pewnie lubię, bo lubię ćwiczyć.
6: Dziewczyny, wy macie dopiero 7 lat, czy wy udźwigniecie taki ciężki plecak?
7: Tak.
6: Próbowałaś?
7: Jest lepki, prawie jak piórko.
1: Do końca wakacji zostało 25 dni. Czy nadciągające zaćmienie słońca może zagrozić dostawom prądu? O tym debatować będą jutro eksperci z Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej. Zaćmienie będzie można obserwować na naszym kontynencie w najbliższą środę. W Polsce będzie ono częściowe, natomiast w północnej Hiszpanii i Islandii całkowite. Uwaga, miłośnicy borówek amerykańskich. Sezon na te owoce w tym roku może zakończyć się wcześniej niż zwykle, mówią plantatorzy z regionu konińskiego.
8: Było mniej owoców.
9: Czyli jeśli ktoś jeszcze nie zdążył się najeść tych borówek, to radzimy pospieszyć się i korzystać, skoro mają się szybciej skończyć.
8: Tak, oczywiście. Jak najszybciej, bo wkrótce już może być za późno w tym roku.
9: A dlaczego warto przyjechać na plantację i kupić borówki prosto od plantatora?
8: Przede wszystkim dlatego, że wiadomo, że są świeże.
1: Z plantatorką Ewą Filipiak rozmawiała reporterka RMF Max Beata Pieczyńska. A więc od dziś borówki do wszystkiego smacznego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czas na kolejne wieczorne wydanie faktów sportowych, na które zaprasza Paweł Konieczny.
0: Jedna bramka Zaliczki Jagiellonii Białystok przed rewanżem w Szkocji. Podopieczni Adriana Siemieńca w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy pokonali Rangers FC 2-1. Do ostatnich minut trzymał swoich kibiców w niepewności Lech Poznań. W 81 minucie jedyną bramkę w spotkaniu z Klaksvik zdobył Agniero. W eliminacjach Ligi Konferencji bez bramek w starciu Rakowa z Hammarby, a GKS Katowice po pierwszej połowie przegrywa na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Piłkarze grają o awans do fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji, a wciąż w grze o Ligę Mistrzeń są piłkarki Czarnych Sosnowiec, które w weekend czeka ważny mecz w kwalifikacjach. Z kim w finale turnieju na Cyprze zmierzą się mistrzynie Polski? O tym Wojciech Marczyk.
10: Dobry wieczór. W finale turnieju drugiej rundy kwalifikacji zespół z Sosnowca zagra w sobotę ze słowackim Spartakiem Myjawa, który w półfinale pokonał drużynę z Albanii. To przedostatnia runda kwalifikacji. Jeżeli mistrzynie Polski wygrają, od awansu do Ligi Mistrzyń dzielił będzie je 1-2 mecz, a finał Ligi Mistrzyń zostanie rozegrany w przyszłym roku pod koniec maja na PGE Narodowym w Warszawie. Tytułu będzie bronić Barcelona, której zawodniczką jest Ewa Pajor.
0: Holenderski kolarz Bart Lemmen z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w Karpaczu rozegrany z perturbacjami skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Około 40 km przed metą na czele peletonu doszło do kraksy, w której przewróciło się ponad 20 zawodników, w tym wymienieni w gronie faworytów Portugalczyk João Almeida i Szwajcar Jan Christen. Z tego powodu skrócono etap o 15 km, rezygnując z pętli na Sosnówce.
11: Słynne skutki. Radio RMF24.

0: zbliża się 22. W studiu faktów RMF FM już Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Senat mówi nie na objęcie przez Mateusza Szpytmę stanowiska prezesa IPN. Nie ma też zgody na referendum prezydenta. Planujecie udział w koncercie lub festiwalu? Uważajcie, gdzie kupujecie bilety. W faktach sportowych triumf Igi Świątek, ale wcześniej historyczny znicz na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Mateusz Szpytma nie zostanie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. We wrześniu nie odbędzie się też referendum o tematyce klimatycznej, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś senacka większość. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Obydwie decyzje były spodziewane. O tym, że Senat nie powoła Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, mówił już kilka tygodni temu premier Donald Tusk. Także senatorowie koalicji rządzącej podkreślali w ostatnich dniach, że nie będą głosować za referendum, które zaproponował Karol Nawrocki. Rządzący nie zdecydowali się oddać głosu Polakom, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
3: Kiedy ETS-y były przyjmowane, za prawo do emisji żądano 3 do 8 euro. Dzisiaj to są stawki horrendalne, koszty, które my wszyscy, nie tylko Polacy, ale my wszyscy Europejczycy ponosimy.
2: Prezydent, wnioskując o przeprowadzenie referendum, miał jeden cel, twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Każdy głos w zasadzie to potwierdzał, że chodzi o politykę i o konflikt rządu z prezydentem, o pokazanie, że to jest po prostu coś ważnego.
2: Wracając jeszcze do wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to cała procedura rozpocznie się teraz od nowa.
1: Czy Karol Nawrocki jest liderem całej polskiej prawicy? Na to pytanie odpowie jutro w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24 były szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. Będzie on gościem Tomasza Terlikowskiego, który zapyta go również, jak ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Co było jego największym sukcesem, a co porażką? Czy udało się zrealizować najważniejsze obietnice wyborcze i z czym prezydent wchodzi w drugi rok swojej kadencji? Początek rozmowy 8:00. Zapraszamy. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega przed oszustwami na bilet koncertowy. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż nieistniejących biletów na koncerty i festiwale, a także podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedażowe. Przynętą ma być bardzo atrakcyjna cena takiej wejściówki. Podejrzane strony internetowe i próby oszustwa należy zgłaszać do CERT Polska, czyli działającego w NASK zespołu reagowania na incydenty w sieci.
5: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Po blisko 90 latach historyczny znicz znów zapłonął na szczycie wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki gruntownemu remontowi budowli i montażu specjalistycznej instalacji. Uroczyste odpalenie obserwowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska i wiceprezydent miasta Mateusz Żak.
6: Symboliczny moment dla miasta?
7: To, co bardzo ważne, my jako wrocławianie, jako też władze miasta, staramy się odtworzyć takie detale w mieście, które są bardzo ważne, ponieważ one budują przede wszystkim tożsamość, a Stadion Olimpijski to przede wszystkim połączenie kultury, sportu, tradycji, historii naszego miasta. To jest taki dom dla Sparty Betard, gdzie tysiące wrocławianek, wrocławian przychodzą na różne wydarzenia. Jest to bardzo ważny punkt na mapie Wrocławia i dążymy do tego, aby miasto było coraz piękniejsze.
1: Znicz ma towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom na Stadionie Olimpijskim.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
0: Iga Świątek z pewnym awansem do 1/8 finału turnieju Rogers Cup w Toronto w zawodach rangi WTA 1000 pewnie pokonała Szwajcarkę Wiktorię Golubić 6-2, 6-1. Jestem naprawdę zadowolona z tego, jak gram. Mimo że pierwszy mecz nie był za bardzo płynny, wiedziałam, że mogę zacząć wszystko od początku, a potem poszło po mojej myśli i udało się znaleźć rytm. Mówiła podczas pomeczowego wywiadu Iga Świątek. W 1/8 finału turnieju w Toronto jej rywalką będzie Amerykanka Madison Keys lub Ukrainka Maria Kostiuk. Mecz HPL-u Tel Aviv z GKS-em Katowice zakończył czwartkowe emocje piłkarskie z udziałem polskich drużyn. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi i Konferencji katowiczanie ulegli 0-2. No i przypomnę, w pozostałych czwartkowych meczach eliminacji europejskich pucharów Jagiellonia 2-1 wygrała z Rangers FC, Lech zwyciężył 1-0 z Klaksvik, a Raków bezbramkowo zremisował z Hamarvi. Spotkania rewanżowe w przyszłym tygodniu. A starcie o prymat Rzeczny otworzy jutro trzecią kolejkę Ekstraklasy. Pod Wawelem Wisła Kraków. Po podejmie Wisłę Płock. Przyjezdni ze zwycięstwem i remisem plasują się na czwartym miejscu, gospodarze z wygraną i porażką na ósmej pozycji. Jak podkreśla Mariusz Jop, trener krakowian.
8: Piłkarze z Płocka mieli może niesporo szczęścia, natomiast bardziej to była nieskuteczność rywali. Natomiast z drugiej strony też trzeba oddać, że piłkarze z Płocka w każdym meczu mieli sytuację sam na sam. Te strzelone bramki też są trochę niedoszacowane.
0: Twierdzi Mariusz Jop, początek rywalizacji pomiędzy Wisłami w Krakowie o 20:30.
9: RMF 24.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM ma dla Was Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Jedna osoba poszkodowana, zniszczone budynki. Warmińsko-Mazurskie mierzy się ze skutkami gradobicia. PiS zapowiada deportację Ukraińców.
2: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto.
1: W faktach także informacje dla kierowców Śląskiem i wakacje z wojskiem. Jedna osoba ranna, zniszczonych ponad 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych. To skutki silnego gradobicia w Warmińsko-Mazurskiem. W całym regionie po nawałnicę strażacy otrzymali ponad 280 zgłoszeń. Najwięcej w Lubominie i pobliskim Wapniku.
3: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych sięgających wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego. W miejscowości Polany w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na samochód osobowy, w którym znajdowała się jedna osoba. Poszkodowana została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: Wieczorem strażacy prowadzili też działania na jeziorze Seksty w Zdorach w powiecie piskim.
3: Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z udziałem 4 łodzi i 39 osób, które znalazły się w wodzie. Jedna z łodzi zatonęła, natomiast 3 pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody.
1: Przekazał RMF FM młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, zaostrzona zostanie polityka imigracyjna.
2: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto. Nazywamy ten projekt nielegalny alert. Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia. W takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji.
1: Boheński zapowiedział też deportację z Polski Ukraińców w wieku poborowym, którzy pracują na czarno. Na początku czerwca Kijów zwrócił się do Brukseli o wyłączenie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym z dyrektywy o ochronie tymczasowej. Zapewnia im ona legalny pobyt w Unii Europejskiej, o dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że wspólnota nie będzie już automatycznie przyznawać takiego statutu.
4: Istotne informacje dla kierowców.
1: Ze Śląska rozpoczął się remont pierwszego odcinka A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Drogowcy likwidują deformacje nawierzchni nazywane falami Dunaju. Jakie są utrudnienia dla kierowców? To wyjaśni Wam reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Wyłączona z ruchu jest jezdnia A1 w kierunku Gliwic na ponad 3-kilometrowym odcinku między Siemonią a miejscem obsługi podróżnych do Bieszowice Zachód. Cały ruch przełożony jest na jezdnię prowadzącą do Pyrzowic. Odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie w każdym kierunku. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Prace potrwają do końca sierpnia. Trwa też przetarg na remont kolejnego odcinka zdeformowanej autostrady.
1: Zajęcia z taktyki, łączności czy medycyny pola walki. Tak wyglądają wakacje z wojskiem. Kurs przeznaczony dla ochotników, którzy chcą poznać nieco wojskowego życia. Nasz reporter Maciej Sołtys towarzyszył dziś elewom na poligonie w krakowskim Pasterniku.
6: Kompania baczność do 8 odlić!
7: Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trwa 27 dni. Zakończony jest przysięgą wojskową. Skierowany jest on głównie do młodych osób, a więc pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.
8: To zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
9: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
10: Kończyna prawa dolna. Gotów?
11: Gotów.
10: Ćwicz.
11: Ćwiczymy tutaj zakładanie stazy taktycznej, czyli opaski uciskowej. Na kończynie dolną lub górną trzeba założyć specjalną opaskę, odpowiednio ją zapiąć, następnie krępulcem, czyli takim można powiedzieć prętem, dokręcamy to, co powoduje zwiększenie ucisku.
6: Kompania baczność! Spocznij!
1: Mówili kursanci wakacji z wojskiem, a także kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. Kolejne z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia, a dużo wcześniej nasze kolejne fakty RMF FM. W nich sprawdzimy, gdzie można kupić najtańsze i najlepsze borówki amerykańskie. Plantatorzy właśnie ogłosili zbliżający się koniec sezonu na te owoce. Wracamy o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od ustaleń RMF FM w sprawie incydentu z udziałem wojskowego śmigłowca koło Białegostoku. Maszyna miała zerwać linie energetyczne. Rok po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki apeluje o to,
2: żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi.
1: Zabierzemy was także na trasę pieszej pielgrzymki. Żandarmeria wojskowa bada incydent z udziałem wojskowego helikoptera w miejscowości Zacisze koło Białegostoku. Według świadków maszyna mogła zerwać linie energetyczne. Według nieoficjalnych informacji RMF FM chodzi o wielozadaniowy helikopter Mi-2, który wystartował z lotniska w Kryblanach w Białymstoku i wykonywał lot szkoleniowy. Na numer alarmowy zgłoszono, że maszyna leciała na niskim pułapie i mogła zerwać linie energetyczne. Wstępnie sprawdzono helikopter i nie znaleziono żadnych uszkodzeń wskazujących, że mogło dojść do takiej sytuacji. Amerykanie są zaangażowani w rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie, przekazał prezydent Donald Trump mediom w gabinecie owalnym. Jak podkreślił, USA pracują nad tym, ale stwierdził, że jest to bardzo brutalna wojna, w której jest wiele nienawiści, także między oboma przywódcami. Ale są już pewne postępy. Nie ujawnił jednak szczegółów. Pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot odparł: my też chcemy rakiet. Interesem Polski jest to, żeby Ukraina jak najlepiej radziła sobie z postsowiecką Rosją i w tym może liczyć na pomoc Polski, mówił podczas obchodów pierwszej rocznicy swojej prezydentury Karol Nawrocki. Jednak jak zaznaczył, nie ma jego zgody na banderowskie flagi w Polsce.
2: Strategicznym interesem Polski jest też to, żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi. Można pomagać i można wymagać. Można współpracować po partnersku. Można się rozumieć, drodzy państwo, w zasadniczych kwestiach. Taka jest nasza wrażliwość.
1: Mówił prezydent Nawrocki na krakowskim przedmieściu.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliwa niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy.
4: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Welobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
4: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Miłośnicy borówek amerykańskich, spieszcie się, niebawem skończy się sezon na te pyszne i zdrowe owoce, a wszystko przez pogodę. Najzdrowsze borówki kupicie na plantacjach.
5: Właśnie sortujemy na większe, mniejsze, bo to niektórzy sobie życzą takie deserowe boróweczki, niektórzy takie mniejsze na przetwory czy do galaretek. Na pewno jest mniej owocu, ale za to są większe, no ale sezon się szybciej skończy.
1: Mówiła w rozmowie z RMF Max Ewa Filipiak, plantatorka z regionu Konińskiego. Na plantacjach borówki są świeże i kupicie je taniej, bo kilogram owoców na drożdżówki kosztuje tylko 16 zł. Nowe fakty RMF FM już o pierwszej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

0: To już pierwsza godzina się zbliża i czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ponad 1000 interwencji na pogwałtownych burzach. 4 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu i w Warmii i Mazurach. PiS odsłania pierwsze obietnice wyborcze. Partia zaprezentowała program na jesienne wybory. Najstarsza warszawska pielgrzymka w drodze na Jasną Górę. Pątnicy mają przed sobą ponad 250 kilometrów. Ponad 1200 interwencji strażaków po burzach. Interweniowali oni w całej Polsce już ponad 1200 razy po przejściu gwałtownych burz. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Najczęściej usuwano powalone drzewa i uszkodzone dachy. 4 osoby zostały ranne, między innymi po upadku drzewa na pielgrzymów w województwie świętokrzyskim oraz po przewróceniu się drzewa na samochód w województwie warmińsko-mazurskim. Na jeziorze Seksty na Mazurach silny wiatr wywrócił 4 żaglówki z 38 osobami na pokładzie. Wszystkich na szczęście udało się bezpiecznie wydostać na brzeg. PiS przedstawia pierwsze obietnice wyborcze. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało część programu na jesienne wybory parlamentarne. Podczas konwencji programowej w browarach warszawskich politycy zapowiedzieli m.in. deportację obywateli Ukrainy w wieku poborowym, którzy przebywają w Polsce i nie pracują legalnie. To jedna z pierwszych propozycji przedstawionych przez największą partię opozycyjną przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Konferencję obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Na Ukrainę mieliby przymusowo wracać ci, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju i nie odprowadzają podatków. Jak mówił europoseł PiSu Tobiasz Boheński, wprowadzenie takiego przepisu byłoby dla jego środowiska politycznego priorytetem.
2: Jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
1: To nie jedyne kwestie dotyczące migracji, które padły na dzisiejszej konwencji. PiS chce także deportacji wszystkich tych migrantów, którzy łamią prawo w naszym kraju. Tobiasz Boheński mówił także o zbudowaniu specjalnych ośrodków deportacyjnych.
0: Pierwszy etap mają już za sobą. Wczoraj pokonali 38 kilometrów, a przed nimi jeszcze ponad 250 kilometrów drogi i 7 dni wspólnego marszu. Z placu przed Kościołem Ducha Świętego po raz 315 wyruszyła najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
3: W latach 80. chodziłem z mamą, a teraz idzie moja córka. Brat też idzie 40 raz. I cóż w tej pielgrzymce jest takiego wyjątkowego? Atmosfera. Na pewno to są rekolekcje w drodze.
4: Który już raz?
5: 28.
4: Czyli nie ma już lata bez pielgrzymki?
5: No, raczej nie.
4: Z czym pani idzie?
6: O, dużo mam intencji. Dużo osób mnie prosiło, żeby się za nich modlić. Ale w tym roku ja w swoim imieniu dziękuję.
4: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
7: O, modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga.
0: Z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasan. Do Częstochowy pątnicy mają dotrzeć 14 sierpnia. Organizatorzy szacują, że w tegorocznej pielgrzymce weźmie udział około 4000 osób.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Rząd nadal nie zdecydował o powrocie do pakietu CPN. Przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa wygasły z końcem czerwca. Od tamtej pory ropa zdążyła podrożeć, a kierowcy widzą na pylonach już rekordowe stawki. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jest możliwość do obniżenia VAT-u na ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale formalnie decyzji jeszcze nie ma. Czy tak drogie paliwa mogą za chwilę podbić inflację? No i czy rząd może zdobyć pieniądze na finansowanie pakietu ceny paliwa niżej w inny sposób niż podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych? O tym w rozmowie z głównym ekonomistą Wielobanku, doktorem Piotrem Arakiem.
9: Nie ma nadal decyzji o przywróceniu CPN-u w jakiejś tam formie chociaż, typu obniżka VAT-u. Być może ta decyzja niebawem zapadnie, no ale nadal formalnie jej nie ma. Czy powinniśmy już do CPN-u wracać z uwagi na widmo rosnącej inflacji?
10: No inflacja nam już wzrosła, więc ma ostatni odczyt wynosił 3% w stosunku do 2,5%. Które jeszcze widzieliśmy wcześniej, więc gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Pewnie umożliwiałoby to większą przejrzystość dotyczącą decyzji dla Rady Polityki Pieniężnej, czy jakaś interwencja rządu zostanie wprowadzona, czy też nie, ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem. Waszyngtonem, które wiemy, że czasami jest, czasami go nie ma, no i na szczęście ropa na globalnych rynkach nie wystrzeliła tak jak w poprzednich miesiącach, kiedy mieliśmy tą fazę najostrzejszego konfliktu na Bliskim Wschodzie, no ale nie spadła wystarczająco nisko, żebyśmy tego nie widzieli na cenach, na stacjach paliw. I to jest podstawowy problem. Jeżeli płacimy za diesla ponad 8 zł, na trasie pewnie jeszcze więcej, jeżeli płacimy za benzynę też już prawie 8 zł, no to to jest sytuacja, w której pewnie konsument nie jest do końca zadowolony, a Polacy jeżdżą. No i jak wiemy, my podróżujemy po kraju, w góry, nad morze, w różne lokalizacje turystyczne, no i to powoduje, że częściej z tymi cenami paliw musimy się mierzyć. To samo także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no, potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest. Czy rząd ulegnie tej presji? Trudno powiedzieć, bo wiemy, że co było istotne dla Komisji Europejskiej. Mieliśmy mieć dodatkowe podatki, które od nadzwyczajnych zysków od sektora paliwowego, które by umożliwiły nam częściowe przynajmniej sfinansowanie tych kosztów czy ubytku przychodów dla sektora finansów publicznych, wynikający z tego, że będziemy płaciliśmy mniej za VAT związany z paliwami, że część akcyzy nie ponosiliśmy. Tego na razie nie ma, czyli nie będzie tych dodatkowych wpływów. Jednocześnie na razie nie chcemy generować dodatkowych kosztów i rząd mówi, że na razie będzie obserwować sytuację i podejmować decyzje, natomiast na pewno to popularności mu w ciągu najbliższych 2 tygodni nie przysporzy, bo mamy ten najgorętszy okres wakacyjny. Polacy w tym momencie wyjeżdżają na wakacje już masowo, tak o ile jeszcze w lipcu można było powiedzieć, że część dużych miast i mniejszych miejscowości to jest ten moment, kiedy jeszcze jakaś praca jest wykonywana, no to sierpień jest okresem, w którym najgorętszym, jeżeli chodzi o ruch turystyczny. Więc na pewno będzie coraz rosnąca z każdym dniem presja i niezadowolenie, pewnie widoczne na social mediach, dotyczących cen paliw. No i pytanie, czy rząd się ugnie, czy jednak powiększy deficyt w ciągu tego roku, czy też po prostu zdecyduje się na to, żeby machnąć ręką i czekać, aż te paliwa po prostu potanieją.
9: Pewnie pomógłby podpis pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków, no ale go na razie nie będzie. Panie doktorze, czy tu widziałby pan jakąś opcję, czy tę ustawę, przypomnę, że prezydent odesłał do Trybunału, powołując się na to, że prawo nie może działać wstecz, a no to te zyski byśmy naliczali też wstecznie. Czy tu możemy cokolwiek zrobić? Czy taki podatek możemy wprowadzić w inny sposób, patrząc też na to, jak zyski podliczamy ostatecznie?
10: Raczej to na pewno jest tak, że gdyby minister aktywów państwowych chciał zwiększyć przychody rządu, budżetu w ciągu tego kolejnego roku, albo nawet jeszcze w 2026, ma do tego instrumenty i może po prostu chcieć wyższej dywidendy wypłaconej do akcjonariuszy od Orlenu i od innych podmiotów z grupy tego wielkiego holdingu energetycznego i po prostu dzięki temu mieć ten wpływ dodatkowy. I narzędzie istnieje, tak, które może wykorzystać. Oczywiście wtedy też inni akcjonariusze mogą uzyskać dywidendę, no ale Skarb Państwa miałby duży udział w tym zysku dodatkowym, który został stworzony w tym prawie monopoliście na rynku.
9: No ale wtedy też dajemy Orlen na ścięcie niejako, jeśli akcjonariusze rynek zobaczy, jak Orlen jest podległy ministrowi aktywów państwowych, bo zażyczy sobie wysokiej dywidendy, żeby ratować budżet państwa, no to sądzę, że kurs poleciałby na łeb, na szyję.
10: A pytanie, no byłaby to wysoka dywidenda wypłacona też dla każdego akcjonariusza.
9: No ale dywidendę i tak musimy potem odliczyć od ceny akcji ostatecznie, prawda? Więc
10: Tak, raczej jest to działanie, natomiast rząd może, jeżeli by chciał rzeczywiście uzyskać i mieć ten argument dotyczący pokazywania bilansu fiskalnego kosztów jakby interwencji na rynku paliwowym, a potem jakichś ewentualnych zysków, no to może to zrobić. Jest to jedno z tych narzędzi. No samo zapowiedzenie tego podatku od nadzwyczajnych zysków też kursowi Orlenu nie pomogło, więc i oczywiście gdzieś tam on był zdyskontowany po prostu przez te kilka miesięcy, kiedy o tym dyskutowaliśmy w wycenie tego podmiotu na warszawskiej giełdzie. Natomiast problem pozostaje, to znaczy nawet gdybyśmy wprowadzili ten podatek od nadzwyczajnych zysków i faktycznie te kilka miliardów złotych byśmy pozyskali, no to i tak ponieśliśmy koszt sięgający prawie 5 miliardów na tą pierwszą falę interwencji na rynku paliwowym i regulacji cen, a teraz musielibyśmy ponosić kolejne sięgające 2 miliardów złotych w ciągu każdego miesiąca i my byśmy nie zrównoważyli tego kosztu dla finansów publicznych, więc to i tak czy siak jest, tylko mówimy o częściowym łataniu tego dodatkowego wydatku, który już ponieśliśmy w ciągu tego roku. I to jest podstawowy problem, który mają finanse publiczne. A wiemy, że i tu już minister finansów uchylił rąbka tajemnicy, że pracuje nad zmianami w systemie podatkowym. Przyszły rok jest rokiem wyborczym. Pojawiają się różne propozycje reform i systemu emerytalnego, które mają być korzystne dla obywateli. I właśnie po zmian w systemie podatkowym, które będą sprawiały, że zostanie nam trochę pieniędzy więcej, bo albo będzie podwyższony drugi próg podatkowy, albo może wreszcie kwota wolna od podatku zostanie zmieniona. Więc to są takie narzędzia, które mogą być zaimplementowane przed wyborami, a one nam na deficyt będą wpływać negatywnie. No i my będziemy pewnie od tego 2025 przez 2026 i 2027 niestety mieli najwyższy deficyt finansów publicznych i całego sektora publicznego w Unii Europejskiej. To nie jest miejsce, które chcielibyśmy zajmować. To podnosi nam koszty obsługi długu w kolejnych latach. My już dzisiaj płacimy za nie, za dług przeciętnie więcej niż w innych krajach europejskich. I oczywiście ci, którzy mają obligacje polskie, na tym zarabiają, ale no to nie jest korzystne z perspektywy zarządzania publiczną kiesą. I na to na pewno resort finansów musi zwracać uwagę, ale na przykład jakieś mechanizmy uszczelniające system podatkowy dzisiaj, dotyczące chociażby ryczałtowców, czy zmian, które były zapowiadane i procedowane przez resort finansów dotyczące IP Box, upadły. Resort finansów nie jest w stanie dalej uszczelniać systemu podatkowego i sam rząd się wycofał z iluś propozycji, więc to oznacza, że my będziemy po prostu mieli znowu wyższy deficyt i jeszcze większy dług, a już przekroczyliśmy 60% w relacji do PKB.
0: Z głównym ekonomistą Wielobanku, doktorem Piotrem Arakiem, rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: A już teraz zbliża się godzina druga, jak zwykle o pełnej godzinie. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Minął pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Do tej pory powołał już ponad 500 doradców. Pod Poznaniem mężczyzna sam podłożył ładunek w własnym samochodzie i wezwał służby. Już usłyszał zarzuty. Paliwa najdroższe od lat, rekordowe ceny diesla i benzyny przerażają kierowców. Ponad 500 doradców powołał prezydent od początku swojej kadencji. Minął rok, od kiedy Karol Nawrocki został głową państwa. W faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który pod kątem pomocniczych kadr przeanalizował te prezydenckie 365 dni.
1: Przy prezydencie działa dokładnie 17 rad, składających się z kilkudziesięciu członków każda. To m.in. Rada Biznesu, Zdrowia, Rolnictwa, Gospodarki czy Rodziny i Demografii. Członkami tych rad są z jednej strony politycy opozycji, zarówno z PiS-u, jak i Konfederacji, ale też różnego rodzaju eksperci. Jednym z nich jest m.in. youtuber Paweł Swinarski, który był krytykowany za szerzenie prorosyjskich narracji i sugerowanie, że drony, które wtargnęły do Polski we wrześniu ubiegłego roku, mogły być ukraińską prowokacją. Wśród 17 rad przy prezydencie jest także ta dotycząca nowej konstytucji. Jej członkowie mają pracować nad kształtem nowej ustawy zasadniczej, jednak jak stwierdził jej członek, profesor Ryszard Piotrowski, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja.
0: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który na stacji paliw w podpoznańskim Swarzędzu umieścił we własnym samochodzie urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Jerzy B. w połowie lipca sam poinformował służby o tym, że podczas tankowania zauważył we wlewie paliwa nietypowe urządzenie z kablami. Co ustalili śledczy, o tym Benjamin Kubek-Piłat.
2: Po zgłoszeniu, które wpłynęło od właściciela auta, zbadali oni samochód, zabezpieczyli ślady i przystąpili do dalszego sprawdzania, co dokładnie znajdowało się we wlewie paliwa. Okazało się, że to improwizowane urządzenie zapalające ze zdalnym zapalnikiem, do którego dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie go w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób w pobliżu pojazdu znajdującego się na stacji paliw, przekazała poznańska prokuratura. Policjanci przeanalizowali monitoring, przesłuchali świadków i zatrzymali samego zgłaszającego kierowcę. W swoim mieszkaniu miał półprodukty, które mogły posłużyć do stworzenia ładunku wybuchowego i mieszaninę pirotechniczną, podobną do tej, która była w jego samochodzie. Podejrzany usłyszał zarzuty, odmówił składania wyjaśnień, został aresztowany na 3 miesiące.
3: To są fakty RMF FM.
0: Ceny paliw nas przerażają, tak przyznają kierowcy. Padł już historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8 zł i 22 grosze. Najdroższa w tym roku jest także benzyna. Litr 95 kosztuje średnio 7 zł i 55 groszy.
4: Bardzo dużo. Dla mnie to jest tak, na jednoosobową ofertę, dla mnie to jest bardzo dużo. Odczuwam to bardzo, bardzo. Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki wszystko muszę płacić.
5: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza, że mam go w gazie.
6: Mniej pan jeździ?
5: Tak, zdecydowanie mniej.
6: Czeka pan na jakiś program, który by trochę te ceny obniżył?
4: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, żeby państwo coś z tym zrobiło, albo żeby zaczęli coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo to za dużo pozwala, moim zdaniem.
7: Powinni włączyć znów tą tarczę.
6: Ona mocno pomagała?
7: No zmniejszyła trochę te ceny paliw, człowiek się czuł bezpieczniej.
0: Komentowanie.